Sam.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Jaki był to tydzień w Wałbrzychu? Czym żyją mieszkańcy miasta i regionu? Sprawdźmy. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na program Radia Złote Przeboje. Dziś między innymi o wsparciu, na jakie w mieście mogą liczyć seniorzy, szczególnie ci samotni.
2: Realizujemy usługi wszelakie, poasystenckie, usługi wytchnieniowe, opaski, czujniki, które również są taką nowością u nas. Każdy mieszkaniec objęty naszą pomocą w projekcie ma przydzielonego jednego asystenta, z którym współpracuje, z którym się poznaje, z którym może wypracować jakieś wspólne formy spędzania czasu.
1: Przed nami także przegląd wydarzeń minionego tygodnia, no i sprawy, którymi Wałbrzyszanie żyli.
3: Ponad 11,5 miliona złotych długu zostanie umorzone mieszkańcom Wałbrzycha, którzy przystąpili do programu restrukturyzacji zadłużenia czynszowego.
1: Szczegóły zdradzi Bogdan Widawka dosłownie za kilka minut, a teraz czas już na pierwszych dziś gości w naszej audycji.
2: Urszula Prokopowicz-Cebula, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, koordynator projektu.
4: Ewelina Potoczek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, pracownik socjalny.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Będziemy rozmawiać o wsparciu, na jakie mogą liczyć Wałbrzyszanie. To wsparcie, z tego co wiem, udzielane jest już od dłuższego czasu, ale z biegiem lat i realizacji tego projektu wachlarz możliwości się zwiększa. O tych nowościach też pewnie za chwilkę powiemy. Zacznijmy od tego, jak to wyglądało wcześniej, jak to wyglądało dotychczas i kogo dotyczy ta forma wsparcia, o której będziemy mówić.
2: Projekt, o którym mówimy, to jest projekt Rozwój Systemu Usług Społecznych w aglomeracji wałbrzyskiej, który prowadzimy wspólnie w partnerstwie z gminą Kłuszyca. Projekt dotyczy przede wszystkim usług społecznych, asystentury oraz opieki wytchnieniowej. Są to główne usługi, które w tym projekcie są świadczone, ale także projekt zakłada przede wszystkim szkolenie asystentów, doszkolanie kadry oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych oraz różne dodatkowe usługi wspierające naszych już konkretnie podopiecznych typu transport door-to-door, czy teleopieka.
1: O różnych formach asystentury mówimy w różnych okolicznościach. Często to są takie czynności, może nie prozaiczne, ale codzienne, związane z bieżącymi sprawami. Jeśli chodzi o wsparcie asystentów, w jakich okolicznościach ono ma miejsce?
2: Wsparcie asystentów oferujemy głównie osobom z niepełnosprawnościami, ale nie tylko, wszystkim osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Z kolei z opieki wytchnieniowej mogą skorzystać głównie rodziny osób, które właśnie takiego wsparcia potrzebują.
1: Czyli to dwie różne rzeczy. Z jednej strony asystentura, z drugiej opieka wytchnieniowa, to też warto rozdzielić.
2: Tak, zgadza się. To są dwie odrębne rzeczy. Tutaj w pierwszym przypadku wspiera się konkretnie osobę głównie starszą, czy osobę z problemami w codziennym funkcjonowaniu, a w drugim przypadku, w przypadku opieki wytchnieniowej, owszem, ta pomoc świadczona jest również dla osoby z niepełnosprawnościami, ale jednak wytchnienie kierowane jest dla tego opiekuna faktycznego.
1: Jesteśmy na takim etapie, w którym kolejna grupa mieszkańców Wałbrzycha będzie mogła z tego wsparcia skorzystać. Jakie było zainteresowanie i o jakiej liczbie dziś mówimy?
2: Projekt zakłada objęcie 100 mieszkańców Wałbrzycha. 80 osób zakładamy, że obejmiemy opieką asystenta, 20 osób opieką wytchnieniową. Na ten moment praktycznie wszystkie miejsca są już zajęte.
1: Co świadczy o tym, że potrzeby w mieście są chyba duże. Przypuszczam, że no, ograniczenia projektowe sprawiają, że jest to konkretna liczba, ale chyba chciałoby się więcej.
2: Tak, zgadza się. Oczywiście tworzymy także listę rezerwową. Oczywiście jak w przypadku takich projektów jest też, zdarza się rotacja, więc jakby są osoby, ktoś rezygnuje, ktoś potrzebuje na pilnie, więc przychodzi, tak.
1: Jak w praktyce wygląda udzielanie tego wsparcia? To jest takie działanie rozciągnięte w jakimś okresie, w roku kalendarzowym, czy zależne od potrzeb konkretnej osoby, jak to działa?
2: Oczywiście wsparcie jest kierowane i celowane w zależności od potrzeb, ale średnio nasi podopieczni mogą skorzystać z około 53 godzin asystentury i około 51 godzin w miesiącu z opieki wytchnieniowej. Ta opieka będzie świadczona do końca projektu, czyli do 31 grudnia 2027 roku.
1: Jak wygląda podział? Czy to jest tak, że konkretny asystent jest na stałe przypisany do jednego seniora, czyli jednej osoby niepełnosprawnej, osoby potrzebującej? Czy to są różne osoby? Jak to wygląda?
2: Każdy mieszkaniec objęty naszą pomocą w projekcie ma przydzielonego jednego asystenta, z którym współpracuje, z którym się poznaje, z którym może wypracować jakieś wspólne formy spędzania czasu.
1: A jak jest z perspektywy tych osób, które już korzystały dotychczas? No bo nie jest to pierwsza odsłona, więc pewnie docierają do Państwa jakieś informacje zwrotne, czy jest okej, czy to spełnia kryteria, czy zadowala uczestników projektu, jak to wyglądało dotychczas?
4: Tak, oczywiście. Pierwsi asystenci w ramach projektu rozpoczęli współpracę z mieszkańcami w styczniu tego roku, więc mamy już kilka miesięcy za sobą obserwacji i faktycznie pojawiają się zażyłości między nimi, nawiązują się bardzo pozytywne relacje. Na przykładzie mojego mieszkańca, z którym mam przyjemność współpracować, mogę powiedzieć, że naprawdę projekt przynosi bardzo duże efekty i współpraca z asystentem umożliwiła panu z niepełnosprawnością sprzężoną możliwość wyjścia z mieszkania, wyjścia z domu, odbywania spacerów, zwykłych zakupów czy realizowania regularnych wizyt lekarskich, gdyż dotychczas nie miał motywacji do podjęcia leczenia, do zmiany, do wyjścia z domu. Także pierwsze efekty widzimy, że są pozytywne i mieszkańcy są zadowoleni.
1: A jakieś reklamacje już były, czy jeszcze nie?
4: Oczywiście zdarzają się sytuacje, że czasami nasi mieszkańcy mają inne oczekiwania wobec asystentów, a asystenci, wiadomo, mają różne też predyspozycje, więc staramy się tak to dopasowywać z firmą obsługującą projekt, żeby wszyscy byli zadowoleni i tak zdarzają się zmiany asystentów, aby współpraca układała się jak najlepiej.
1: Naturalny czynnik ludzki, w tej sytuacji trzeba się dotrzeć, a ten proces z reguły też wymaga czasu. Pierwsze doświadczenia już za nami. Kolejna rzecz, o którą chciałem zapytać, to świadomość mieszkańców, z jaką oni podchodzą do tego projektu, do tych działań. Czy oni wiedzą, czego się spodziewać? No bo hasło asystent, ono w pewien sposób sugeruje, w jaki sposób będziemy mogli z tego skorzystać, no ale często jest tak, że mieszkańcy w ogóle nie wiedzą o takiej możliwości, jak się stykają z tematem. No właśnie, to jakie mają wyobrażenie?
4: Wyobrażenia są różne, to prawda. Natomiast my jako pracownicy socjalni, wprowadzając takich asystentów w środowisko, jasno wyjaśniamy zakres usług, zakres potrzeb naszych mieszkańców i układamy taki wspólny plan pracy, który mieszkańcy akceptują. Tak, jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb. Mamy tutaj asystenturę, która ściśle powiązana jest z dodatkowymi usługami, o których wspomniała wcześniej pani koordynator. Jest to też ten transport door-to-door, który bardzo ułatwia wykonywanie pracy asystentowi, gdyż powoduje to, że nasi mieszkańcy mogą bez problemu dostać się na wizytę do lekarza czy rehabilitację. Również transport ten może być wykorzystywany w celach takich towarzyskich, tak? Czy wyjścia do kina, na spacer lub właśnie budowania innych relacji, więc zachęcamy ich do skorzystania z tej formy pomocy. Oraz niezwykle ważne i tutaj przy budowaniu tego planu pracy jest również rola pedagoga i psychologa w projekcie, gdyż oni również są po to, żeby wspomóc naszych mieszkańców, żeby wesprzeć asystentów i, tak jak powiedziałam, budować ten wspólny plan pomocy.
1: No właśnie, i płynnie przeszliśmy do tematu, który zasygnalizowaliśmy na początku, czyli nowości. Jedną z nich jest transport. Czy jeszcze coś mamy, jeśli chodzi o zmiany?
2: Faktycznie udało nam się w projekcie wprowadzić rzeczy, których jeszcze u nas w Wałbrzychu nie było. Przede wszystkim, tak jak już tu wspomniany, transport door-to-door. Kupiliśmy auto dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami i door-to-door, czyli od drzwi do drzwi, to znaczy, że kierowca wraz z asystentem mogą daną osobę przetransportować z miejsca na miejsce bez żadnych ograniczeń, można powiedzieć. Druga rzecz to nowość, chociaż też nie do końca nowość. Chodzi o teleopiekę. Jesteśmy jako Wałbrzych, tutaj gmina, liderem teleopieki, można powiedzieć, że chodzi o opaski, bo mamy ich tam bardzo dużo, już ponad chyba 400. Nowością są u nas systemy czujników domowych, domowych. Zakupiliśmy 25 takich czujników i są one już zamontowane u naszych mieszkańców. Jest to nowość, ponieważ te czujniki spełniają warunki teleopieki.
1: Opaska monitoruje, z tego co wiem i z tego co kojarzę, zdrowie.
2: Opaska monitoruje zdrowie, łączy się z centrum teleopieki. Podobnie jest z systemem czujników domowych. On także łączy się z centrum teleopieki, tam jest cały czas stała, jest podopieczny w stałym kontakcie, może za pomocą pilota wezwać sam w momencie zagrożenia pomoc, ale także system czujników bada na przykład gaz, czad i te inne różne niebezpieczne związki, ale także czujnik zalania oraz czujnik, który bada otwarcie drzwi na przykład czy okien.
1: Czyli różne warianty, które w przypadku seniorów, osób starszych i niestety często samotnych są istotne. Można by było pomyśleć, że to jednostkowe sytuacje, ale w zasadzie takich sytuacji jest mnóstwo. Myślę, że jednak sprawa wymaga nagłośnienia, wymaga zachęcenia, bo często jest tak, że seniorzy, osoby niepełnosprawne, starsze, myślą sobie, ja dam radę, ja wytrzymam, nic mi nie jest. Do momentu, w którym rzeczywiście jednak okazuje się, że to zdrowie zaczyna nie domagać na tyle, że takie wsparcie jest potrzebne. Więc warto pamiętać o tej możliwości, warto korzystać, no bo to jest właśnie dla Wałbrzyszan.
2: Tak, oczywiście, na razie tych czujników mamy 25. Dzięki projektowi możemy spróbować ten system po prostu u nas. Jeżeli on się będzie sprawdzał, kto wie, czy nie będziemy kontynuować właśnie tej formy wsparcia.
1: A o jego zakresie jeszcze porozmawiamy w programie Radia Złote Przeboje. To nie koniec tego tematu. Za kilka chwil, po krótkiej przerwie, będziemy też rozmawiać o tej współpracy z asystentami, o tym, jak taka codzienność wygląda. Bądźcie z nami, a ja teraz zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotował dla Was Bogdan Widawka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
3: Witam. Na początek podsumowanie abolicji czynszowej. Ponad 11,5 miliona złotych długu zostanie umorzone mieszkańcom Wałbrzycha, którzy przystąpili do programu restrukturyzacji zadłużenia czynszowego. Władze Wałbrzycha ogłosiły, że do programu przystąpiły 272 rodziny, a do miejskiej kasy z tytułu wpłat wstępnych wpłynęło już 1,5 miliona złotych realnej gotówki. Program zakładał, że dłużnicy, którzy wpłacą jednorazowo 15% zaległości i będą regularnie opłacać czynsz przez kolejne rok, otrzymają umorzenie pozostałych 85% długu. Obecnie całkowite zadłużenie lokatorów wobec gminy wynosi około 150 milionów złotych, z czego dużą część stanowią narastające od lat 90. odsetki. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zaznacza, że program ma dwa wymiary. Pierwszy to pomoc społeczna dla rodzin, które przez lata narastały długami wynikającymi głównie z wysokich odsetek ustawowych. Drugi wymiar to realny wpływ do budżetu miasta. Tylko z tytułu tzw. opłaty wstępnej wynoszącej 15% długu gmina pozyskała 1,5 miliona złotych. Dodatkowo osoby te zaczęły regularnie opłacać bieżące rachunki, co zwiększa ściągalność czynszu w skali całego miasta do poziomu 98%. Miejski Zarząd Budynków oferuje dłużnikom także inne formy spłaty, takie jak rozłożenie zaległości na raty, czy odpracowanie długu przez prace porządkowe na terenie miasta lub w placówkach oświatowych. Dla wielu rodzin to jedyna droga wyjścia z tzw. pętli zadłużenia i uniknięcie egzekucji komorniczej, pisał o tym dziennik wałbrzych.pl. Od 14 czerwca pociągi kolei dolnośląskich będą dojeżdżać do Jeziora Bielawskiego i Góry Sowie. Turyści jadący do Bielawy z Wrocławia będą mogli wysiadać tuż przy samej atrakcji turystycznej, bez konieczności przesiadania się do autobusów. To duże ułatwienie, szczególnie dla osób korzystających z kempingu Sudety, mówi Andrzej Hordyj, burmistrz Bielawy.
5: Będą sobie wsiadać w kolejkę tuż przy kempingu i później spacer po górach, być może wejście na wieżę na Kalenicy, być może na Wielką Sowę jeszcze i zejście z powrotem do kempingu.
3: A już od 18 maja maszyniści będą zapoznawać się z nową trasą podczas przejazdów testowych. Policjanci z Milicza i przedstawicielka ośrodka terapii dla skrzywdzonych zwierząt interweniowali niedawno na terenie gminy Krośnice po zgłoszeniu dotyczącym zaniedbanego psa. W czasie kontroli funkcjonariusze potwierdzili, że zwierzę przebywało w niewłaściwych warunkach. Na miejscu okazało się, że mały pies rasy mieszanej był trzymany na krótkim łańcuchu przymocowanym na stałe do budynku gospodarczego. Buda nie była odpowiednio ocieplona i stała bezpośrednio na ziemi bez wyściółki i podłogi. Mundurowi mieli też zastrzeżenia dotyczące dostępu psa do czystej wody. Pies trafił do ośrodka terapii dla skrzywdzonych zwierząt, gdzie zapewniono mu opiekę i schronienie, a pisał o tym dziennik wałbrzych.pl. I to wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Kończymy przegląd wydarzeń tygodnia, ale nie kończymy naszego magazynu. Przenosimy się do autora programu Tydzień w Wałbrzychu, Igora Kociubińskiego.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A w zasadzie to wracamy do spotkania z naszymi gośćmi. Przypominam, są dziś z nami w programie Urszula Prokopowicz-Cebula, koordynatorka działań pomocowych dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych oraz pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewelina Potoczek. Rozmawiamy o projekcie, w ramach którego wałbrzyszanie, czyli w podeszłym wieku, czy też z niepełnosprawnościami, mogą skorzystać z pomocy m.in. asystenta osobistego.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Więc możliwości jest kilka, oprócz tych czujek, oprócz opasek, z których wałbrzyszanie licznie już korzystają od kilku lat. To projekt ma też taki dodatkowy walor, już poza kwestią samego bezpieczeństwa. Bardzo prozaiczna i prosta rzecz, mianowicie kontakt z drugim człowiekiem. To chyba też jest istotne, że oprócz tego, że oczywiście w kontekście asystentów możemy liczyć na pomoc, że pójdziemy razem na zakupy do apteki, czy do lekarza, czy na spacer po prostu, to z tym drugim człowiekiem możemy się spotkać i czasem chyba ten sam kontakt też jest istotny.
2: Zgadza się, jest bardzo ważny ten kontakt, dlatego też w projekcie założyliśmy wsparcie także dla opiekunów faktycznych, czyli tych osób, które na co dzień zmagają się z opieką, często nad swoimi bliskimi, i w związku z tym także wspieramy ich za pomocą psychologa, ale także organizujemy różne merytoryczne zajęcia, w tym elementy terapii Simontonowskiej. Mamy w naszym ośrodku dwóch specjalistów w tej dziedzinie oraz także nowością są takie warsztaty głowa i ciało, gdzie uczestnicy mogą wziąć po prostu udział w takich warsztatach relaksacyjnych typowo dla siebie.
1: Często tematy związane z pomocą czy wsparciem psychologicznym wydają się niektórym obce, odległe, dalekie, nieznane. Czy bywają takie sytuacje, że uczestników projektu trzeba troszkę bardziej z tym oswoić, pokazać, że to nie jest nic złego, że takie wsparcie jest możliwe i że warto z niego skorzystać. Takie obawy się pojawiają, czy nie ma z tym problemu?
4: Przyznam szczerze, że są duże obawy, że bardzo długo musimy nieraz ich namawiać, tak, czy nawet organizować spotkania z psychologiem po to tylko, żeby go przedstawić na pierwszym spotkaniu, żeby pokazać, że właśnie przychodzi po to, aby udzielić wsparcia, i często kończy się to właśnie na późniejszej kontynuacji takich spotkań i realnym wsparciu dla mieszkańca.
1: Z tego, co wiem, z tego, co zaobserwowałem i zauważyłem, seniorzy często mają takie podejście, że jeśli ktoś się pojawia i chce pomóc, to jest trochę uderzenie w ich ego, no bo przecież ja sobie poradzę, to o czym mówiliśmy, ja mam siłę, ja mam możliwości, dam radę, no i tak sobie myślę, że sama postać asystenta też może być na początku, no nie chcę używać tutaj brutalnego słowa intruz, ale że gdzieś może być takie zachwianie poczucia bezpieczeństwa, że to jest ktoś obcy w moim domu. Czy takie obawy się pojawiały?
4: Nie, osobiście nie spotkałam się tutaj w swoim dotychczasowym działaniu. Nasi podopieczni, którzy zgłosili się do projektu, byli przygotowani na taką formę pomocy i sama osoba asystenta wzbudzała, mogę powiedzieć od razu, taki dosyć pozytywny oddźwięk i wręcz była oczekiwana, tak, ta forma pomocy. Także byli fajnie przyjęci i tak jak mówię, współpraca na razie układa się bardzo dobrze.
1: To ja życzę, żeby tak było niezmiennie do końca realizacji tego projektu. Mówimy przede wszystkim o tym z perspektywy beneficjentów, odbiorców tych działań, no ale jest też druga strona, bo są asystenci i o nich też przy okazji chciałem zapytać. Czy to jest liczna grupa w Wałbrzychu?
2: Dzięki naszemu projektowi jest to grupa liczniejsza, bo nasz projekt rozpoczął się od szkoleń i do naszego projektu przystąpiły 32 osoby zupełnie bez doświadczenia. Dzięki szkoleniom, które przeszły w projekcie, mogą z powodzeniem pełnić tę funkcję, więc jakby rynek, można powiedzieć, asystentów w Wałbrzychu powiększył się o te 30 osób.
1: Wracając do statystyk i cyferek, które z jednej strony duże, ale z drugiej jednak odstające troszkę, troszkę od potrzeb. Jeśli chodzi o asystentów, rozumiem, że to też będzie taki proces, który będzie postępował, że ta liczba też będzie, czy też powinna być większa, czyli będziemy chyba generować takie okazje, takie możliwości do tego, żeby tych asystentów było więcej w przyszłości.
2: Tak, oczywiście mamy taką nadzieję, że może uda się jeszcze zwiększyć liczbę asystentów, bo są bardzo, bardzo potrzebni.
1: Mówiliśmy mniej więcej o tych widełkach czasowych działania projektu. Ja mam nadzieję, że ta nasza rozmowa i to spotkanie trafiło dziś do tych, którzy być może w przyszłości będą mogli skorzystać, będą też chcieli skorzystać z tej formy wsparcia. No i już teraz może pojawić się taka myśl, że rzeczywiście to może takie wyjście na zakupy czy na spacer w towarzystwie drugiej osoby, to zwiększy moje bezpieczeństwo, poprawi mój standard życia, więc może pojawić się potrzeba, ja chcę tu i teraz, jeśli nie teraz, no to może w przyszłości. Czyli kiedy? Czy możemy liczyć na to, że ten projekt będzie się ponawiał jeszcze w kolejnych latach?
2: To znaczy, my całkiem możliwe, nie wiemy, czy będą takie możliwości. Oczywiście, bo projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, więc jeżeli będą takie możliwości, to owszem, ale w tej chwili nawet, jeżeli są osoby, które czują, że to jest projekt dla nich, mogą się jeszcze zgłosić do nas, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, miejsca się zwalniają, więc jest rekrutacja ciągła, można powiedzieć, można się jeszcze zgłosić, także zapraszamy.
1: Jeśli więc taką wolę wyrażamy, to rozumiem, że formy kontaktu przeróżne. Osobiście w przypadku, jeśli chcemy ustalić szczegóły telefonicznie, mailowo też się można kontaktować zapewne.
2: Tak, oczywiście. A nawet jeżeli nie udałoby się w naszym projekcie, ponieważ miejsc się nie zwolni, no to wiadomo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wspiera wszystkie osoby. Jeżeli jest taka potrzeba, możemy znaleźć jeszcze inne możliwości czy inne formy wsparcia.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
4: Dzień dobry, Ewa Story, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
1: Niestety mówimy coraz częściej o tym, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, linia czasu postępuje, więc też pewne formy wsparcia, usługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sfokusowane są w dużej mierze na osobach starszych. Dotychczas przede wszystkim ten zakres dotyczył takiego codziennego wsparcia i pomocy, ale wachlarz możliwości się zwiększa, no i otwieramy też miasto na seniorów, na osoby niepełnosprawne, tak by mogli oni wyjść z domu. To jedna z tych nowości.
4: Tak, tak. Jakby realizujemy dodatkowe działania, te, które jakby wykraczają poza takie standardowe działania ustawowe, które jako Ośrodek Pomocy Społecznej jesteśmy zobowiązani realizować. Stąd też pomysły i potrzeby na poszukiwanie różnych rozwiązań w ramach dodatkowych środków, dodatkowych projektów. Tak, wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, ponieważ jako pracownicy bardzo dobrze widzimy, że skala jakby potrzeb wśród osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób zależnych jest zdecydowanie większa niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu.
1: Na zdrowiu najczęściej się skupiamy, to też jest istotny element, bo opaski, bo od niedawna też czujniki, więc no, zwiększenie możliwości zapewnienia form bezpieczeństwa, szczególnie w chyba przypadkach osób, które są samotne, które mieszkają w pojedynkę, gdzie ten kontakt z bliskimi, z rodziną, sąsiadami nie jest tak częsty.
4: Tak. W ramach tych wszystkich działań, które my jakby realizujemy, jest dokładnie to, o czym pan wspomniał. Realizujemy usługi wszelakie, poasystenckie, usługi wytchnieniowe, opaski, czujniki, które również jakby są taką nowością u nas. Natomiast jakby te usługi, chociażby asystenckie i opieki wytchnieniowej, realizujemy w ramach różnych programów i różnych możliwości. Także jakby każdą osobę, która jakby czuje, że wymaga wsparcia, serdecznie zachęcam do tego, żeby się do nas zgłaszała, bo tych jakby alternatyw i tych możliwości mamy więcej. Zachęcam do kontaktu, dlatego że mamy jakby dedykowany dział pracowników, którzy jakby bezpośrednio zajmują się jakby pomocą właśnie osobom, jak wcześniej wspomniałam, starszym osobom, osobom z niepełnosprawnościami, osobom, które po prostu są osobami samotnymi i wymagają wsparcia. Więc myślę sobie, że zawsze znajdziemy alternatywę, żeby tej osobie udzielić odpowiedniej pomocy, zwłaszcza zwłaszcza, że pracujący tam, chociażby pracownicy socjalni, jakby podejmują współpracę z różnymi naszymi lokalnymi instytucjami, bo Wałbrzych to nie tylko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z tym no, taka moja sugestia i prośba do osób, które wymagają wsparcia, ale również ich otoczenia. Jeżeli jest jakaś wątpliwość co do tego, czy konkretna osoba sobie potrafi radzić z czynnościami życia codziennego, zachęcam do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
1: O nowościach mówimy przede wszystkim w kontekście tego najświeższego projektu, czyli możliwości realizowania tego transportu door-to-door. Mówimy o opaskach, o tych czujkach, które mogą pojawić się w domach seniorów i osób niepełnosprawnych. Są też formy, które dzieją się poza projektami. Jest infolinia też dla seniorów, o której warto wiedzieć, bo to taka forma, która jest dostępna od ręki dla każdego.
4: Tak, na naszych stronach internetowych te informacje są u nas zamieszczane na bieżąco. Faktycznie jest infolinia, na którą można chcieć się skontaktować codziennie do godziny 18 i tam jakby odbierający telefon pracownicy są w stanie też przez telefon jakby udzielić takiego pierwszego kompleksowego wsparcia i informacji.
0: Zmieniamy temat.
1: Ta audycja nazywa się Tydzień w Wałbrzychu. Słyszymy się w Radiu Złote Przeboje w każdy weekend. Przede wszystkim po to, by o życiu Wałbrzycha rozmawiać, ale nie ograniczamy się tylko do granic, ścisłych granic miasta. Sprawdzamy też, co dzieje się w okolicznych miejscowościach. Często zaglądamy do Kamiennej Góry, rozmawiamy o Świdnicy i tak też będzie również w tym wydaniu naszego magazynu, bowiem za kilka chwil porozmawiamy o czworonogach, które mogą znaleźć się pod waszą opieką. Będziemy zachęcać do adopcji. Z mikrofonem Radia Złote Przeboje odwiedziłem Świdnickie Schronisko dla Zwierząt. Oczywiście taką decyzję można podjąć również w naszym wałbrzyskim schronisku. I w obu tych miejscach niestety statystyki są zatrważające. Chciałoby się, by przejeżdżając obok obu tych miejsc panowała cisza, świadcząca o tym, że nie ma tam podopiecznych, bo mają swoje domy, mają swoje bezpieczne schronienie, ale niestety taki scenariusz jest raczej niemożliwy. Sporo kociaków, sporo psów do zaopiekowania, do wzięcia. Jak ten cały proces wygląda, o tym usłyszycie już niebawem. A teraz jeszcze o historycznych eksponatach, które już niebawem będziecie mogli podziwiać w Tyglu, czyli Muzeum Wałbrzyszan. Wsparł je ostatnio wałbrzyski oddział Sybiraków, o czym więcej opowiedział mi Wacław Kwieciński.
0: Historia, którą warto poznać.
6: Tak, właśnie przygotowujemy zestaw kilku pamiątek od Sybiraków, ale taką najbardziej wartościową pamiątką, jaka tam się pojawi w muzeum, jest modlitewnik miniaturowy, który został wydany w roku 1924, czyli ma w tej chwili 102 lata. Historia tego modlitewnika jest taka, że wpadła rewizja do rodziny sybirackiej, która mieszkała w Kazachstanie, zesłana, i szukali takich materiałów antysowieckich, żeby znaleźć dowody, że ktoś występuje przeciwko władzy. No i mama, gdy ta rodzina wpadła, jednego z Sybiraków, szybko schowała w pieluchę do dziecka ten właśnie modlitewnik. No i oczywiście rewizja znalazła tam jakieś materiały. Męża, czyli ojca tego niemowlęcia, dzisiejszego Sybiraka, skazano na 10 lat łagrów, ale gdyby ten modlitewnik jeszcze przy nich znaleziono, to by dostał jeszcze dodatkowe 15 lat łagrów. Więc jest to taka bardzo wymowna pamiątka, którą właśnie ten Sybirak chce nam ofiarować. Ponadto mamy jeszcze piękną zieloną chustę wełnianą, ofiarowaną przez naszą Sybiraczkę. Mamy taką drewnianą walizkę, już ponad 80-letnią, więc kiedy będzie końcem roku otwarte to muzeum Tygiel w Wałbrzychu, to serdecznie zapraszam do odwiedzin, z pewnością ukażą się te pamiątki.
1: No i też chyba apel do wałbrzyskich rodzin, mieszkańców naszego miasta i regionu, by przemyśleli, czy w ich domach takich pamiątek nie ma, takich niemych wspomnień tego, co było, bo często to dla nas bardzo oczywiste przedmioty drobne, które są z nami od kilkudziesięciu lat i nie rozpatrujemy ich w kategorii muzealnych eksponatów, ale ten mały modlitewnik liczący ponad 100 lat, no dziś jest wyjątkowo wymowny i być może takie takie przedmioty też w zakamarkach naszych domów jeszcze się kryją. Warto o tym pomyśleć chyba.
6: Tak, tak, bardzo też zachęcam mieszkańców do przeszukania swoich zbiorów, bo może właśnie znajdą się pamiętki, niekoniecznie sybirackie, bo tutaj w Wałbrzychu są różne środowiska i jeszcze poniemieckie i z Kresów Wschodnich. I greckie są też, więc francuskie, więc warto przeszukać te materiały i co tutaj ciekawsze, dać właśnie, przekazać do Muzeum Wałbrzysza-Antygiel, żeby zachować to dla kolejnych pokoleń.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Zmieniamy temat w audycji Radia Złote Przeboje. Dom bez zwierząt to tylko mieszkanie, tak twierdzą niektórzy. Oczywiście decyzja o adopcji przy garnięciu czworonoga musi być przemyślana i odpowiedzialna, ale dziś w programie Tydzień w Wałbrzychu do tego właśnie będziemy Was zachęcać. Tych, którzy mają oczywiście takie możliwości i chcieliby swoje rodziny powiększyć o takiego futrzastego przyjaciela. Najlepszym sposobem jest odwiedzenie na przykład wałbrzyskiego schroniska dla zwierząt lub tego, które działa w Świdnicy. Tam też miałem przyjemność spotkać się z kierowniczką tego obiektu, Adrianną Kaszubą, by o tym procesie adopcji porozmawiać.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Jak już dotarliśmy do tego jakże ważnego tematu adopcji, no proces sugeruje jakąś ciągłość, ale myślę, że jeśli trafiamy dzisiaj do tych, którzy może nie rozważają na tu i teraz, ale gdzieś tam w głowie tli się taka myśl, że może kiedyś, może ja znajdę taką przestrzeń, taką możliwość, to jak to wygląda w praktyce?
7: W praktyce to zależy, to jest moja ulubiona odpowiedź. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli jest pies, kot przygotowany do adopcji, widzimy jego ogłoszenie na stronie internetowej. To jest taki jasny sygnał, że to zwierzę może zmienić dom. W tym momencie zapraszamy na taki spacer, wizytę zapoznawczą. Pracownik czy opiekun danego zwierzęcia przeprowadzi nas tutaj przez ten taki opis charakteru. Zobaczymy na żywo, jak to zwierzę wygląda. I tak naprawdę, jeżeli nie ma żadnych tutaj przeciwwskazań, czy to ze strony adoptującego, który na przykład, nie wiem, musi ogrodzenie dokończyć, bo to są też często takie remontowe sprawy, czy na przykład jest już przygotowany, wie, że to jest ten dzień, jest gotów, to zwierzę może opuszczać schronisko. Natomiast czasami jest tak, że jeżeli mamy zwierzę, które na przykład jest z trudnej interwencji, jest po jakichś przejściach, wiemy, że ta adaptacja no, będzie trudniejsza, no bo nie oszukujmy się, tutaj mamy bardzo różne zwierzęta o bardzo różnych temperamentach i charakterach, to na przykład sugerujemy przyjść kilkukrotnie albo odbywamy taką wizytę w miejscu docelowym, że tak to nazwę, żeby na przykład upewnić się, że nie wiem, jeżeli zwierzę ma kojec, ten pies, no to, że tam jest ocieplona buda, albo kojec jest też tak zabezpieczony, że on z niego nie ucieknie, więc no, robimy wszystko po to, żeby te adopcje nie kończyły się powrotami do schroniska, bo tak naprawdę dla zwierzęcia największym dramatem jest to, że ono wychodzi, jest, nie wiem, kilka dni, tygodni w nowym domu, i później tutaj wraca. Ten pupil nie rozumie, co mu się przydarzyło i w tym momencie on jest w wielkim, ciężkim szoku i bywało, że mieliśmy taki przypadek psa, no, który bardzo ciężko przechorował, przeszedł taką psią depresję, byśmy nazwali, bo on się całkowicie załamał po powrocie akurat z domu, bo to była właśnie sytuacja, w której się tam z rezydentem nie porozumiał do końca, więc też właśnie bardzo, bardzo naciskamy na to, żeby przyjść właśnie na taką wizytę, zapoznanie, słuchać tego, co my też mówimy, bo my staramy się przekazać wszystko uczciwie, nie oszukujemy nikogo, że piesek jest miły, a pies na przykład jest wylękniony czy wystraszony. Wolimy przedstawić taką najgorszą prawdę niż właśnie kłamstwo, które skończy się zwrotem zwierzęcia z adopcji.
1: Tak się zastanawiałem chwilę temu, czy mówiąc o tym, jak dobieramy sobie partnera życiowego, czy też przyjaciół, no to robimy to z konkretnych względów na podstawie jakichś rzeczy, których potrzebujemy, które uważamy za stosowne, czy to porównanie będzie zasadne, ale skoro mówimy o psiej depresji, która może być efektem takiego nieudanego, nie do końca przemyślanego wyboru, no to chyba jednak jest to sygnał, że szczególnie powinniśmy przemyśleć i swoje potrzeby, no i okoliczności, w których takiego zwierzaka wybieramy, no bo rzeczywiście on musi być dopasowany do nas.
7: Zawsze kierujmy się, wybierając zwierzaka, charakterem. To jest najważniejsze, chociaż wiem, że to jest bardzo trudne, bo jesteśmy wzrokowcami. Mimo wszystko przechodzimy przez te kojce, przeglądamy tą stronę internetową i nasze oczy zwrócą się ku temu zwierzakowi, który tam akurat w jakiś sposób wydał nam się atrakcyjny, tak? Czyli mówimy o tej fizyczności. No i czasami to jest w porządku, to znaczy jeżeli adoptujący ma bardzo dużą elastyczność, otwartość i zrozumie wiele rzeczy, które się mogą wydarzyć po tej adopcji i na przykład adaptacja będzie dłuższa, ten pies będzie, nie wiem, pierwsze dni spędzał śpiąc albo gdzieś tam w kącie skulony obserwując domowników i nie będzie od razu częścią tego naszego życia, bo wszystkie się muszą przyzwyczaić, tylko niektórym zajmuje to mniej czasu, niektóre robią to dużo szybciej. I w tym momencie, no mimo wszystko, wybieranie po wyglądzie, no zawsze jest takim pierwszym otwarciem pierwszego kręgu piekieł, my to tak sobie nazywamy.
1: Czyli tutaj też zasada się sprawdza, że liczy się wnętrze przede wszystkim.
7: Zawsze się liczy wnętrze, mimo wszystko pamiętajmy o tym, bo tutaj później wybierając wzrokowo, no trochę odłączamy racjonalizm, a mimo tego, że tutaj no pracujemy bardzo, bardzo mocno na emocjach, no bo jednak mamy zwierzęta bezdomne, mamy zwierzęta skrzywdzone, one tu są, one czekają, one chcą stąd wyjść i ja wiem, jakie to jest trudne, bo ja biorąc zwierzęta osobiście, czy to właśnie tu ze schroniska, czy gdzieś tam z interwencji, bo też posiadam liczne stado, no to były takie impulsy emocji, ale gdzieś tam no za chwilę fajnie, jak ktoś zrzuci ten kubeł zimnej wody na głowę i tu zazwyczaj moi współpracownicy pełnili tę rolę i ja zawsze jestem wdzięczna za to doświadczenie i każdemu też polecam taką otwartość, bo to nie jest wrogość człowieka, który mówi, że no ten pies do państwa nie pasuje. To nie chodzi o jakieś uprzedzenia, tylko jeżeli mamy na przykład psa, który jest bardzo aktywny, bardzo energiczny i ma trafić do domu osoby, która ceni sobie spokój, no to może być trudno, chociaż czasami takiemu psu wyjdzie to na dobre, bo ta jego reaktywność będzie nieco przygaszona, ale właśnie wracamy do tej elastyczności adoptującego, który wielbiąc ciszę zrozumie to, że ten pies przez pierwsze kilka tygodni czy miesięcy będzie nerwowo na przykład się kręcił po mieszkaniu i czasami dla niektórych osób to jest to nawet coś takiego jak to tupanie pazurkami po panelach bywa bardzo irytujące i też no mieliśmy niestety takie doświadczenie, kiedy kot akurat wrócił z adopcji, bo był bardzo aktywny w nocy. No to jest właśnie to niezrozumienie zwierzęcia i w ogóle brak dostosowania się do jego potrzeby i tutaj akurat wiadomym jest, że żaden kot nie będzie pasował do tego domu, bo to są zazwyczaj z natury zwierzęta nocne. Natomiast no bywały takie domy, które wybierając nawet kontrastowego psa, no przepracowywały to, tylko że no to jest proces, to nie potrwa dzień czy dwa. To są często miesiące ciężkiej pracy tych ludzi z behawiorystami, z lekarzami weterynarii, tu z naszymi pracownikami, żeby to zwierzę się zaaklimatyzowało tak w 100%.
1: Jeśli chodzi o zwierzaki, a w zasadzie o tych ludzi, którzy rozważają adopcję, którzy się pojawiają w schronisku, odczuwacie jeszcze taki problem czy taki dystans związany z tym, że jest to stereotyp, że to zwierzak ze schroniska właśnie, że on może być problematyczny, że, no, że z góry zakładamy, że to będzie komplikowanie sobie życia, więc wybieramy hodowlę, kupno albo po prostu poszukanie zwierzaka w internecie.
7: Niestety to przekonanie o tym, że te zwierzęta bezdomne ze schronisk są gorsze, ono nadal jest i jest bardzo mocno w ogóle utrwalone w naszym przekonaniu. Ja kiedyś tak zauważyłam i to jest w sumie coś, nad czym cały czas gdzieś tam się zastanawiamy, jak wyprzeć ten mit, że to zwierzę ze schroniska jest brudne, bo nie wiedzieć czemu zawsze te schroniska, zawsze właśnie ta cała taka narracja wokół psów, kotów mieszkających, wychodzących stąd, toczy się wokół brudu, smrodu, no bo oczywiście one konwalią nie pachną jak stąd wyjdą, bo jednak bytują w kojcach, w grupach i tak dalej. Natomiast w dobie dostępności groomerów przykładowo, fryzjerów dla zwierząt i tak dalej, no to uważam, że to jest najmniejszy problem z tego wszystkiego. I rzeczywiście też łatwość dostępu do zwierząt z hodowli i ja nie chcę tutaj też demonizować kupowania zwierząt z hodowli, czy w ogóle dobrych hodowców. No niestety rynek został brzydko mówiąc zepsuty złymi hodowlami, które to później tutaj trafiają te zwierzęta, bo mamy takie pseudorasowe psy, koty. I w tym momencie ta łatwość dostępu i takie skojarzenie, że jak z hodowli to będzie fajnie, lekko, bezproblemowo, trochę nam przesuwa to w takim kierunku, że a to bierzemy z tej hodowli. Mimo tego, że też zwrócę uwagę na to, te psy, które są tutaj w schronisku, czy te koty, które do nas trafiają, to w większości są zwierzęta, które dom miały. Powiem w większości, no bo to w przypadku kociąt, które się rodzą na przykład na działkach, no to wiadomo jest, że to są takie no w pół dziczki, my je tu oswajamy i dopiero wydajemy dalej. Natomiast te psy gdzieś kiedyś żyły z ludźmi, bo bardzo rzadko zdarza się pies, który jest zupełnie dziki i to są sporadyczne sytuacje, bo owszem, takowe są i poza tym my też nie mamy w Polsce psów wolnożyjących na taką skalę, jak nie wiem, jadąc gdzieś na Bałkany przykładowo, gdzie jest mnóstwo tych zwierząt, jak gdzieś ktoś kiedyś był na wakacjach, to na pewno karmił jakiegoś psa, który przychodził. One tam żyją dziko, żyją wolno. Natomiast no My nie mamy takich psów, one są psami z domów, więc one gdzieś tam kiedyś żyły, funkcjonowały, działały z ludźmi, więc to nie są zupełnie obce nam stworzenia i one też znają ludzi, znają jakieś tam obyczaje, kulturę, więc nie trzeba się bać, naprawdę.
1: A o tym dziś w audycji Radia Złote Przeboje zapewnia Adrianna Kaszuba, kierowniczka Świdnickiego Schroniska dla Zwierząt. Do tego tematu i spotkania wracamy w Radiu Złote Przeboje już za kilka chwil. Bądźcie z nami. Teraz czas na sport.
0: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Ostatnio pogoda rowerzystom sprzyja, więc dziś o tym, gdzie wyruszyć na wycieczkę. Jedną z propozycji, jeśli chodzi o region, jest trasa na Chełmiec. Łatwo technicznie, ale jej pokonanie wymaga dobrej kondycji z uwagi na długi 8-kilometrowy podjazd na szczyt. Przeważa nawierzchnia szutrowa, na krótkich fragmentach do dyspozycji rowerzystów jest asfalt. Na Chełmcu wieża widokowa, przekaźnik telewizyjny, wielki krzyż milenijny, no i oczywiście wspaniałe widoki. W drodze powrotnej 8 kilometrów emocjonującego zjazdu. Czas przejazdu szacowany jest na około 1,5 godziny. Początek trasy u zbiegu ulicy Andersa i Ratuszowej, dalej ulicą Piasta w kierunku Chełmca, początkowo asfaltem, później drogą szutrową na szczyt. Zjazd do rozejścia szlaków niebieskiego i zielonego poniżej Małego Chełmca, stąd w lewo do przełęczy Rozochatka i dalej do drogi, którą wjeżdżaliśmy na szczyt. Takich rowerowych możliwości w okolicach Wałbrzycha jest całe mnóstwo. Do dyspozycji są również takie trasy jak trasa wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego, trasa wokół Ptasiej Kopy, czy też wokół Borowej. Te wszystkie propozycje znajdziecie m.in. w przewodniku wydanym przez miasto Wałbrzych.
0: Ciekawy Wałbrzych.
1: Marek Krajewski jakiś czas temu odwiedził nasze miasto i przez dłuższy czas stacjonował w bibliotece pod Atlantami, pisząc książkę o Wałbrzychu. Ta zostanie wydana z okazji 600-lecia miasta. Rok 2026 to obchody tego jubileuszu. Zatem wyjątkowa okazja, by o twórczości tego autora przypomnieć. Książka może nie o samym Wałbrzychu, ale w Wałbrzychu osadzona. I jak się okazuje, Marek Krajewski jest tym jednym z najbardziej poczytnych autorów w naszym regionie. A kto jeszcze? Po co najczęściej wałbrzyszanie sięgają? O tym wszystkim opowiedziała mi zastępczyni dyrektora Biblioteki pod Atlantami Arleta Wojciechowska.
8: To zauważamy po użytkownikach pracowni regionalnej głównie, gdzie wypożyczane są, jeśli chodzi o beletrystykę, bo również takie zbiory tam mamy, to głównie są właśnie Olga Tokarczuk, Joanna Bator, w mniejszym stopniu, ale Marek Krajewski, Katarzyna Zyskowska ostatnio ze swoimi powieściami Szklane Ptaki czy Nocami krzyczą sarny. Franciszek Mur, czyli mieszkaniec Świebodzic, który wydał horror Wszyscy zginiecie. Ostatnio do tego grona poszukiwanych właśnie regionalnych autorów dołączyła również pani dr Monika Bisek-Grąs, która zadebiutowała właściwie powieścią Przystanek. No i czytelnicy często przychodzą pytać o następną część. Nie mogą się już doczekać, ponieważ pani Bisek-Grąs zapowiedziała kontynuację. Także pani Moniko, prosimy o szybszą pracę nad drugą częścią. Dla dzieci dużym powodzeniem cieszy się wydana przez Zamek książeczka o Daisy. No i jeśli chodzi o tą literaturę taką już popularno-naukową, to przede wszystkim historia związana typowo z naszym regionem, cały czas tajemnice Rize i inne zagadki tutaj z tego regionu, ale również architektura, czy książki, takie typowe przewodniki po najbliższej okolicy.
1: To jeszcze zapytam z drugiej strony, bo z tymi nowościami różnie bywa i nie zawsze udaje się je uzyskać w takim najbardziej pożądanym momencie, kiedy rzeczywiście już na półce być powinny, więc pytanie brzmi, czy mieszkańcy Wałbrzycha, użytkownicy i goście biblioteki pod Atlantami mają jakiś wpływ na to, co na tych półkach się znajduje, czy mogą w jakiś sposób sygnalizować swoje potrzeby. Jak to działa?
8: Oczywiście w każdej z naszych komórek prowadzony jest rejestr tak zwanych dezyderat, czyli życzeń czytelników, jeśli chodzi o zakup nowości książkowych. Oczywiście nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim, ale te, które się powtarzają, stanowią zawsze trzon naszego zakupu. Chcielibyśmy, żeby te nowości trafiały jak najszybciej do czytelnika, niemniej jednak zakup nowości poprzez Bibliotekę Narodową bywa czasami kłopotliwy, to znaczy ciągnie się sporo w czasie i nie jest to tak, jak powinno być, że książka wychodzi i za chwilę trafia do biblioteki. Czasami tutaj ten okres oczekiwania jest zbyt długi dla nas i dla czytelnika również.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Jeśli więc macie taką listę życzeń, to warto swoimi przemyśleniami i pragnieniami podzielić się z pracownikami Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami. Do tego zachęcała Aleta Wojciechowska, a ja zapraszam na drugą część naszego spotkania z Adrianną Kaszubą, kierowniczką Świdnickiego Schroniska dla Zwierząt. Wracamy do tematu adopcji. Przypominam, dziś w radiu Złote Przeboje rozmawiamy o tym, dlaczego warto adoptować zwierzaka ze schroniska, ale przede wszystkim dlaczego powinna być to decyzja przemyślana i odpowiedzialna.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Nie ukrywam, że czasem w mojej głowie pojawiała się taka myśl, a sam jestem posiadaczem zwierząt, że jest jakaś taka wątpliwość w nas związana z przeszłością tych zwierzaków, które tutaj trafiają. Oczywiście, tak jak mówisz, one miały domy, były bezpieczne często, z różnych powodów do tego schroniska trafiły. No właśnie, ale te historie mogły się jakoś tam na ich psychice odbić. Jak sobie weźmiemy szczeniaczka z pewnego źródła, to wiemy, że go wychowamy, nic złego się nie stanie. A tutaj mamy do czynienia z psami, które nie do końca znamy. Oczywiście one merdają ogonami, mają często maślany wzrok, jest cudownie. No ale może być jakiś taki dystans, strach, że jak ja zostanę z tym zwierzakiem sam na sam, to nie wiem, ugryzie, zdenerwuje się, coś wydarzy się, czego nie jestem w stanie przewidzieć.
7: To jest właśnie powód, dla którego my tak bardzo, bardzo dużo piszemy o tych zwierzętach. Staramy się poznać jak najlepiej ich charakter. Z kotami zawsze jest minimalnie łatwiej, ponieważ te koty, mimo że są wyposażone w zęby i w pazury, jednak gabarytowo robią mniejszą krzywdę i też są mimo wszystko kotami. Ja czasami mówię, że koty to są przybysze z kosmosu. Ich komunikacja jest jeszcze taką mityczną trochę czasami.
1: Nikt nie zrozumiał tego języka dotychczas.
7: Nie, mimo że mam koty od lat, nadal ich nie rozumiem, które mieszkają ze mną kupę czasu. Co do psów, tutaj jest bardzo, bardzo dużo takich informacji, które zbieramy. Staramy się sprawdzać, jak te psy funkcjonują z innymi psami, jak przechodzimy z nimi gdzieś na spacery, to czy mają problem z napotkanymi ludźmi, czy na przykład, nie wiem, auta, ruch uliczny jakiś tutaj, który i tak mamy w małym natężeniu wokół schroniska, ale jednak jest to dobry tester. Czy on sprawia im jakąś trudność? Czy zwierzę potrafi chodzić na smyczy? Jak się zachowuje właśnie w kontekście człowieka tutaj znanego sobie, czyli opiekunowie, jak tam jest przy jego oporządzaniu, czyli karmieniu, sprzątaniu. I z tą informacją on wychodzi od nas. I teraz, oczywiście, że my się możemy pomylić, bo my nigdy nie mówimy, że jesteśmy nieomylni i zdarzało się, że zwierzak się ujawniał z różnej strony, bo czasami na plus, czasami na minus faktycznie. To w tym momencie, po to mamy też i behawiorystów, i pracowników, którzy są przeszkoleni, żeby doradzić. I też tutaj tak naprawdę pies jest bardzo ciekawą istotą, bo to są zwierzęta społeczne i one bardzo chcą być częścią, powiedzmy, tego stada, grupy i one bardzo dużo obserwują, bardzo uważnie. I mimo wszystko, po jakimś tam czasie od adopcji, bo najwięcej problemów wynika tak najczęściej z tego okresu adaptacji, czyli kiedy zwierzę jest jeszcze w bardzo takich skrajnych emocjach, bo ono z jednej strony dostaje wszystko, czego potrzebuje. W końcu ma te potrzebne spacery w ciągu dnia, bezpieczeństwo, dach nad głową, tak? Nie ma tej zgrai stóż czekających mu psów i jest spokój, jest cisza, ale zanim ten pies zrozumie ten spokój i tę ciszę, mijają 2-3 tygodnie, a ostatnio nawet czytałam badania mówiące o tym, że zacieśnienie takiej więzi i ta faktycznie ukształtowana już relacja, to jest kwestia pół roku, roku po adopcji. Patrząc na osobiste doświadczenia i ludzi, z którymi gdzieś tam rozmawiam, czasami ich wspierając w procesie po adopcji, rzeczywiście tak jest, że to jest ten czas. To zwierzę nabiera wtedy tej swojej właściwej tożsamości, naszego psa, bo tak jak wspomniałam, cały czas z kotami to jest naprawdę różnie. Więc w tym momencie no, my się musimy uzbroić w cierpliwość i to jest też to, że musimy zrozumieć, że to zwierzę tu w schronisku jest cały czas pobudzone, bo my mamy tak jak są pory otwarcia, tu ciągle jest coś, przechodzi lekarz weterynarii, przechodzi karmienie, przejdzie pies, który wyszedł na spacer, to jest cały czas pobudzenie, pobudzenie, pobudzenie i zwierzęta w schroniskach po prostu nie śpią, one nie dosypiają i tak jak my ludzie jesteśmy sfrustrowani brakiem snu, tak samo się dzieje z nimi tutaj, więc jak trafią do nowego domu, no to są dwie drogi. Albo to odreagują i po prostu mają jeszcze taki trochę szał, bo je tam jeszcze te hormony, stres i to wszystko się zadzieje, bo to jest już cała fizjologiczna regulacja, albo odsypiają, bo to też się bardzo często zdarza, że one nagle zapadają w taki sen i dwa tygodnie są takie w ogóle orety, orety i na przykład idą na wizytę u weterynarza właściciela z takim psem, kotem. Bo on strasznie dużo śpi, ale on ma prawo odespać po adopcji po prostu. Więc dzieje się to bardzo różnie, bo to zwierzę musi sobie odnaleźć swoją własną równowagę, musi się wpasować w ten rytm i to no, tak na dobrą sprawę, no ja zawsze mówię i zawsze powtarzam, cierpliwość i oczywiście też jasne wyznaczenie zasad, bo jeżeli pierwszego dnia, drugiego, trzeciego pozwalamy im na wszystko, bo to są biedne zwierzaczki ze schroniska, a później zaczynamy respektować zasady, które no jakoś tak mętnie zostały wprowadzone w tym procesie, no to w tej sytuacji zaczyna się ten zgrzyt i to są właśnie najczęstsze te później konsekwencje w postaci podrapania, pogryzienia, chociaż osobiście tutaj nie mam za dużo do czynienia z pogryzieniami po adopcji, to są częściej te tam, nie wiem, podwarkujące pieski, które nie pozwolą właścicielowi siadać na narożni na przykład. I w tej sytuacji to jest właśnie ta konsekwencja, że my musimy być rozumiejący, ale konsekwentni, żeby to zwierzę wchodząc do tego domu czuło się uczciwie potraktowane. Tu jest tak, na kanapę wchodzę, nie wchodzę, nie wchodzę, no to dobrze, to nie wchodzisz i koniec. A nie, że dziś wchodzę, jutro nie wchodzę i później jest tak, że no, różnie jest.
1: Jak z dzieckiem, jednym słowem. No dobrze, to tutaj moje wątpliwości zostały rozwiane. O, jeszcze jeden stereotyp chciałem zapytać, tym razem ten pozytywny. Czy jest rzeczywiście tak, że te zwierzaki ze schroniska są bardziej wdzięczne?
7: Ja tak nie do końca jestem fanką tego sformułowania, ze względu na to, że my tej wdzięczności oczekujemy, bo mamy takie przekonanie, że ona nastąpić musi i nie mamy tej wyrozumiałości dlatego, że to zwierzę przez coś teraz przechodzi, ono się czegoś uczy nowego, nabywa jakichś nowych kompetencji, umiejętności, zmienia swoje życie totalnie. Więc jeżeli tą wdzięczność traktujemy jako ten efekt tego, że budujemy tą relację, traktujemy to zwierzę właśnie z takim no, szacunkiem zgodnie z jego potrzebami, też rozumiejąc trochę jego osobowość, bo one też mają swoje temperamenty. Tutaj nawet teraz leżą dwa psy wielkie, których każdy jest inny, bo jeden jest taki nadreaktywny, bardzo ciekawski świata i on zawsze będzie takim psem, a druga jest starszą suczką, która już swoje w życiu przeżyła i ona będzie asertywnie stawiać granice. I no, musimy wiedzieć, że więcej nie zrobimy, to znaczy, że jeżeli ten temperament jest takiego ciekawskiego, odważnego psa, to tak będzie po prostu. I w tym momencie ta wdzięczność nadchodzi w tej sytuacji, przynajmniej ja to tak definiuję, kiedy ten pies uczy się reagowania na swoje imię, jest już taki, że widać po jego pysku, że on jest z nami, to jest ta mimika, którą on nabiera, bo kiedyś tak rozmawiałyśmy tu z naszą behawiorystką, że zwierzęta w schronisku czasami mają takie nieobecne spojrzenia, że one mają te pyski, one są oczywiście różne, ale jednak, że tam nie rysuje się za wiele jakichś takich emocji, które no, są je wyróżniające. I później to zwierzę nabiera właśnie tej tożsamości. No, w kwestii wdzięczności to jest też znajomość tej rutyny. Jeżeli czekamy na tą wdzięczność tak cierpliwie i to nie jest takie, że muszę tu teraz natychmiast, bo ja chcę, ja człowiek potrzebuję, tylko rozumiem, że to zwierzę przyjdzie do mnie z tym, kiedy będzie na to gotowe, to tak, myślę, że one są bardzo, bardzo wdzięczne i to jest w ogóle bardzo, uważam, też ciekawe obserwować taki proces tego rozkwitu tego zwierzęcia. Ile ono się uczy też, bo one się bardzo dużo uczą, nawet jeżeli ma lat 7 czy 10, to tak jak do nas trafiają, nie mają imion, bo często są bezdomne, znalezione na ulicy, to my im nadajemy te imiona i wtedy one się uczą na nie reagować i one się naprawdę, naprawdę szybko łapią w tym.
1: No dobrze, nasza rozmowa zatoczyła koło. Wracamy do tego, że kluczem jest chyba po prostu poznawanie się i do tego poznawania odpowiedzialnego, przemyślanego zachęcamy. No i zapraszamy do schroniska w Świdnicy.
7: Serdecznie zapraszamy. Czeka tutaj ponad setka mokrych nosków, więc liczymy na adopcję, na wsparcie i zapraszamy też do wolontariatu.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Zapraszała kierowniczka Świdnickiego Schroniska dla Zwierząt Adrianna.

0: Nieudany poranek dla jednego z mieszkańców Piaskowej Góry. 14 maja, czyli w miniony czwartek, przed godziną 5:30, policjanci prewencji pierwszego komisariatu zatrzymali do kontroli drogowej 50-letniego mieszkańca naszego miasta, który kierował na ulicy Wrocławskiej na Piaskowej Górze samochodem osobowym, jak się okazało, w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało 0,31 promila w organizmie Wałbrzyszanina. W momencie kontroli drogowej mundurowi kierującemu za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym zatrzymali prawo jazdy. Teraz grozi mu długotrwały zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna. Chwilę wcześniej podobna sytuacja miała miejsce na ulicy 11 listopada na Starym Zdroju. Był to wtorek. Mający dokładnie 1,57 promila alkoholu w organizmie 27-latek wpadł w ręce funkcjonariuszy ogniwa wywiadowczego. Po godzinie 16 ta sytuacja miała miejsce. Jak się okazało, mieszkaniec powiatu płockiego decyzją starosty powiatu płockiego utracił w 2023 roku prawo jazdy, a dwoma już wyrokami sądu rejonowego w sierpcu dodatkowo miał orzeczone zakazy poruszania się pojazdami mechanicznymi obowiązującego łącznie do 2028 roku. W związku z tym zdarzeniem samochód kierowany przez mężczyznę został przez policjantów zabezpieczony na parkingu strzeżonym przy ulicy Ceglanej na jego koszt, a podejrzany noc spędził w policyjnej celi.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: Ten weekend również w wałbrzyskim kinie Apollo to festiwal Millennium Dogs Against Gravity, 23. odsłona tej filmowej uczty, więc zapraszam bardzo serdecznie. No i po weekendzie także przed srebrny ekran zapraszam, bo do dyspozycji kinomaniaków jest kilka tytułów. Wśród nich druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady. Miranda Priestly wraca, wraz z nią świat wielkiej mody, ambicji i perfekcji, który przed laty podbił serca widzów na całym świecie. 20 lat po wydarzeniach znanych z kultowego filmu Diabeł ubiera się u Prady, bohaterowie tej historii ponownie spotykają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich wnętrzach magazynu Runway. Powrót do tego uniwersum zapowiada się jako jedno z najbardziej wyczekiwanych filmowych wydarzeń, szczególnie dla tych, którzy do dziś z sentymentem wracają do jednej z najgłośniejszych produkcji lat 2000. W kontynuacji ponownie zobaczymy Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tucciego, którzy wracają do swoich ikonicznych ról. Ich bohaterowie na nowo zanurzą się w świecie, w którym liczą się nie tylko styl i prestiż, ale także wpływy napięcia i nieustanna walka o pozycję. Wszystko wskazuje na to, że Diabeł ubiera się u Prady 2 ponownie połączy błyskotliwy humor, wyraziste postaci i kulisy branży, która od lat fascynuje widzów swoim tempem, bezkompromisowością i estetyką. Mamy także Wolność po włosku, to kolejna premiera tego weekendu. Niespełniona pisarka trafia do więzienia, a znajomości, które tam zawiera, na zawsze zmieniają jej życie. Wolność po włosku Mario Martone to poruszający i elektryzujący portret Goliardy Sapienzy, kobiety niepokornej, wyzwolonej, żyjącej wbrew oczekiwaniom świata. Opowieść o artystce, która w burzliwych realiach Włoch lat 80. nie rezygnuje z własnej wrażliwości, pasji i prawa do życia na własnych zasadach. W postaci Sapienzy wciela się Valeria Golino, tworząc złożony portret kobiety pełnej sprzeczności. Intelektualistki i kochanki, buntowniczki i osoby kruchej, melancholijnej, a jednocześnie odważnej. Film stawia pytanie o to, czym naprawdę jest wolność i czy można ją ocalić w świecie, który próbuje człowieka zamknąć w narzuconych rolach.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: To propozycje na najbliższe dni, no a na horyzoncie kolejne premiery, m.in. film Romeria, intymna opowieść o rodzinnej tajemnicy i przemilczanej historii. Carla Simon łączy fikcję z prywatnymi wspomnieniami, tworząc poetycki hołd dla ofiar AIDS i tych, których wymazano z rodzinnych narracji. Będzie także na wesoło, to za sprawą tytułu, jakim jest Miłość w czasach apokalipsy. Pełna ciepła i optymizmu komedia romantyczna rozgrywająca się w cieniu kryzysu klimatycznego. Na dużym ekranie pojawią się także bohaterki filmu Młode Matki. Jessica Perla, Julie, Ariane i Naima mieszkają razem w domu samotnej matki, próbując zawalczyć o lepsze życie dla siebie i swoich dzieci. Bracia Dardenne opowiadają o młodych kobietach z czułością i realizmem, pokazując ich samotność, zagubienie i pragnienie bliskości. To tylko kilka tytułów, które jeszcze w maju na dużym ekranie się pojawią. Na pewno do tych filmowych premier będziemy jeszcze wracać w Radiu Złote Przeboje w kolejnych odsłonach magazynu Tydzień w Wałbrzychu. A dziś To już wszystko. Czas płynie bardzo szybko, zmuszony, więc jestem się z wami pożegnać, bo to wszystkie informacje, które przygotowałem dla was w tej odsłonie naszej wałbrzyskiej audycji. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję, że byliście z nami.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Czas na podsumowanie minionego tygodnia w Radiu Złote Przeboje na 91,8 FM w Wałbrzychu. Ja nazywam się Igor Kociubiński, bardzo serdecznie zapraszam Was na tę najbliższą godzinę. Zapraszam na program Tydzień w Wałbrzychu, a w nim dziś m.in. o tym, jak zmienia się wałbrzyski szpital.
4: Specjalistyczny szpital imienia doktora Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu jest systematycznie rozbudowywany, ale wraz z kolejnymi inwestycjami ubywa miejsc parkingowych.
3: Więcej szczegółów za kilka chwil zdradzi Bogdan Widaw. Wałbrzyszan, będziemy też zachęcać dziś do tworzenia rodzin zastępczych. W mieście trwa właśnie takie szkolenie, które ma przygotować do tego celu wszystkich zainteresowanych.
5: Na rozpoczętych warsztatach, które obecnie trwają, mamy 4 małżeństwa i 1 osobę samotną, także 9 osób współpracuje z nami.
3: O miejskich inwestycjach też będzie w Radiu Złote Przeboje, o tych przestrzeniach, tych miejscach, które zmienią swoje oblicze.
6: Jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych ostatnich lat, budowa nowej szkoły 21 przy ulicy Grodzkiej.
3: Mamy także propozycję dla miłośników dwóch kółek.
7: Walka o tytuł rowerowej stolicy Polski, w której Wałbrzych będzie uczestniczył kolejny raz. I tutaj przez cały czerwiec mieszkańcy Wałbrzycha, bez względu na to, gdzie się będą znajdować, czy będą na urlopie w Wałbrzychu, poza Wałbrzychem, gdziekolwiek będą mogli pomóc naszemu miastu w walce o ten tytuł.
3: Zaczynamy jednak od wsparcia i pomocy, jakiego wałbrzyszanie mogą udzielić najmłodszym w potrzebie. Chodzi o tworzenie rodzin zastępczych, a z nami są już pierwsi goście.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
5: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Piotrek Sapalski, pedagog działu pieczy zastępczej i trener szkolący rodziny zastępcze. A niekiedy Mateusz pojawiający się na ulicach Wałbrzycha.
8: Dzień dobry, Agnieszka Niewada, zastępca kierownika działu pieczy zastępczej i Maryla z Zielonego Wzgórza.
3: My dziś z Państwem spotykamy się po to, żeby opowiedzieć o tym, co dzieje się aktualnie w Wałbrzychu, bo ma miejsce ważne wydarzenie. Jest to szkolenie, warsztaty, spotkania, czy też cykl spotkań dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla osób zainteresowanych tym tematem. Pewnie o programie, o zakresie tematycznym opowiemy więcej za chwilę, ale myślę, że na początek warto rozjaśnić w ogóle samo zjawisko, z którym mamy do czynienia. Cóż to takiego jest? Czy to jest szkolenie? No właśnie, warsztat, spotkanie. Jak to zaszufladkować?
5: No myślę, że po części każde z tych słów częściowo dookreśla te nasze spotkania, bo możemy powiedzieć, że to są szkolenia, to tak dumnie brzmi, ale nam bardziej mówić o tym wszystkim w formie takiego dookreślenia, że to są warsztaty. Warsztaty, na których wspólnie dzielimy się informacjami, pozyskanymi doświadczeniami. My troszeczkę przekazujemy z takiej strony urzędniczej, prawnej. Rodzice, którzy stawiają się na takie spotkania, dzielą się z nami różnymi swoimi spostrzeżeniami, swoimi przemyśleniami.
3: Kogo zapraszamy?
8: Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są gotowi do tego, żeby dowiedzieć się tak już naprawdę stricte o rodzicielstwie zastępczym i tych wszystkich, w których jest już ziarnko takiej ciekawości i woli zostania rodzicem zastępczym. To szkolenie jest dla wszystkich, którzy później mogą pełnić po ukończeniu tego szkolenia funkcję rodziny zastępczej.
5: Ogromnie, ogromnie zapraszamy prawie każdego, bo rodzicem zastępczym może zostać małżeństwo, ale może zostać też osoba samotna. Warsztaty są bezpłatne, to jest ważna informacja, i nie obligują stania się od razu rodziną zastępczą. Prosimy mega, aby po prostu poświęcić chwilę czasu, ofiarować kilka godzin i po tych godzinach, po tych rozmowach, dyskusjach, dysputach podjąć już taką świadomą decyzję, czy wchodzimy to w rodzicielstwo od razu, czy dajemy sobie czas, czy uważamy, że jednak ten kierunek nie do końca zgadza się z naszymi tutaj patrzeniem, z naszymi oczekiwaniami. Także po szkoleniach jest chwila na zastanowienie się, czy jest to ta ścieżka, którą chcemy dalej kroczyć.
3: Czyli na starcie z perspektywy uczestników, tudzież kandydatów, jedyną inwestycją jest właśnie wspomniany czas, bo to wszystko bezpłatnie.
5: Dokładnie czas. A żeby to dookreślić, to prosimy o ofiarowanie 52 godzin dydaktycznych, to są spotkania, warsztaty, rozmowy, i 10 godzin dydaktycznych przeznaczone na praktyki zawodowe, gdzie spotykamy się z rodzinami, które od wielu, wielu lat stanowią rodziny zastępcze i z miłą chęcią pokazują od kuchni warsztat rodzicielstwa zastępczego.
3: Do jak licznej grupy Państwo to zaproszenie kierujecie, jeśli chodzi o te grupy warsztatowe? Jak duże jest to grono?
8: My przez cały czas, przez cały rok szukamy kandydatów i zachęcamy wszystkich do tego, żeby składać wnioski do nas, dowiadywać się. Mamy taką swoją zasadę, że od 8-10 osób już chętnych, które złożyły wnioski, rozpoczynamy szkolenie. Tak jak tutaj Piotr powiedział, tak naprawdę to jest inwestycja swojego czasu, a my gwarantujemy ze swojej strony świetnie przygotowanych trenerów, którzy wprowadzą świat rodzicielstwa zastępczego i tak naprawdę poznanie ciekawych osób. Bo to są grupy, które później nawet utrzymują ze sobą kontakt, wymieniają się doświadczeniami, spotykają się ze sobą. To jest inwestycja tak naprawdę, chociaż wiem, że w świecie, gdzie cały czas gonimy, czas jest bezcenny, ale to jest naprawdę dobrze spędzony czas na rozwój własny, a być może tak naprawdę na rozpoczęcie nowego etapu w życiu.
5: I nie chcemy być gołosłowni, bo już na rozpoczętych warsztatach, które obecnie trwają, mamy 4 małżeństwa i 1 osobę samotną, także 9 osób współpracuje z nami. Wraz z nimi zapraszamy, żebyście ruszyli z nami w podróż takim zaczarowanym pociągiem, jak my to mówimy, który zatrzymuje się na różnych stacjach i opowiadamy sobie na tych warsztatach o różnych sytuacjach. Mówimy o adopcji, mówimy o zależnieniach, mówimy o fazach rozwojowych dziecka, o chorobach, z jakimi można się zmierzyć, ale dodatkowo gwarantujemy, że w tym pociągu znajduje się wagon z napisem WARS. Jest też kino, zapraszamy na bal karnawałowy. Także dużo, dużo dzieje się ciekawych rzeczy na tych naszych warsztatach, szkoleniach. A po każdych przystankach w taką finalną stacją jest szczęśliwe dziecko, które trafia do rodziny zastępczej.
3: No właśnie, o samym programie powiedzmy, bo 52 godziny to jest liczba, która z jednej strony działa na wyobraźnię, bo troszkę tego czasu trzeba spędzić, z drugiej zaś, biorąc pod uwagę temat, z jakim się mierzymy, czyli tworzenie rodziny zastępczej, wydaje się to stosunkowo niewiele. Więc pytanie, czy to grono, które chce skorzystać, czy to są osoby, które muszą mieć już jakieś predyspozycje, muszą mieć doświadczenie, czy zupełnie nie?
8: Przede wszystkim zaczynamy od dobrej woli. To są osoby, które mają gotowość, albo przynajmniej zrodziła się taka myśl w nich do tego, żeby stać się rodzicami zastępczymi dla dzieciaków, które tego bardzo potrzebują. Potrzebują uwagi, czasu, miłości, domu. Nie ma tutaj żadnych wymagań co do wykształcenia, tylko ta gotowość i otwartość tak naprawdę. Tak jak Piotr powtarza wszystkim osobom, które biorą udział w szkoleniu, to, że ktoś się zdecyduje ukończyć to szkolenie, nie jest jednoznaczne z tym, że od razu otrzyma od nas dzieci. Owszem, my jesteśmy z tymi osobami w kontakcie, my za każdym razem pytamy, my też po samym szkoleniu tym osobom już się klaruje tak naprawdę chociażby to, jak, w jakim wieku dziecko są gotowi przyjąć do swojej rodziny, żeby pasowało do struktury i do ich możliwości i kompetencji wychowawczych. Powiem tak, samo szkolenie, tak jak pan słusznie stwierdził, to może nie jest bardzo dużo godzin. Później, kiedy ktoś stanie się tą rodziną zastępczą, my dalej te osoby wspieramy i proponujemy im też inne warsztaty, bardziej rozwijające ich kompetencje. To jest tak naprawdę ten pierwszy krok, pierwszy, najważniejszy krok.
5: Warsztaty to takie troszkę budzenie świadomości wewnętrznej i takie przyznanie się i zmierzenie, dopasowanie swojego szablonu do tego, o czym mówimy. I jeżeli to się pokrywa, no to wówczas dzieją się cudowne rzeczy. Też bardzo prosimy o to, żeby budować to rodzicielstwo na takich dwóch kolumnach. Jedna to jest miłość, serce, a drugie to jest taki rozum, odpowiedzialność. I wtedy jak te dwie kolumny równo budujemy, to wtedy łatwo jest zbudować taki prawidłowy dom.
3: O pieczy zastępczej mówiliśmy wielokrotnie, wy zapraszaliście, informowaliście, ba, nie tylko na słowach, ale także na czynach się kończyło. No i tutaj wracamy do bajkowych, literackich postaci Maryli i Mateusza, którzy dobrze znani już w Wałbrzychu są, więc jakieś fundamenty budowania tej świadomości mamy. Natomiast ciekawi mnie, jak to wygląda z perspektywy tych osób, które się tutaj pojawiają. Jak na te zaproszenia reagują wałbrzyszanie, z którymi po raz pierwszy na przykład podczas tego pierwszego spotkania się stykacie? Kto to jest? Jak ci ludzie mówią o swojej obecności? Skąd się dowiedzieli? Jak wpadli na ten pomysł?
8: No my mamy to szczęście, że my poznajemy bardzo różne osoby. Są osoby, które do nas się zgłaszają i odpowiadają na ten apel o to, żeby wziąć udział w szkoleniu. Są to też osoby, które są zobligowane chociażby przez sąd do tego, żeby takie szkolenie ukończyć, dlatego że już przyjęły pod swój dach dzieci swoich najbliższych i są zobligowane do tego, żeby ukończyć to szkolenie. Ale są to też osoby, które zdecydowały się właśnie dzięki postaci Mateusza, Maryli i Ani z Zielonego Wzgórza, odpowiedzieli na nasz apel, dali się porwać w tą naszą historię wałbrzyską, gdzie staraliśmy się jako Mateusz i Maryla pokazać, jak to wygląda od samego powzięcia informacji, pomysłu, potrzeby, po szkolenie i przyjęcie dziecka. I to są piękne historie, naprawdę, które nas bardzo wzruszają i pokazują nam, że to, co robimy, ma naprawdę sens.
5: Dodatkowo też są osoby, które gdzieś może wśród sąsiadów, wśród bliskich zauważyły rodziny zastępcze, widzą, że to się sprawdza, no i chcą zmierzyć się z tym dziełem.
3: A jakie stereotypy związane są z życiem rodzin zastępczych, z ich tworzeniem, z jakimi mitami stykają się na co dzień pracownicy Wałbrzyskiego Ośrodka Pomocy Społecznej? O tym wszystkim porozmawiamy z naszymi gośćmi już za chwilę, bo teraz krótka przerwa i na ten czas, na tych kilka najbliższych minut mikrofon przejmuje Bogdan Widawka.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
4: Witam. Czy Wałbrzyskiemu Szpitalowi grozi paraliż komunikacyjny? Od takiego pytania zaczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu, a takie pytanie postawił niedawno dziennik wałbrzych.pl. Specjalistyczny szpital imienia doktora Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu jest systematycznie rozbudowywany, ale wraz z kolejnymi inwestycjami ubywa miejsc parkingowych. To jednak nie jedyny problem szpitala. O tym, że pod szpitalem brakuje co najmniej kilkuset miejsc parkingowych, mówi się już od dłuższego czasu. Pomysłów na rozwiązanie problemu przybywa proporcjonalnie do kurczącej się przestrzeni, w której można zostawić samochód. Jednym z najczęściej pojawiających się rozwiązań jest zagospodarowanie terenu w pobliżu lądowiska dla śmigłowców ratunkowych. Przebudowa szpitalnego lądowiska jest o tyle ważna, że obecnie mogą na nim lądować tylko stosunkowo niewielkie śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Większe maszyny, takie jak Sokół czy Black Hawk, muszą lądować na stadionie przy ulicy Kusocińskiego. Innym problemem wymagającym pilnego rozwiązania jest budowa drugiej, alternatywnej drogi dojazdowej do szpitala. Obecnie dostęp do placówki prowadzi wyłącznie ulicą Sokołowskiego. W przypadku jej zablokowania szpital mógłby zostać całkowicie sparaliżowany komunikacyjnie. Czytamy na portalu dziennikwałbrzych.pl. Funkcjonariusze wałbrzyskiej drogówki w ostatniej chwili wyeliminowali z ruchu autokar, którym dzieci miały jechać na wycieczkę do Wrocławia. Kontrola ujawniła poważną nieszczelność w układzie hamulcowym. Do tego zdarzenia doszło rano. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przeprowadzili rutynową kontrolę stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem grupy dzieci. No i w trakcie sprawdzania mundurowi wykryli wyraźny wypływ powietrza z układu hamulcowego tylnej osi. Usterka została zakwalifikowana jako stwarzająca zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z tym policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny autokaru. Kierowca był trzeźwy i miał wymagane uprawnienia. Ze względu na usterkę dzieci nie mogły jednak kontynuować podróży tym pojazdem. Ostatecznie wycieczka odbyła się po podstawieniu sprawnego technicznie autokaru zastępczego. Policjanci podkreślają, że regularne kontrole autokarów przed wyjazdami szkolnymi mają na celu ochronę najmłodszych uczestników ruchu drogowego i apelują do organizatorów wycieczek i rodziców, by zgłaszali pojazdy do kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem. Całą tą sytuację opisywał portal Wałbrzych24.com. Znamy datę uruchomienia przystanków Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Pierwsze przejazdy pasażerskie zaplanowano na 14 czerwca. Nie będzie już trzeba przesiadać się do autobusów, by dotrzeć do atrakcji turystycznych, mówi burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj.
1: Myślę, że to bardzo mocno podniesie atrakcyjność turystyczną naszego miasta i ułatwi przede wszystkim osobom spoza Bielawy dotarcie do tego właściwego punktu, który jest ich zainteresowaniem.
4: A 18 maja ruszą przejazdy testowe, podczas których maszyniści będą zaznajamiać się z nową trasą. I to już wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: To oczywiście tylko część wydarzeń i tematów, którymi Wałbrzych żył w minionym tygodniu. Bogdanowi Widawce bardzo dziękujemy, a ja zapraszam na dalszą część naszej wałbrzyskiej audycji. Ruszył budżet obywatelski na rok 2027. Będzie więc o tym, jak miasto się zmieni, jak może się zmienić i jak się zmienia także już teraz. Za sprawą miejskich inwestycji powstaje w mieście nowa szkoła. Sporo będzie informacji także dla miłośników rowerów, bo sezon na Dolnym Śląsku wystartował także w Wałbrzychu, w związku z tym szykuje się sporo atrakcji. Ale teraz wracamy jeszcze do naszych gości, a są nimi Piotr Sapalski i Agnieszka Niewada z działu pieczy zastępczej. Rozmawiamy w Radiu Złote Przeboje o szkoleniu dla rodzin zastępczych, które właśnie wystartowało. Podpowiadamy Wam, w jaki sposób taką rodzinę zastępczą można stworzyć, z czym się to wiąże i dlaczego warto.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: A z jakimi wyobrażeniami dotyczącymi pieczy zastępczej wy się stykacie, kiedy ci ludzie się pojawiają? Bo domyślam się też, że to jest taka płaszczyzna do tego, żeby z jednej strony, no, z waszej perspektywy opowiedzieć, jak to wygląda, jak to powinno wyglądać, z drugiej też pewnie wiąże się to z obalaniem jakichś mitów, no bo są to ludzie, którzy, szczególnie ci, którzy nie mają jakichś takich kontekstów i historii, a po prostu wpadają na pomysł, żeby się z tym zmierzyć, no to z jakimiś własnymi wyobrażeniami się pojawiają.
5: No, często bywa tak, że pierwsze słowo, które się pojawia, to chcielibyśmy pomóc dzieciom zaniedbanym, zapomnianym, gdzieś tam powiedzmy, które zostały pozbawione miłości, i ta kwestia pomocowa wybrzmiewa najbardziej. Dopiero po pewnym czasie, jak sobie opowiadamy o blaskach i cieniach, to w tym momencie zdają sobie sprawę, że jest to niezwykle ciężka praca, która powoduje bardzo, bardzo dużo różnych takich sytuacji przedziwnych w życiu rodzinnym.
8: Osoby, które tutaj przychodzą, tak jak pan powiedział, no mają swoje wyobrażenie, tak naprawdę startują też z bardzo różnych poziomów, bo jeżeli to są bliscy, którzy chcą dać dom swoim krewnym dalszym, to tutaj jest potrzeba serca, chwili i oni po prostu dostosowują się do sytuacji, ale są też osoby, tutaj tym największym takim, pierwszą taką, najtrudniejszą dla nas sytuacją, z którą się spotykamy, to czasami musimy wytłumaczyć ludziom, na czym polega różnica między rodzicielstwem zastępczym a adopcją. I tutaj bardzo mocno i twardo stawiamy granice, że rodzicielstwo zastępcze to nie jest trwałe przysposobienie, czyli ta adopcja. I tutaj rodzice muszą być gotowi do tego, że założeniem pieczy zastępczej jest ta czasowość. I na to też, do tego też przygotowujemy w czasie tych warsztatów. Przede wszystkim najważniejsze to jest potrzeba miłości, dania domu i pomocy tak naprawdę drugiemu człowiekowi.
3: Pojawiają się też obawy, wątpliwości, tu wracając do mitów czy też wyobrażeń. No z tymi trudnościami pewnie też się musicie mierzyć, bo jak wspomnieliście, są blaski i cienie.
5: Największym takim niebezpieczeństwem, który może zdarzyć się tutaj w tej sytuacji stania się rodziną zastępczą, to jest nadwyrężenie rodziny biologicznej, którą sami stanowimy. Dlatego też bardzo dużo na ten temat rozmawiamy i tak przekazujemy informacje rodzinom, że ich gniazdo, ich małżeństwo, często ich cała rodzina jest najważniejsza i robimy wszystko, żeby nie popsuć tej struktury, którą tworzą. Dziecko, które może do nich trafić, powinno ich niejako dopełnić tą rodzinę, a nie spowodować rozburzenia czy jakichś takich zachwiań, kłótni. Także to jest bardzo, bardzo istotne. Tutaj jeszcze należałoby zaznaczyć, że łamiemy pewnego rodzaju stereotypy, że tylko małżeństwo może stać się rodziną zastępczą. Raz jeszcze chcielibyśmy powtórzyć, że osoba samotna również może stanowić całkiem odpowiedzialny, prawidłowy i radosny rodzinny dom dziecka.
3: powiedzieliśmy o cieniach, blaskach, może na tych pozytywnych stronach się skupmy, bo pewnie lista wątpliwości i trudności, z którymi trzeba się będzie zmierzyć, jest na tyle długa, że to już jest taki materiał do pracy na tych spotkaniach, które się aktualnie w waszym gronie i w waszym towarzystwie odbywają. O korzyściach powiedzmy, no bo chcemy zachęcać. Oprócz tej motywacji związanej z chęcią pomocy, o której też wspomnieliście, że pojawiają się te osoby, które chcą sprawić radość dziecku, stworzyć mu bezpieczne miejsce, to co jeszcze taką motywacją może być?
5: No, Ekstraklasa tutaj zostało pokazane, jak ta jedna kolumna została wybrzmiała, czyli opieka, miłość, serce, ale tak jak już mówiliśmy, ważna jest ta druga, czyli warunki finansowe. Także to należałoby zauważyć, że każda rodzina otrzymuje wsparcie finansowe. Na chwilę obecną jest to 1517 zł na jedno dziecko plus dodatkowe fundusze, jeżeli dana rodzina zdecyduje się być rodziną zawodową czy rodzinnym domem dziecka. Oczywiście należy pamiętać o tym, że każda rodzina może liczyć na wsparcie pedagoga, psychologa, koordynatora i na ścisłą współpracę tutaj z naszym ośrodkiem.
8: Tak, osoby, które stają się rodziną zastępczą, otrzymują od nas wsparcie na takie, które przewidują przepisy, ale też właśnie otrzymują to wsparcie koordynatora, pedagoga i psychologa w rozwiązywaniu codziennych trudności, na ile jest to możliwe oczywiście. Zapraszamy też do udziału w spotkaniach grupy roboczej, w warsztatach, w szkoleniach, po to, żeby jak najbardziej podnosić kompetencje, kwalifikacje tych osób i im po prostu pomagać. Organizujemy, poszukujemy też osób z zewnątrz, które wspomagają nasze rodziny zastępcze i organizujemy w ciągu roku burzą mózgów naszego działu, różnego rodzaju wyjścia, spotkania kolędowe, świąteczne, po to, żeby pokazać, że tak naprawdę jesteśmy zieloną drużyną, która stoi murem za rodzicielstwem zastępczym i staramy się chociażby w taki sposób wspierać te rodziny zastępcze i być ich częścią.
3: Chciałem zapytać o statystyki jeszcze i o to, jak te osoby, które pojawiają się na tych szkoleniach i warsztatach, jak to przekłada się liczbowo, czy jesteśmy w stanie tak to oszacować na rodziny zastępcze, które się później już tworzą. Czyli pytanie, upraszczając, czy są takie historie, że po tych 52 godzinach ktoś mówi: okej, dotrwaliśmy do końca, nie zmieniliśmy zdania, chcemy, robimy.
5: Można powiedzieć, że dzieje się tutaj wszystko. Są sytuacje, kiedy rodziny zaraz po szkoleniach czekają z niecierpliwością, aby pojawiło się w ich obszarze rodzinnym dziecko, tudzież rodzeństwo, i robimy wszystko, żeby tak się zadziało. Są rodziny po szkoleniach, które dają sobie czas i wracają do nas po roku, po dwóch i mówią: właśnie to jest ten moment, że chcemy stać się rodziną zastępczą. Są niestety też takie sytuacje, że musimy troszeczkę dłużej poczekać na tą rodzinę, ponieważ po częstych rozmowach ich dzieci biologiczne mówią: stop, my na chwilę obecną nie chcemy tutaj w naszym środowisku dzieci zastępczych. Prosimy was, dajcie czas, miłość, serce na razie nam. Wyjdziemy z domu rodzinnego, z tego naszego gniazda, będziecie realizować swoje dalsze marzenia. Także tutaj przepływ sytuacji jest tak niejednoznaczny i tak dynamiczny, że bardzo, bardzo ciężko przyłożyć szablon, ponieważ z każdego szkolenia bardzo różnie procentowo się to wszystko rozbija. Ale w zasadzie po każdym szkoleniu pojawia się perełka, która staje się rodziną zastępczą i trwa.
3: I takich perełek ja Państwu życzę jak najwięcej, szczególnie, że to szkolenie trwa aktualnie, chwilę temu się rozpoczęło i mam nadzieję, że takie pozytywne zakończenia też będą miały miejsce w przypadku tego grona, które w tej materii teraz swoją wiedzę poszerza. No i jeśli ktoś nas dziś słucha, docieramy do tych, którzy pomyśleli sobie: no fajnie, może podjęlibyśmy to wyzwanie, ale skoro już się zaczęło, to jest za późno, to czy jest dobra informacja, że w tym roku jeszcze będzie szansa?
8: Tak, oczywiście, że tak. Wszystkie te osoby, które tylko zostały zachęcone naszą rozmową, zapraszamy do nas, do działu pieczy zastępczej, który mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Można nas odwiedzić osobiście, można do nas pisać maile, dzwonić. po tym szkoleniu na pewno, jak tylko zbierzemy chętnych, rozpoczniemy następną grupę, dlatego serdecznie Państwa zapraszam. To jest ulica Kilińskiego 1, Wałbrzych, numer telefonu 74 664 08 81, adres mailowy to jest piecza@mops.walbrzych.pl. Proszę też zaglądać na naszą stronę internetową, na nasz profil facebookowy, tam są na nas namiary, zachęcamy wszystkich Państwa do spotkania z nami.
5: A ja tak sobie pozwolę, korzystając z tego, że już wiosna puka do naszych drzwi, do naszych okien, pojawia się słońce, zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie na spacerek na Kilińskiego, pokój numer 207. Warto rozmawiać, po prostu twarzą w twarz spotkać się i przedyskutować pewne obawy, zadać pytania bezpośrednio, no bo tutaj rodzą się przeciekawe historie, o których później opowiadamy. I dodatkowo serdecznie zapraszamy, jeżeli zauważycie, że pojawia się na ulicach Maryla, uśmiechnięta Ania Zielonego Wzgórza i taki stonowany Mateusz, podchodźcie do nich, to są też osoby, które posiadają wiedzę, chcą się z wami dzielić, pytajcie, a my będziemy odpowiadać.
3: Do tego zachęcał Piotr Sapalski. Naszym gościem była, także przypomnę, Agnieszka Niewada. To tyle na temat szkolenia dla rodzin zastępczych. Za chwilę kolejne tematy, między innymi zaproszenie do wspólnego podróżowania na rowerach. To inicjatywa, dzięki której Wałbrzych może nieco jaśniej rozbłysnąć na rowerowej mapie Polski. Będzie także o zawodach, będzie także o miejskiej infrastrukturze, która się zmienia. No, ale to za moment, bo teraz o zmianach w Wałbrzychu, jeśli chodzi o inwestycje. Wizytę na terenie jednej z nich w minionym tygodniu relacjonował w swoich mediach społecznościowych prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej.
2: Nasz Wałbrzych.
6: Drodzy Wałbrzyszanie, zwracam się do mieszkańców Podzamcza, ale również do wszystkich tych, których interesuje nasz jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych ostatnich lat, budowa nowej szkoły 21 przy ulicy Grodzkiej. Firma Budimex, która wygrała przetarg, podpisała umowę, właśnie rozpoczęła prace przygotowawcze przy zapleczu budowy. Tworzone są drogi dojazdowe, jest ogrodzony cały teren, a za chwilę pojawią się pierwsze kontenery zaplecza budowy. Przypominam, że cała szkoła ma być zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od daty podpisania umowy, ale z informacji z Budimexu wiemy, a jest to firma duża, poważna, wiemy, że być może uda się ten proces inwestycyjny skrócić. Nie zapeszajmy, bardzo cieszymy się, budowa się rozpoczęła, nowa wielka szkoła 21 na Podzamczu dla około 1000 studzieć.
3: Wałbrzych zmienia się także z inicjatywy mieszkańców i temu właśnie służy m.in. Wałbrzyski Budżet Obywatelski. Kolejna jego odsłona niedawno ruszyła, a do zaangażowania się zachęcał również prezydent Roman Szałemej.
6: Od kilkunastu lat zmieniamy nasze miasto, realizując inicjatywy lokalne w ramach budżetu obywatelskiego, Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcam do zgłaszania projektów, które według Państwa opinii zmienią Wasze otoczenie, dzielnice, zmienią jakość życia w miejscu, gdzie wszyscy żyjemy wokół nas, najbliższej okolicy miejsca zamieszkania. Jesteśmy na Podzamczu, tutaj tych projektów jest stosunkowo dużo, bo ta aktywność mieszkańców czy Piaskowej Góry z Podzamcza, ale właściwie w całym mieście jest bardzo duża. Boisko do siatkówki plażowej będzie otwarte dosłownie w ciągu najbliższych kilku dni. Tegoroczna edycja ma ewidentnie taki akcent, powiedziałbym, drogowy. Bardzo wielu mieszkańców, na spotkaniach z mieszkańcami słyszałem to wielokrotnie, postuluje, aby zrealizować szybciej niż to zakładaliśmy w budżecie naszym miejskim remonty okolicznych dróg, jezdni, miejsc parkingowych. Jeśli pojawią się takie projekty, będziemy oczywiście rozpatrywać je z należną uwagą. To jest chyba dobry kierunek zgłaszania kolejnych projektów Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: To tyle, jeśli chodzi o wałbrzyski budżet obywatelski, jeśli chodzi o miejskie inwestycje, a już za chwilę o Muzeum Hochbergów, które powstanie przy ulicy Zamkowej 2. Pod tym właśnie adresem znajduje się zabytkowa willa, będąca niegdyś sercem administracyjnym potężnego majątku Hochbergów, a teraz przechodzi pod skrzydła spółki Zamek Książ. Ale szczegóły za moment, bo teraz coś dla miłośników aktywności. Czas na rower. Zapraszam na spotkanie z Mateuszem Kaszubskim, oficerem rowerowym Wałbrzycha.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
3: Inauguracja sezonu rowerowego na Dolnym Śląsku miała miejsce chwilę temu. Ten sezon rowerowy pewnie ci niecierpliwi zaczynali dużo wcześniej. No i spore grono tych, którzy w Wałbrzychu na co dzień na dwóch kółkach podróżują, już na drogach się pojawia. I to też jest ta grupa odbiorców, która zapewne czeka na wydarzenia, imprezy i atrakcje rowerowe, których, jak mniemam, możemy się spodziewać, ale teraz zdradzimy, co to dokładnie będzie, no i kiedy.
7: Tak, faktycznie zawsze ta pora wiosenna jest dobrym momentem, kiedy rowerzyści wyciągają rowery z piwnicy, ci oczywiście, którzy nie jeżdżą przez cały rok, a takich też mamy duże grono, i ruszają w miasto, w tereny, które nas otaczają. Więc dla nich też jakby ten sezon już jest w pełni, pogoda dopisuje i kręcą kilometry.
3: Wydarzeń będzie sporo w Wałbrzychu, okolicach, będzie można się do tych rowerowych działań zmotywować. Kiedy najbliższe?
7: No, największym takim wydarzeniem, w sumie taką formą zabawy, bo to nie są zawody, do której się szykujemy, to walka o tytuł rowerowej stolicy Polski, w której Wałbrzych będzie uczestniczył kolejny raz. I tutaj przez cały czerwiec mieszkańcy Wałbrzycha, bez względu na to, gdzie się będą znajdować, czy będą na urlopie w Wałbrzychu, poza Wałbrzychem, gdziekolwiek będą mogli pomóc naszemu miastu w walce o ten tytuł. Na razie się do tego szykujemy, jest tak zwana sesja przygotowawcza, która trwa do 21 maja, także zachęcam wszystkich do pobrania aplikacji Aktywne Miasta i rejestrowania swoich przejazdów.
3: Zdradźmy, jak to działa dla tych, którzy nie korzystali, nie wiedzą.
7: To bardzo prosta aplikacja, taka sportowa, w której można rejestrować swoje przejazdy. W ramach tej aplikacji wybieramy oczywiście miasto Wałbrzych i tu możemy zdecydować, czy po prostu kręcimy te kilometry tak, jak nam pasuje, po prostu dla miasta, czy na przykład chcemy wesprzeć na przykład szkołę naszego dziecka, bo szkoły kolejny rok z rzędu będą walczyć o miano tej najbardziej rowerowej, a w ślad za tym powalczą o nagrody, w tym bony na zakup sprzętu sportowego, także jeżeli nasze dziecko chodzi albo znajomych do jakiejś szkoły, możemy przypisać się do takiej grupy i zdobyte przez nas kilometry zostaną zaliczone na poczet tej właśnie szkoły.
3: Jest tak, że nie wszyscy angażują się w te akcje, ale ci, którzy wiedzą, biorą udział i pewnie jest to jakaś znaczna część tych, którzy na co dzień na rowerach podróżują i te rowery lubią, więc daje nam to pewien obraz. W zeszłym roku jak to wyglądało? Jakie wnioski można było wyciągnąć z działań Wałbrzyszan?
7: W zeszłym roku tutaj Wałbrzych zajął 43 miejsce na 52 miasta, które brały udział w tej rywalizacji. W tym roku na razie po tej takiej sesji próbnej widać, że jest dużo większy potencjał. Pojawili się nowi użytkownicy,

0: Moje serwisy wałbrzych24.com. Zabytkowa willa przy ulicy Zamkowej 2, będąca niegdyś sercem administracyjnym potężnego majątku Hochbergów, przechodzi pod skrzydła spółki Zamek Książ. To historyczna chwila, która zapowiada powstanie nowej atrakcji turystycznej, Muzeum Hochbergów oraz nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej dla mieszkańców. Przez lata budynek przy Zamkowej 2 czekał na nowy impuls. Choć miasto od dawna zabiegało o jego właściwe zagospodarowanie, droga do obecnej decyzji nie była prosta. Początkowo planowano tu siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, jednak bariery architektoniczne, brak zgody konserwatora na elementy infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami i troska o funkcjonalność zabytku skłoniły władze do zmiany strategii. Decyzja o przekazaniu obiektu Zamkowi Książ to efekt wielomiesięcznych analiz i rozmów z historykami oraz ekspertami. Jak podkreśla Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha, kluczowe było znalezienie gospodarza, który potrafi skutecznie dbać o dziedzictwo narodowe. Uznaliśmy, że najlepiej będzie, aby ta willa stała się częścią kompleksu pałacowo-parkowego, jakim jest Książ. Wynika to z oceny tego, jak znakomicie spółka Zamek Książ potrafi sobie poradzić z trudnymi problemami o charakterze konserwatorskim, tłumaczył na łamach serwisu prezydent Roman Szałemej. Zamek stał się częścią naszego narodowego dziedzictwa jako pomnik historii. To otwiera zupełnie nowe obszary pozyskiwania środków, czego dowodem jest choćby 30 milionów złotych z programu Fenix. Od kwietnia obiekt wraz z przyległym terenem parkowym przeszedł w ręce spółki Zamek Książ, co ma zagwarantować mu nie tylko renowację, ale i nowe przeznaczenie. Plany wobec willi, która teraz nazywana będzie willą książęcą, są imponujące. Ma to być obiekt hybrydowy, łączący funkcje muzealne z potrzebami lokalnej społeczności. W zamku nie mamy już przestrzeni, w której moglibyśmy mówić o samych Hochbergach, o tym, jak duże majątki posiadali, jakie kopalnie i działalności prowadzili. Tutaj taką muzealną przestrzeń stworzymy, zapowiadała Dorota Karolewska, prezeska Zamku Książ. Chcielibyśmy jednak, żeby tak jak kiedyś ta willa służyła jednej rodzinie, teraz służyła wielu rodzinom wałbrzyskim. Powstanie tu miejsce dla społeczności lokalnej, gdzie będą odbywały się zajęcia edukacyjne i kulturalne. Rewitalizacja willi ma być również impulsem dla śródmieścia Wałbrzycha. Będzie to doskonały powód do transferowania ruchu turystycznego z zamku bezpośrednio do centrum miasta, dodała prezes Karolewska. W sąsiednim budynku, który remontuje Akademia Nauk Stosowanych, powstanie sala poświęcona księżnej Daisy, co stworzy spójną ofertę historyczną. Dla rodziny Hochbergów, która przez wieki współtworzyła historię Wałbrzycha, odrodzenie willi przy Zamkowej ma wymiar emocjonalny i symboliczny. Jest to piękna okazja, żeby zobaczyć, jak dom wspólnej historii naszej rodziny i miasta otrzymuje nowe życie. Bardzo nas cieszy, że obiekt odzyska swoją urodę i splendor, mówił ze wzruszeniem książę Peter Hochberg von Pless. Wiem, że ten obiekt nie mógłby się znaleźć w lepszych rękach. Wierzę, że za półtora roku będziemy tutaj stali już przed pięknie wyremontowaną willą. Dlaczego ten budynek jest tak istotny? Willa wybudowana w 1907 roku, zaprojektowana przez książęcego mistrza Paula Reznera, była niegdyś siedzibą Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych. To właśnie stąd zarządzano imperium, w skład którego wchodziły cztery miasta: Wałbrzych, Świebodzice, Mieroszów, Boguszów oraz 32 wsie. Tutaj ulokowana była siedziba wielkich majątków ziemskich rodziny von Hochberg, wyjaśnia Mateusz Mykytyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless. W tym obiekcie, nazywanym willą dyrekcji generalnej, rezydował dyrektor wałbrzyskich kopalń książęcych Gustav Kaindorf. To miejsce przesiąknięte jest historią przemysłu i wielkiej fortuny. Choć wnętrza neorenesansowej willi wymagają jeszcze inwentaryzacji i sprzątania, a wejście do środka nie jest obecnie możliwe dla osób postronnych, Zamek Książ zapowiada regularne informowanie o postępach prac.
1: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: Przed nami w programie Radia Złote Przeboje, przypominam, słuchać audycji Tydzień w Wałbrzychu, również wiadomości kulturalne. Ten weekend to prawdziwe święto w Filharmonii Sudeckiej, gdzie trwają obchody jubileuszu stulecia Józefa Wiłkomińskiego. No a na horyzoncie kolejne muzyczne atrakcje. Będziemy też sprawdzać, co wydarzy się w najbliższym czasie w Teatrze Lalki i Aktora. No a tym najważniejszym wydarzeniem niewątpliwie jest zbliżająca się wielkimi krokami premiera. O niej opowie dyrektor Zbigniew Prażmowski, ale za chwilę, bo teraz wracamy jeszcze do rowerowych emocji, których będziecie mogli zaznać już na koniec czerwca w ramach górskiego wyścigu Baranowski Tour, a do udziału w nim zachęca oficer rowerowy Wałbrzycha Mateusz Kaszubski.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
0: zawody zawsze kojarzą się z pewnym poziomem zaawansowania. Czy w przypadku tych powracających do harmonogramu wydarzeń rowerowych można myśleć,

0: myśleć o sobie jako o zawodniku, jeśli niekoniecznie mamy doświadczenie związane z innymi zmaganiami, z zawodami, jeśli to będzie nasz pierwszy raz? Warto, czy to jeszcze nie jest ten level?
1: Zdecydowanie warto, to jest impreza typowo amatorska, więc oczywiście, jak to na każdym wydarzeniu, no, presja czasu i jakby trudności na samej trasie są wyzwaniem, ale warto je podjąć, bo tak naprawdę rzadko kiedy jest taka możliwość, często te wyścigi, imprezy odbywają się i to są w gronie profesjonalistów, a tutaj tak naprawdę impreza dedykowana do amatorów przede wszystkim i myślę, że warto podjąć ten trud, nawet jeżeli ktoś nie ma ze sobą jakiegoś wybitnego przygotowania, aczkolwiek wiem, że pewne treningi przygotowawcze jeszcze przed samym wydarzeniem się będą odbywać, dlatego zachęcamy do obserwowania mediów społecznościowych AquaZdroju, bo będziemy informować o tych terminach na bieżąco.
0: A dystanse jakie będziemy mieli do dyspozycji?
1: Do dyspozycji będą trzy dystanse, czyli mini 43 km i 750 metrów przewyższeń, średni to mamy 79 km i 1500 metrów przewyższeń, no i dla tych najbardziej zaawansowanych kolarzy 125 km i 2500 metrów w pionie. Wszystkie te trasy kończą się w schronisku Andrzejówka, tam będzie zlokalizowana meta zawodów, także myślę, że każdy z uczestników może dobrać trasę i jej profil pod swoje umiejętności, swoje możliwości, czy nawet troszkę ponad swoje możliwości, żeby w tej profesjonalnym otoczeniu spróbować swoich sił. Myślę, że warto.
0: Czasu jeszcze troszkę mamy, więc te treningi można zintensyfikować przed zawodami i sprawdzić, czy damy radę, czy jesteśmy gotowi. To jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, natomiast rowerowo zmienia nam się także Wałbrzych. Ci, którzy taką zimowo, czy też jesienno-zimową przerwę z rowerem zaliczyli, to pewnie pewne fragmenty miasta będą odkrywali na nowo. No właśnie, co się zmieniło? Co zaskoczy, co zdziwi nas tej wiosny?
1: Na pewno w tym roku, bo to nie tylko może tej wiosny, ale zaskoczy nas skala inwestycji w infrastrukturę rowerową, która jest rekordowa, jeśli idzie o historię Wałbrzycha, bo tak dużego frontu robót jeszcze nie było. Dopiero co oddaliśmy do użytku krótki, ale ważny odcinek ulicy Ogrodowej. W chwili obecnej trwa budowa odcinka drogi dla rowerów na ulicy Wrocławskiej. Tutaj do końca czerwca ten etap powinien być zakończony, ale tak naprawdę najważniejszym wydarzeniem i największym wyzwaniem inwestycyjnym w historii miasta jest budowa tak zwanej ścieżki obwodnicowej, która prowadzona będzie aż od Piaskowej Góry w okolicy obwodnicy Wałbrzycha i kończyć się będzie w samym Śródmieściu. To największe zadanie, zresztą skala robót świadczy o tym, że zadanie zostało podzielone w ogóle na dwa niezależne zadania, które realizują dwie niezależne firmy i to w tym roku zostanie zakończone. Czyli długa trasa łącząca kilka dzielnic miasta, w pełni wyposażona, oświetlona, monitorowana, wygodna, zamieszczą asfaltową, więc myślę, że rowerzyści to docenią. Dodatkowo niebawem na ulicy Uczniowskiej rozpocznie się remont najstarszego odcinka drogi dla rowerów, jaki w mieście mamy. Tam stara, zniszczona nawierzchnia z kostki zyska zupełnie nową nawierzchnię asfaltową, zostanie ujednolicona, poszerzona i ten odcinek też w tym roku będzie gotowy. Czeka nas jeszcze jedno zadanie, czyli odcinek, który połączy rondo pod Palmiarnią z Zamkiem Książ, bo tam w chwili obecnej połączenia nie ma. To zadanie już czeka tak naprawdę na ogłoszenie robót budowlanych i ostatnie decyzje, także tych zadań jest bardzo dużo. Większość z nich ma być zrealizowana jeszcze w tym roku, na jesieni, dlatego ten obraz się mocno zmienia, no i na pewno będzie to zauważalne dla wszystkich rowerzystów.
0: To jak możemy podróżować, co mamy do dyspozycji? Możemy też obserwować, nie zawsze wyjeżdżając na ulicę i drogi w Wałbrzychu, można to obserwować także z perspektywy smartfonów czy też komputerów, bo warto pamiętać o tym, że mamy do dyspozycji rowerową mapę Wałbrzycha, gdzie te nowości też są zaznaczane.
1: Dokładnie tak, i jest stworzona pod adresem rowerowa.mapawałbrzych.eu mapa wszystkich istniejących inwestycji rowerowych, wszystkich dróg, stref ograniczonego jakiegoś ruchu, gdzie rowerzyści mają pierwszeństwo. To jest takie miejsce, gdzie są zebrane wszystkie istniejące i planowane inwestycje, także te drobne rzeczy typu, gdzie zostawić rower, gdzie można ewentualnie go naprawić, bo w przestrzeni miasta w ostatnim czasie pojawiły się samoobsługowe stacje naprawy rowerów, w tym jedna pod Akwazdrojem. Te wszystkie inwestycje staram się na bieżąco nanosić na tę mapę. Ona jest dostępna dla wszystkich, jest całkowicie bezpłatna. Ja zresztą też rowerzystów zachęcam do tego, że jeżeli o czymś wiedzą, co pominąłem, żeby mi to zgłaszali. Jestem dla nich dostępny pod adresem oficer.rowerowe@wałbrzych.eu. Mogą wszystkie swoje uwagi zgłaszać. Myślę, że w chwili obecnej mam już całościowy obraz tego, co w mieście jest i co będzie. Dlatego zachęcam do tego, żeby tę stronę odwiedzać.
0: I to nie tylko z perspektywy czysto technicznej i śledzenia aktualności, ale też planowania chyba tras, wycieczek, jeśli szukamy pomysłów, inspiracji, to też może być to przydatne.
1: Jasne, to jest takie narzędzie, które pozwala zobaczyć, gdzieś planujemy dojechać, można w łatwy sposób sobie zobaczyć, podpatrzeć, czy na pewno nam się uda, czy w bezpieczny sposób. Nie wszyscy rowerzyści lubią poruszać się jezdnią, dlatego tutaj można śmiało sprawdzić, czy jest jakaś inna droga alternatywna dla naszej trasy, czy ktoś gdzieś jest, a może za jakiś czas powstanie. No myślę, że to takie dosyć duże kompendium wiedzy dotyczące tego, co w mieście mamy.
0: Te wszystkie informacje znajdziecie pod adresem rowerowamapa.wałbrzych.eu, a do korzystania z tego serwisu zachęcał oficer rowerowy naszego miasta Mateusz Kaszubski. Teraz podsumowanie działań wałbrzyskiej policji.
2: Kryminalny Wałbrzych.
0: Policjanci prewencji wałbrzyskiej komendy w czwartek o poranku w Śródmieściu wyeliminowali z ruchu kolejnego pasjonata jednośladów, który jechał rowerem w stanie po użyciu alkoholu. Sytuacja miała miejsce 14 maja około godziny 8 rano. Wałbrzyscy funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej, jak się okazało, sprawcy wykroczenia, 27-letniego mieszkańca Wałbrzycha, który kierował rowerem na ulicy Skrzetuskiego w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało dokładnie 0,32 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Ostatecznie 27-latek ukarany został mandatem karnym w kwocie 1000 zł i do miejsca zamieszkania jednośladem już nie pojechał. Wałbrzyscy policjanci po raz kolejny przypominają, że nieodpowiedzialni rowerzyści, którzy poruszają się po drogach publicznych, w strefach ruchu lub zamieszkania w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, mogą zostać ukarani przez funkcjonariuszy grzywną, która teraz wynosi w przypadku wyniku badania do 0,5 promila alkoholu 1000 zł, a powyżej 0,5 promila 2500 zł. Sprawcy tych poważnych wykroczeń drogowych muszą jednak liczyć się z tym, że mundurowi skierują sprawę do sądu, a wtedy kara finansowa może być dużo wyższa. Sąd dodatkowo może orzec zakaz kierowania tym środkiem transportu na wiele miesięcy. O braku odpowiedzialności możemy mówić także w przypadku zatrzymanego przez policjantów 21-latka. Do tego zdarzenia doszło dzień wcześniej, 13 maja około godziny 19 na ulicy Konopnickiej w Wałbrzychu. Policjanci z ogniwa wywiadowczego wałbrzyskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy, za kierownicą którego siedział 21-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego. Podczas wykonywanych czynności, w tym po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych, wyszło na jaw, że kierujący posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz obowiązywał go od 20 lutego tego roku do 20 lutego 2027. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: A na koniec kultura i sztuka i zaproszenie na kolejne muzyczne święto w Filharmonii Sudeckiej. To najważniejsze w ten weekend to oczywiście obchody jubileuszu stulecia Józefa Wiłkomirskiego. Natomiast na horyzoncie kolejne muzyczne atrakcje, o których więcej już teraz Krystyna Swoboda.
3: Kolejny koncert, tym razem będzie to koncert kameralny, na który zapraszam Państwa 22 maja na godzinę 19. Będziemy prezentować Państwu utwory Agnieszki Osieckiej. To są dzieła, które są cały czas aktualne, te teksty, które pisała, do których muzykę pisali m.in. Seweryn Krajewski, no i wielu, wielu innych kompozytorów. Koncert nazywa się Bossa Nova do poduszki. Oczywiście nie będziemy zachęcać Państwa, abyście usnęli na tym koncercie, bo myślę, że tutaj będzie dosyć dużo energii i ten koncert, no, w przeciwieństwie do swojego tytułu, będzie bardziej napędzał niż usypiał. A wykonawcami tego koncertu będą Daniel Moszczyński, śpiew, Waldemar Franczyk, perkusja, Bartłomiej Pitrz, gitara basowa, Adam Lemańczyk, piano i instrumenty klawiszowe, Jacek Piskosz, piano, Tomasz Orłowski, trąbka, Jan Adamczewski, saksofon, i z tym zespołem całym wystąpią instrumenty smyczkowe, na których będą grać muzycy Orkiestry Filharmonii Sudeckiej. Koncert Bosanowa do poduszki z utworami Agnieszki Osieckiej 22 maja o godzinie 19 w Filharmonii. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
0: Miłośników teatru zapraszam z kolei na scenę Wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora, bo tam trwają prężne przygotowania do kolejnej już premiery. A szczegóły zdradzi dyrektor Zbigniew Prażmowski.
4: Rozpoczęły się próby do najnowszej naszej premiery, która będzie 23 maja. To jest Królewna Śnieżka i 6 krasnoludków. Dlaczego 6 krasnoludków? To się dowiedzą widzowie ze spektaklu, ponieważ jest to napisana na nowo taka adaptacja znanej baśni, bajki, którą znamy o krasnoludkach Śnieżka i 7 krasnoludków. Napisała ją Magda Żarnecka, która znana jest w Wałbrzychu u nas już z różnych takich spektakli, choćby napisała dla nas Franie Piorun. Współautorem jest reżyser tego spektaklu Przemek Jaszczak, także premiera już na czerwcówkę, w sumie pod koniec sezonu zapraszamy naszych widzów na premierę. Będzie ten spektakl grany aż do końca sezonu. 31 maja zapraszamy do nas na Dzień Dziecka. Jest to przeddzień Dzień Dziecka, 31 niedziela. Zaprosimy naszych widzów właśnie na spektakl Królewna Śnieżka. Będzie można porozmawiać o tym spektaklu. Zaprosimy naszych widzów na trochę słodkości od naszego partnera Śnieżki ze Świebodzic. Także ten maj jest dość intensywny, ciepły. W międzyczasie teatr przygotowuje się do remontów, do odświeżania teatru. Mam nadzieję, że w wakacje uda nam się wyremontować nasze patio. Właśnie trwają prace projektowe nad projektem naszej sceny, widowni i całego zaplecza, który mamy nadzieję, że z początkiem przyszłego roku rozpoczniemy remont i przygotujemy dla naszych widzów, ale nie też dla widzów, dla aktorów, lepsze warunki pracy, ponieważ nasza scena chyba, odkąd ja pracuję, nigdy nie była tak kompleksowo remontowana, była odświeżana, więc potrzebne są też udogodnienia i BHP, także praca i wewnątrz, i z zewnątrz, także jesteśmy obecni w mieście, wyjeżdżamy na dużo festiwali. Już na koniec maja zapraszamy też widzów do Wrocławia. W Wrocławskim Teatrze Lalek zaprezentujemy naszą Pippi Langstrum na przeglądzie nowego teatru dla dzieci z okazji 80-lecia też Teatru Wrocławskiego Teatru Lalek. Także jesteśmy nie tylko w Wałbrzychu, na całym Dolnym Śląsku, jeździmy dużo po Polsce, więc też mnóstwo festiwali. Właśnie wróciliśmy ze Szczecina, za chwilę wyjeżdżamy do innych miast, już mamy dosyć sporo zleceń, będzie można nas zobaczyć w wakacje i w Zielonej Górze, i w Katowicach, i w Poznaniu, także jest też czas bardzo, bardzo intensywny.
0: I by był to czas również artystycznie udany, tego gorąco życzę. O tych planach opowiadał Zbigniew Prażmowski, dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. I tym tematem kończymy to wydanie magazynu Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Reklama.
7: Niedziela, godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet 7, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała mała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
9: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
8: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc 2 mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
10: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
8: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
11: Mega się cieszymy z tego finału. Będziemy próbowali z nimi wygrać.
8: Mówił Mateusz Bień. Zwarty mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii, dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Dziś więcej słońca na zachodzie oraz w Wielkopolsce i na Pomorzu, tam 17-18 stopni. Deszczowo i pochmurnie w centrum, na wschodzie i na południu kraju, tutaj od 12 do 18 w Białymstoku, 21 w Lublinie. Kacper Sosnowski, witam w niedzielę, 3 minuty po 8. Tak, tak, Eurowizja była wczoraj, sporo emocji. Zaraz wszystko opowiem, kto nie oglądał, zaraz będą szczegóły. Na razie życzę smacznego wszystkim tym, którzy przy śniadaniu.
6: radio, złote przeboje.
7: Chociaż młodzi Polacy to śniadania jedzą niechętnie. O tym też będzie.

Blondie i Maria w Radiu Złote Przeboje. Tak, tak, Eurowizja. Wczoraj za nami, już wam wszystko mówię, że jak ktoś nie oglądał. Alicja Szemplińska nas reprezentowała. Zaśpiewała fantastycznie. Po głosowaniu jury była w pierwszej dziesiątce, była siódma. Potem, gdy doszły głosy publiczności, trochę się to zmieniło i spadła na 12 miejsce. Tak zakończyła Alicja ze swoim nagraniem Pray Eurowizję. A o zwycięstwo Bułgaria walczyła do końca z Izraelem i wygrali Bułgarzy. Dara wygrała z taką oto piosenką. Jej tytuł to Bangaranga. O, właśnie, takie trochę współczesne nagranie. Bangaranga wygrywa. Ja tak sobie myślę, że już kiedyś była w historii muzyki Waka Waka, Aserehe, no to teraz czas na Bangarangę. Gratulujemy Alicji, bo 12 miejsce to i tak spory sukces, jeżeli chodzi o Polskę. A to Kim Carnes.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje, a teraz w związku z wczorajszą Eurowizją...
1: Złota Piątka.
0: Dziś nagrania pochodzące z tego konkursu. No to przenosimy się w późne lata 80. na początek kariery Céline Dion. W 88 roku jej menadżer René Angelin zadecydował, by artystka sprawdziła się na Eurowizji, by zobaczył ją cały świat, a dokładnie jakieś 600 milionów słuchaczy. Tylko jak wstawić Kanadyjkę do europejskiego konkursu? Otóż Szwajcaria szukała akurat nowej gwiazdy, robiła casting. Céline, która wówczas miała 20 lat, casting wygrała, a potem wygrała Eurowizję z tą piosenką Ne partez pas sans moi. Po tym sukcesie Céline wyznała swemu 26 lat starszemu menadżerowi, że go kocha i chce spędzić z nim resztę życia. Ten był zaskoczony, wycofany, ale potem został jej mężem.

0: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Dzierżoniów, szykuj się! 21 maja otwieramy Half Price w Big Dzierżoniów. Światowe marki w wyjątkowych cenach już na Ciebie czekają. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 21 maja w Big Dzierżoniów. Half Price. Great Brands.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, weekend.
4: Dzień dobry.
3: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Tu Radio Złote Przeboje, 10 minut i będzie godzina 9, czyli taką śniadaniową porę mamy. No właśnie, z tymi śniadaniami to różnie bywa. Ze statystyk wychodzi, że 20% Polaków śniadań nie je. Czasem przez brak czasu, a niektórym starcza poranna kawa, a potem się dojada jakieś niezdrowe rzeczy. Proszę ze śniadań nie rezygnować, tak radzą dietetycy, bo to jak ruszanie w długą trasę przy rezerwie paliwa w baku. A najwięcej Polaków omijających śniadania jest w grupie do 24 roku życia, czyli młodzi nie jedzą.

Google Dolls, Iris w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 9:00 w wiadomościach o nocy muzeów w całej Polsce. Ja też byłem wczoraj w Muzeum Pielęgniarstwa i widziałem wielorazowe strzykawki z wielorazowymi igłami. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś coś takiego było.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K na lepszy dzień.
0: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: 17 maja w kalendarzu, niedziela, minęła 9. W Radiu Złote Przeboje zapraszamy na wiadomości.
12: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
13: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
12: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
14: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
15: A Kancelaria Premiera, bo?
14: Interesujemy się polityką.
15: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
14: Byłoby super, byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
16: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
12: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Około 18 stopni w Wielkopolsce i na zachodzie. Podobne temperatury też na krańcach wschodnich, z tym, że tu będzie padać, a tam będą mieli słońce. Opady też w centrum, gdzie 13 stopni, oraz na Śląsku i w Małopolsce, gdzie około 10. Przypomnę jeszcze jedną ważną informację. Alicja Szemplińska, 12 wczoraj na Eurowizji. Jak to wypada, jeżeli chodzi o polskie historyczne występy w tej zabawie? Radio Złote Przeboje. Wszystko opowiem. A w Złotej Piątce mamy też najlepsze eurowizyjne przeboje w historii. I co jeszcze powiem? Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.
3: Zaprasza Kacper Sosnowski.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A propos wczorajszej Eurowizji, przypomnę, Bułgaria wygrała, Polska na 12 miejscu. To Australia była wysoko w konkursie, bo na 4. No i tu mała zagwozdka. Dlaczego Australia bierze udział w konkursie Eurowizji? Zresztą z bardzo ładną piosenką. A no właśnie, w konkursie europejskich nadawców Australia bierze udział, bo kiedyś poprosiła, że chciałaby wystąpić w 2015 roku na 60. urodziny Eurowizji. Dostała zaproszenie. No i od tamtej pory już jakoś jest, bo bardzo Australijczycy lubią ten europejski konkurs. No i nieźle sobie ta Australia radzi, bo 5-krotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce i wczoraj również, czyli już 6. raz na tą dekadę. No gratulujemy. A to R.E.M. o szczęśliwych ludziach piosenka.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, a w związku z Eurowizyjną Nocą i Eurowizją, którą wygrała Bułgaria, u nas teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości o Eurowizji. No to będzie kolejny eurowizyjny przebój. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. To piosenka o mężczyźnie, który nienawidzi wychodzić do pracy, bo musi zostawiać swoją królewnę w domu. A królewną jest kilkuletnia córka. No nic dziwnego, że melodyjna, bajkowa piosenka z fajnym tekstem wygrała Eurowizję w roku 76, dając Wielkiej Brytanii trzecie zwycięstwo w historii. A ja tylko dodam, że obecnie ten kraj ma 5 wygranych, ale w XXI wieku jeszcze nie wygrał, a na tej sobotnio-niedzielnej Eurowizji był ostatni z raptem jednym punktem. No to wracamy do tych pięknych brytyjskich wspomnień. Numer 1 w 27 krajach w 76 roku.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty

0: Koma i Lambada w Radiu Złote Przeboje. A już za nieco ponad godzinę od południa dokładnie niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Będą historie piosenek Bajmu, historie piosenek Beaty. Artystka opowie, za którą ze swych kompozycji nie przepada, o której mówi, że to...
1: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, jak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
0: Ciepłe kluchy, o jakie to piosence Bajmu? Szczegóły w tej sprawie od południa. Serdecznie polecamy. Zaprasza Piotr Jaworski, a to Artur Gadowski.

0: Paul Young w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie kilka minut czekam na wasze wykonania ulubionej piosenki Roxette. 22 44 30 można wygrać zaproszenia na koncert z muzyką Roxette. A w naszych wiadomościach o 11 o szczepionce na boreliozę.
1: Dzierżoniu, szykuj się! 21 maja otwieramy Half Price w Big Dzierżoniu. Światowe marki w wyjątkowych cenach już na ciebie czekają. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 21 maja w Big Dzierżoniu. Half Price. Great Brands.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się godzina 11, to czas na wiadomości. Proszę bardzo.
9: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie, niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
10: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
9: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
10: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
9: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
11: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
9: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
12: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
9: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kilogramy materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 kilometrów granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
13: Pogoda na weekend.
0: 10 stopni dziś w deszczowych Katowicach, Krakowie, Kielcach, 14 w Łodzi, 15 w Rzeszowie, 17 w Białymstoku, wszędzie tam deszcz, 15 stopni na Pomorzu, 18 w Szczecinie, ale tutaj już słonecznie.
14: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
0: No tak, a teraz trochę na Śląsku pada i w Małopolsce, ale niech popada. A my rozstrzygniemy za chwilę konkurs.
15: Radio Złote Przeboje.
0: I ktoś sobie pójdzie na Rockset w Szczecinie. Co będzie? Będzie także eurowizyjnie. Największe przeboje w historii tego konkursu. Zostańcie z nami koniecznie. Kacper Sosnowski, witam tych wszystkich, których jeszcze nie witałem.

0: Słyszymy już, słyszymy Rockset w podkładzie, tu Radio Złote Przeboje. No i będziemy teraz nagradzać. Ja dzwonię do osoby, która do nas dzwoniła i nagrała kawałek piosenki Rockset. Halo, halo, halo. O nie. Czy ty jesteś wielką fanką Rockset, bo dzwoniłaś kilka razy i śpiewałaś od rana nam?
1: Tak, od wczoraj się uczę.
0: Taka Dorota ucieszona, ale to jeszcze może dla proformy coś zaśpiewajmy, Doroto, bardzo proszę, jak to tam ładnie śpiewałaś?
1: Lay a whisper on my pillow, leave the winter on the ground.
0: No pięknie, a z refrenem też damy radę trochę?
1: It must to be in love, but it's over now.
0: Dobra, dobra, Dorota, Dorota wygrywa podwójne zaproszenie na koncert Hello Rockset, to w Szczecinie będzie. Gratulujemy, ja dodam tylko, że po 17 albo po 16 jeszcze będą zaproszenia.

Impossible. Together.

0: Tanie skarby. Half price. Great brands.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Dżem i naiwne pytania w Radiu Złote Przeboja. W związku z tym, że wczoraj Eurowizja, wygrała Bułgaria, Polska 12. To my dzisiaj eurowizyjne przeboje prezentujemy.
1: Złota piątka
0: poświęcona Eurowizji. No to ABBA Waterloo przed nami, piosenka pierwotnie nagrana po szwedzku i to właśnie ta wersja zespołu ABBA wygrała Eurowizję w 1974 roku. Śmiesznie brzmi, prawda? Kiedyś, przypomnę, trzeba było śpiewać w ojczystym języku. Chociaż słowa utworu odnoszą się do Waterloo, czyli miejsca klęski Napoleona, to utwór szczególną popularnością cieszył się właśnie w jego kraju, czyli we Francji. Dlatego nagrano też francuskojęzyczną wersję przeboju, potem niemieckojęzyczną. No nie przebierali Szwedzi w środkach, by być bliżej publiczności w całej Europie. A Waterloo było ich trampoliną do wielkiej kariery.

0: to promocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, a teraz eurowizyjna perełka z Polski.
1: Złota Piątka.
0: Dziś eurowizyjna. Edyty Górniak na Eurowizji mogło nie być. Gdy zadzwoniono do niej z propozycją reprezentowania Polski w konkursie, odłożyła słuchawkę. Albo myślała, że ktoś się wygłupia, albo była nieco zszokowana. W końcu, gdy podjęła rozmowy o Eurowizji, odrzuciła pierwszą propozycję. Pierwsze zaproponowane nagranie. Może i dobrze, bo wtedy pojawiło się To nie ja, które było strzałem prawie w dziesiątkę, dokładnie w drugie miejsce, najlepsze dla Polski w historii tego konkursu. Pani Edyto, wspominamy ten emocjonalny, dojrzały występ 22-latki do dziś.

0: Snap w Radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty południe, od 12 u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski będzie z panią Beatą odkrywać tajemnice piosenek Bajmu. Będzie coś ciekawego i ważnego m.in. dla pielęgniarek. I tak sprawę zostawię. Zostańcie z nami.
1: Mamusia?
2: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Dzierżoniów, szykuj się! 21 maja otwieramy Half Price w Big Dzierżoniów. Światowe marki w wyjątkowych cenach już na Ciebie czekają. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 21 maja w Big Dzierżoniów. Half Price. Great Brands.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: W kalendarzu jest 17 maja i to jest niedziela. Mamy punktualnie południe. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Trzy osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły trzy osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
14: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon trzech osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
13: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny, za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
15: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
16: Coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
17: My mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
13: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
4: Pogoda.
12: Czeka nas raczej deszczowy tydzień. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą kraju czasami pojawia się słońce. Na zachodzie 19 stopni, w Warszawie jest 15, nad morzem 13, a w Krakowie tylko 10.
18: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
19: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
12: Minęło majowe, niedzielne południe, a to znak, że czas na dwugodzinne spotkanie z naszą majową gwiazdą. Czas dla Beaty Kozidrak, Piotra Jaworski, ja też się kłaniam, no i będę naszej nowej prowadzącej w Radiu Złote Przeboje towarzyszył. Za kilka minut opowieść o piosence, która stała się hymnem protestu sprzed lat i dała nadzieję na deszcz złotych polskich. Posłuchajcie sami, a teraz Lubega.
20: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych to by się przydał, proszę Państwa. Może coś zaradzimy? Beata Kozidrak, jesteśmy tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Modlitwę o złoty deszcz za chwilę mamy zagrać kolejną Twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
2: 2000 rok były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię? Chyba tak.
1: No tak, tak,
2: to tak. I tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, bo jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
1: no jasne, to jest
2: naturalne.
1: Praca,
2: każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i tu się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które im się absolutnie należą.
1: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
2: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, no, bo tak śpiewały takie panie fajne, które sprzątały dom, kiedyś nie ma, wody na pustyni, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości, tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach, pani Beato. No, więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. I wiesz, można dostawać mnóstwo nagród, ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
1: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
2: która mam nadzieję dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę każdego dnia.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Tu Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Majowa niedziela i nasza majowa królowa. W tym programie mamy piosenki Bajmo oraz opowieści Beaty, bo każdy utwór to gotowa historia do opowiedzenia. Myśli i słowa zagramy za chwilę. Tej piosenki to miało nie być.
2: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś się tak odsuwałam generalnie.
1: Nawet no tobie się nie podobała, tak?
2: Bo mnie się nie podobała.
1: Szykowaliście materiał na płytę.
2: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
1: Kocham cię.
2: Tak z grubej rury od razu kocham. A nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią, tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie z byłym moim mężem Andrzejem i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze wszystko się ułoży, ale się nie poukładało.
1: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
2: Wspomnieniem ładnej... i tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam piosenkę. Ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna.
1: Nic tam nie pasowało.
2: Nic, po prostu. Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kochać się na koncertach, to wszyscy mnie to już szaleją.
1: No, prawda? Tak. I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
2: No to całe szczęście, to zostało kocham się na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
1: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, tak chyba trochę od niechcenia, tak zacząć.
2: Albo może razem.
1: No dobra.
2: Trzy, cztery.
1: Kocham cię.
2: Jeszcze, też. Trzy, cztery.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje

żeby dorobić do kieszonkowego, śpiewała w muzycznych klubach. Swoją pierwszą płytę nagrała w wieku 19 lat. Do dziś koncertuje, do dziś także nagrywa nowe piosenki. To jest artystka, która bardzo mocno chroni swoją prywatność. Tanita Tikaran w to dzisiejsze niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 15, to teraz zabieram Was do słonecznej Andaluzji. Sprawdziłem, tam teraz 27 stopni, bo właśnie w tamtej części Hiszpanii zrodził się zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale dopiero 94. rok sprawił, że nie tylko cała Hiszpania zakochała się w ich muzyce, ale także cały świat. No to mam nadzieję, że teraz wystarczą tylko 3 takty i będzie wszystko wiadomo, o jaki zespół chodzi. Los de Rio, no i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

czasie stanu wojennego byli jednym z nielicznych zachodnich zespołów, które koncertowały w Polsce, no a sam wokalista tej formacji, czyli Sal Solo, stał się w Polsce prawdziwą ikoną, to Classics Nouveau. Takich niezapomnianych dźwięków na pewno nie zabraknie tuż po 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, na które gorąco Was już teraz zapraszam.

0: odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dzierżoniów, szykuj się! 21 maja otwieramy Half Price w Big Dzierżoniów. Światowe marki w wyjątkowych cenach już na ciebie czekają. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 21 maja w Big Dzierżoniów. Half Price. Great Brands.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
13: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
12: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20, a to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
14: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
12: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
0: Pogoda.
11: Pogodne niebo mamy na północy kraju, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu, choć na południu mogą być do końca dnia dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Tam teraz termometry pokazują do 19.
15: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
11: 3 minuty po godzinie 15, to jeśli nie macie planów po obiedzie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie między innymi opowiem Wam o artystce, która dziś świętuje swoje urodziny, a jest naprawdę wyjątkowa. Jej głos jest po prostu magiczny. O kim mowa, szczegóły już za kilka minut. Na dobry początek tego niedzielnego popołudnia. Michael Bolton.

Takie piosenki sprawiają, że to niedzielne popołudnie nabiera rumieńców. Jeden z bardziej utalentowanych braci Gip to był Robin w to niedzielne popołudnie. 12 minut po godzinie 15 to teraz pora na gwiazdę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje powiedziała o tym, że jako nastolatka uwielbiała jeździć do Polski na zakupy, a sama mieszkała na Zaolziu. No to przed wami już teraz Halinka Młynkowa w towarzystwie zespołu Bratanki. To będzie kawałek z wielkim przytupem. Czerwone korale.

0: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Co za dzień.
0: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

Historia tej piosenki jest naprawdę niezwykła. Artysta po prostu usłyszał ją w całości w swoim śnie i od razu po przebudzeniu przelał na muzykę i na papier. No i tak zrodził się ten wielki przebój. To był Terence Trent D'Arby, który zanim zajął się muzyką, służył w amerykańskiej armii stacjonującej w Niemczech. Za 28 minut będzie 16. Na dziś swoje urodziny, słuchajcie, 17 maja świętuje gwiazda, której głos można usłyszeć także w kultowej czołówce do serialu Robin Hood. Co niektórzy zapewne już wiedzą, że to chyba chodzi o tą gwiazdę. Tak, tak, macie rację. Enya świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Ta niezwykła irlandzka kompozytorka i wokalistka do dziś nagrywa, do dziś komponuje. No i warto jeszcze wspomnieć, że ona nigdy nie wyruszyła w wielką trasę koncertową. Kocha zagrać jeden koncert gdzieś tam na końcu świata, ale nie wybierać na przykład na parę miesięcy w wielką trasę koncertową. No a w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która w latach 70. i 80. została okrzyknięto jako królowa muzyki disco tamtych czasów. No to będzie dobry moment na to, żeby zrzucić ten dzisiejszy niedzielny obiad przy takich dźwiękach. Gloria Gaynor.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
19: Jeszcze nie śpisz?
20: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
19: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
20: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
21: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

przy tej piosence mogliście usłyszeć bicie swojego serca. To zespół Roxette w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 16, a jutro o 12.30 przed mikrofonem Radia Złote Przeboje pojawi się ta oto polska gwiazda. Cały dzień. I chyba wszystko już jasne. Spotkanie z Beatą Kozidrak jutro w Radiu Złote Przeboje o 12.30. Jak co dzień zresztą Beata zdradzać wam będzie historię powstania tych największych kawałków, czy to zespołu Bań, czy to kawałków jej solowych. Jutro o 12.30 cała Polska delektuje się nie tylko głosem Beaty, ale także tymi niezwykłymi historiami. No a teraz pora na niemiecki zespół lat 90. Przed wami trio prosto z Berlina. To No Mercy. Please don't.

0: No Mercy w radiu Złote Przeboje, do takich energetyzujących, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję Wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Co za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dzierżoniów, szykuj się! 21 maja otwieramy Half Price w Big Dzierżoniów. Światowe marki w wyjątkowych cenach już na ciebie czekają. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 21 maja w Big Dzierżoniów. Half Price. Great Brands.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Reklama.
9: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
11: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
10: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasistów z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
12: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
10: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy klasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
13: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
10: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
8: Pogoda.
9: Mieszkańcy Polski Północnej od samego rana mają powody do radości, bo sporo słońca i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze, tam 18.
5: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
9: 3 minuty po godzinie 16:00 to niedzielne, rodzinne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut niezwykła historia, która przydarzyła się liderowi elektrycznych gitar podczas oglądania telewizji. A już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart, no i duet Eurythmics.

0: No jak to ja tutaj robię? Gram wam takie genialne polskie numery z lat 90. Elektryczne gitary prosto z firmą Killer. To już prawie 10 minut po godzinie 16. Niedawny gość studia Radia Złote Przeboje, czyli Kuba Sienkiewicz, elektryczny gitar, opowiedział nam, słuchajcie, no niezwykłą historię, która zdarzyła się mu oglądając telewizję.
1: Oglądałem program telewizyjny z koncertem Dire Straits i myślę sobie, o, mój występ. Nieźle brzmi. Muszę powiedzieć, że zrealizowali to w dźwięk, jeśli chodzi o realizację dźwięku. Dobrze, dobrze, poprawnie. I tak oni grają, przygrywkę grają, a ja myślę sobie, jeden szczegół mi się nie zgadza, bo tak wszystkich kolegów porozpoznawałem na scenie, siebie też, tylko myślę sobie, ja nie mam tego t-shirta, to nie jest moja koszulka. Jak to? Skąd ja mam ten t-shirt? I on zaczął śpiewać w tym momencie, wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest jednak kto inny.
0: Czyli t-shirt, krótko mówiąc, był całym winowajcą tego muzycznego przedsięwzięcia. No, w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, no powiedzmy do już ostatniej niedzielnej kawy, polecam wam teraz powiew takiego gorącego śródziemnomorskiego powietrza. W niektórych zakątkach Polski dzisiaj deszcz, deszcz i deszcz, no to ta piosenka będzie jak znalazł. Summer Jam już teraz.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Masz Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
19: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Kto zwalcza ból?
23: Voltaren!
22: Kto?
23: Voltaren!
24: Voltaren! Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

to ikona ery disco końca lat 70. i początku lat 80. John Paul Young w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No a teraz zabieram was do roku 1985 roku. To była noc z 24 na 25 stycznia, kiedy to prawie 40 amerykańskich muzyków nagrało słynną piosenkę. Wśród nich były takie gwiazdy jak Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Ray Charles, Bruce Springsteen, Diana Ross. No i mógłbym tak jeszcze długo, długo wymieniać. A mowa o tej właśnie cudownej piosence USA for Africa, no i słynne We Are The World już teraz wybrzmi nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, bo takie numery tylko u nas przez całą dobę.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% Mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
15: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
16: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
15: O, pyszna zapiekanka.
16: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
15: To rozumiem.
16: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: Och, ten numer miał w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. To oczywiście Bananarama w późne niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No, a w studiu już Mariusz Strymaszczyk. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć. Też czuję się taki doładowany po tym kawałku.
0: Ja tak patrząc na ciebie, to ty cały iskrzysz, jak niezła elektrownia.
1: Dokładnie tak i też energii nie zabraknie dzisiaj po godzinie 17 i między innymi po 17 będę miał też dla was bilety na muzyczne wydarzenie związane z zespołem Rockset, więc warto zostać.
0: Och, to wiele niespodzianek czeka was dziś od 17 do 20. Wojtek Babiarczyk, przyjemnego wieczoru, zatem życzę ze Złotymi Przebojami. No a my słyszymy się jutro, parę minut po godzinie 18. To Lady Punk już teraz i słynne Zamki na Piasku.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: człowiek, który potrafi grać dosłownie z każdym. Nagrywał piosenki z George'em Michaelem, z grupą Blue czy też Dua Lipą. A więc Elton John, a my dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzone wiadomości, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. I też obiecuję, że po 17 będzie czego słuchać, bo mam dla was m.in. Michaela Jacksona, a także Stevie'ego Wondera.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dzierżoniów, szykuj się! 21 maja otwieramy Half Price w Big Dzierżoniów. Światowe marki w wyjątkowych cenach już na Ciebie czekają. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 21 maja w Big Dzierżoniów. Half Price. Great Brands.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Reklama.
10: Dzień dobry, godzina 17. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
12: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
11: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
12: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
11: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
13: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
11: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to ona się specjalnie nie zmieni. Będzie trochę słońca, trochę chmur i też trochę przelotnych opadów deszczu. Na termometrach jutro dosyć skrajnie, bo na zachodzie, na południowym zachodzie 9 stopni, a z kolei w centrum jutro 20. Chciałoby się tak powiedzieć, że to takie wiosenne, niedzielne popołudnie, a za oknem to powiem wam, że raczej taka dzisiaj jesień. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, czas na Krzysztofa Kilińskiego i Kaję, a za chwilę będę miał też coś dla was naprawdę bardzo zacnego, zwłaszcza jeśli jesteście fanami grupy Roxette.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jak można sobie osłodzić to, jaką mamy pogodę za oknem? No mam pewną propozycję. Hello Roxette, a więc show muzyczne z piosenkami grupy Roxette, które zaśpiewa aktorka i piosenkarka Olga Szomańska. Razem z zespołem będą też oczywiście tancerze, którzy przywrócą klimat lat 80. i 90. Koncert odbędzie się w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii. No i mam dla Was podwójną wejściówkę. Tak jest, podwójna wejściówka na Was czeka. Proszę dzwonić i nagrywać się i dokończyć zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o... No właśnie, o czym? 2 2 4 4 3 0. Więc czekam i gram. Bardzo proszę, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wilson Phillips.

Zdecydowanie można słuchać i słuchać i się zasłuchać podczas tego niedzielnego, już późnego popołudnia z Radiem Złote Przewoje. Tym bardziej, że to był Stevie Wonder. Natomiast też, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przewoje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki takich numerów jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Więc przypominam, od poniedziałku do piątku po 12 największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a już teraz lekcja francuskiego. Voyage, voyage.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Dzierżoniów, szykuj się! 21 maja otwieramy Half Price w Big Dzierżoniów. Światowe marki w wyjątkowych cenach już na ciebie czekają. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 21 maja w Big Dzierżoniów. Half Price. Great Brands.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
21: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

0: Zrobiło się bardzo przyjemnie i wesoło w Radiu Złote Przeboje z grupą Wham! Wake Me Up Before You Go Go. No właśnie, humor może być jeszcze lepszy. Może czas komuś wręczyć nagrodę? Halo, halo, czy jest tam Monika?
1: A dzień dobry, tak.
0: Moniko, powiedz mi, skąd jesteś?
1: Z Gorzowa Wielkopolskiego.
0: Rozumiem, że jesteś zainteresowana, żeby wybrać się na takie wydarzenie jak Halo Rockset w Szczecinie.
1: Oczywiście, tak.
0: To dokończ mi zdanie, proszę, dokończ mi zdanie. Kiedy słyszę Rockset, myślę o...
1: O magnetofonie Jamnik, taki bardzo dawny.
0: Tak.
1: I wakacja w Górach Świętokrzyskich.
0: O, to same dobre wspomnienia, rozumiem.
1: Tak.
0: Kiedyś się na czymś takim
1: bardzo
0: słuchało.
1: Piękne czasy, jak zaczynała ta muzyka grać.
0: Dokładnie. W skali od 1 do 10 Rockset lubisz jak bardzo?
1: 10.
0: No i bardzo dobrze. Ja bym powiedział może nawet pewnie 11. Kogo ze sobą zabierzesz?
1: Moją córkę. Maturzystkę.
0: Wszystko po?
1: Jeszcze jeden egzamin.
0: Okay,
1: ale już mówi, że z Górki. Także...
0: No to trzymam kciuki.
1: Kciuki,
0: no to będzie nagroda za tą maturę. To trzymam kciuki, żeby było wszystko zdane na nie 100, a 200%. To słuchaj, w takim razie Hello Rockset w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej filharmonii możecie się z córką jak najbardziej wybrać.
1: O, super, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę.
0: A bardzo proszę, więc miłej zabawy i do usłyszenia
1: bardzo
0: w takim razie.
1: Zadowolona, dziękuję.
0: Bardzo proszę, polecam się. Hej, hej.
1: Hey.

0: Student w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam o sukcesie polskich piłkarzy ręcznych. No i sprawdzimy też, co z pogodą. Czy wiosna, ta prawdziwa wiosna, do nas wróci?
1: Radio Złote Przeboje.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzierżoniów, szykuj się! 21 maja otwieramy Half Price w Big Dzierżoniów. Światowe marki w wyjątkowych cenach już na Ciebie czekają. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 21 maja w Big Dzierżoniów. Half Price. Great Brands.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, wieczór, niedziela, godzina 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dzisiaj, wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
8: Sztab Generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do Sztabu Generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
7: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
9: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
7: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata, zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to bez większej rewelacji. Trochę słońca, trochę deszczu, a jeśli chodzi o temperatury, no to w okolicach Opola czy też Katowic jutro 9 stopni, a z kolei w Warszawie 20. Niedzielny wieczór, zwłaszcza w taką pogodę, to jest dobry moment, żeby się tak odprężyć przy świetnej muzyce w radiu Złote Przeboje. A zresztą mam taki już teraz dla Was kawałek z filmu Dirty Dancing. Kto nie widział tego filmu, no to niech pierwszy rzuca kamieniem. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

W Radiu Złote Przeboje lekcja francuskiego Alize Jepa Veton. Natomiast teraz przenosimy się do roku 1998. To wtedy odbyła się premiera filmu Młode Wilki 1-2. Rozpoczęto emisję sitcomu Miodowe Lata. Weszła ustawa o podziale kraju na 16 województw. A w Stanach Zjednoczonych odbyła się 70. ceremonia wręczenia Oscarów i aż 11 statuetek zdobył film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. A z kolei Francuzi zostają mistrzem świata w piłce nożnej. W 1998 roku ukazuje się album Believe Cher, a także Baby One More Time, Britney Spears. Swój debiutancki krążek wydaje również Reni Jusis. Album zaliczył klasycznego hat-tricka, ponieważ artystkę nagrodzono Fryderykiem i to aż w trzech kategoriach. Za najlepszy album rap-hip-hop, dla najlepszej wokalistki oraz też fonograficzny debiut roku. A singiel Zakręcona miał na tyle charakterystyczne funkowo-basowe brzmienie i też luźny styl, że stał się ogólnym hitem granym we wszystkich stacjach radiowych. Także w Złotych Przebojach. To słuchamy. Reni Jusis, Zakręcona.

Foreigner w Radiu Złote Przeboje, więc grupa, która 2 lata temu w końcu trafiła do Rock and Roll Hall of Fame i po prostu im się to należałoby w tym gronie świetnych artystów, nie tylko rockowych, być. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na muzykę rodem z Australii, a więc Jason Donovan. Urodził się w 1968 roku w Melbourne w Australii. Jego ojciec Terence Donovan był znanym aktorem telewizyjnym, więc Jason od dziecka miał kontakt ze światem show biznesu i jak można się domyślić, dziwnym zbiegiem okoliczności, jego kariera również zaczęła się poprzez aktorstwa, dokładnie dzięki serialowi Neighbours, gdzie zresztą występował u boku młodziutkiej wówczas Kylie Minogue.

Natomiast w 1989 roku ukazała się piosenka Sealed with a Kiss, która jest coverem i stała się niezwykle popularna w Europie. Singiel trafił na pierwsze miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii i utrzymywał się tam przez kilka tygodni. Dla wielu osób stał się wręcz symbolem końca lata, no bo tekst opowiada przecież o zakochanych, którzy muszą rozstać się na wakacje, ale wakacje to akurat dopiero przed nami. No to słuchamy Jason Donovan już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dzierżoniów, szykuj się! 21 maja otwieramy Half Price w Big Dzierżoniów. Światowe marki w wyjątkowych cenach już na Ciebie czekają. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 21 maja w Big Dzierżoniów. Half Price. Great Brands.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
0: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
22: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Zdecydowanie można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a w tej chwili czas na spotkanie z Robertem Gawlińskim z zespołu Wilki, który tak opowiada, no właśnie, o początkach zespołu.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykarzami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my już teraz słuchamy Wilków Nie Zabije Nocy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.

0: lata i wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Dzierżoniów, szykuj się! 21 maja otwieramy Half Price w Big Dzierżoniów. Światowe marki w wyjątkowych cenach już na Ciebie czekają. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 21 maja w Big Dzierżoniów. Half Price. Great Brands.
9: Reklama. Tak swoją drogą, to kiedyś o godzinie 19 w niedzielę to wyczekiwało się na dobranockę. Były takie czasy, a w Radiu Złote Przeboje o godzinie 19 w niedzielę mam dla Was świetną muzykę. Od panów z Pet Shop Boys, m.in. Go West, Mariusz Telmaszczyk. Dzień dobry wieczór ponownie.

0: Happy people, dobrze słyszycie i dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje, a w Radio Złote Przeboje już teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada o szkolnych czasach.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować, więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy zespołu Demono. Znów jesteś ze mną.

to jest dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. To był pan Shakin' Stevens. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do świata rockowych ballad, kiedy to w 1987 roku ukazał się kawałek Whitesnake Is This Love. Is this love? Co ciekawe, numer początkowo wcale nie był pisany dla Whitesnake. David Coverdale stworzył go z myślą o Tinie Turner. Wytwórnia jednak uznała, że kawałek jest zbyt ważny, ma zbyt duży potencjał, by oddać go komuś innemu i żeby David Coverdale zajął się nim osobiście. Teledysk do Is This Love stał się ikoną MTV. Wystąpiła w nim m.in. aktorka i modelka Toni Keaton, prywatnie partnerka, a później żona Coverdale'a. Więc akurat ówczesne media, kolorowe pisma miały o czym pisać, a także komentować. No to słuchamy Whitesnake Is This Love już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Płacisz Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super, no to jak dołączyć?
0: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie. Dzierżoniów, szykuj się! 21 maja otwieramy Half Price w Big Dzierżoniów. Światowe marki w wyjątkowych cenach już na Ciebie czekają. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 21 maja w Big Dzierżoniów. Half Price. Great Brands.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Radio Złote Przeboje, Adamski, Seal i Killer. No i podobno tekst do tej piosenki powstał, uwaga, uwaga, w około pół godziny. No i też równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wyniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. Zresztą dla Seala to był właściwie taki start jego wielkiej, wielkiej kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy ukazał się album Ani Wyszgoni Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór oczywiście, który mówię, to Czy ten pan i pani, który zresztą w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu. Ogólnie materiał stał się przełomem w jej karierze i też był odcięciem od tego, co robiła wcześniej razem z zespołem Łzy. Ania Wyszgoni, Czy ten pan i pani. Już teraz w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się po 18 w czwartek. Wszystkiego dobrego.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
2: Czas na podsumowanie minionego tygodnia w Radiu Złote Przeboje na 91,8 FM w Wałbrzychu. Ja nazywam się Igor Kociubiński, bardzo serdecznie zapraszam Was na tę najbliższą godzinę. Zapraszam na program Tydzień w Wałbrzychu, a w nim dziś m.in. o tym, jak zmienia się wałbrzyski szpital.
3: Specjalistyczny szpital imienia dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu jest systematycznie rozbudowywany, ale wraz z kolejnymi inwestycjami ubywa miejsc parkingowych.
2: Więcej szczegółów za kilka chwil zdradzi Bogdan Widawka. Wałbrzyszan, będziemy też zachęcać dziś do tworzenia rodzin zastępczych. W mieście trwa właśnie takie szkolenie, które ma przygotować do tego celu wszystkich zainteresowanych.
4: Na rozpoczętych warsztatach, które obecnie trwają, mamy 4 małżeństwa i 1 osobę samotną. Także 9 osób współpracuje z nami.
2: O miejskich inwestycjach też będzie w Radiu Złote Przeboje, o tych przestrzeniach, tych miejscach, które zmienią swoje oblicze.
5: Jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych ostatnich lat, budowa nowej szkoły 21 przy ulicy Grodzkiej.
2: Mamy także propozycję dla miłośników dwóch kółek.
6: Walka o tytuł rowerowej stolicy Polski, w której Wałbrzych będzie uczestniczył kolejny raz i tutaj przez cały czerwiec mieszkańcy Wałbrzycha, bez względu na to, gdzie się będą znajdować, czy będą na urlopie w Wałbrzychu, poza Wałbrzychem, gdziekolwiek będą mogli pomóc naszemu miastu w walce o ten tytuł.
2: Zaczynamy jednak od wsparcia i pomocy, jakiego Wałbrzyszanie mogą udzielić najmłodszym w potrzebie. Chodzi o tworzenie rodzin zastępczych, a z nami są już pierwsi goście.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Piotrek Sapalski, pedagog działu pieczy zastępczej i trener szkolący rodziny zastępcze. A niekiedy Mateusz pojawiający się na ulicach Wałbrzycha.
7: Dzień dobry, Agnieszka Niewada, zastępca kierownika działu pieczy zastępczej i Maryla z Zielonego Wzgórza.
2: My dziś z Państwem spotykamy się po to, żeby opowiedzieć o tym, co dzieje się aktualnie w Wałbrzychu, bo ma miejsce ważne wydarzenie. Jest to szkolenie, warsztaty, spotkania, czy też cykl spotkań dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla osób zainteresowanych tym tematem. Pewnie o programie, o zakresie tematycznym opowiemy więcej za chwilę, ale myślę, że na początek warto rozjaśnić w ogóle samo zjawisko, z którym mamy do czynienia. Cóż to takiego jest? Czy to jest szkolenie? No właśnie, warsztat, spotkanie. Jak to zaszufladkować?
4: No myślę, że po części każde z tych słów częściowo dookreśla te nasze spotkania, bo możemy powiedzieć, że to są szkolenia, to tak dumnie brzmi, ale nam bardziej mówić o tym wszystkim w formie takiego dookreślenia, że to są warsztaty. Warsztaty, na których wspólnie dzielimy się informacjami, pozyskanymi doświadczeniami. My troszeczkę przekazujemy z takiej strony urzędniczej, prawnej, rodzice, którzy stawiają się na takie spotkania, dzielą się z nami różnymi swoimi spostrzeżeniami, swoimi przemyśleniami.
2: Kogo zapraszamy?
7: Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są gotowi do tego, żeby dowiedzieć się tak już naprawdę stricte o rodzicielstwie zastępczym i tych wszystkich, w których jest już ziarnko takiej ciekawości i woli zostania rodzicem zastępczym. To szkolenie jest dla wszystkich, którzy później mogą pełnić po ukończeniu tego szkolenia funkcję rodziny zastępczej.
4: Ogromnie, ogromnie zapraszamy prawie każdego, bo rodzicem zastępczym może zostać małżeństwo, ale może zostać też osoba samotna. Warsztaty są bezpłatne, to jest ważna informacja, i nie obligują stania się od razu rodziną zastępczą. Prosimy mega, aby po prostu poświęcić chwilę czasu, ofiarować kilka godzin i po tych godzinach, po tych rozmowach, dyskusjach, dysputach podjąć już taką świadomą decyzję, czy wchodzimy to w rodzicielstwo od razu, czy dajemy sobie czas, czy uważamy, że jednak ten kierunek nie do końca zgadza się z naszymi tutaj patrzeniem, z naszymi oczekiwaniami. Także po szkoleniach jest chwila na zastanowienie się, czy jest to ta ścieżka, którą chcemy dalej kroczyć.
2: Czyli na starcie z perspektywy uczestników tudzież kandydatów jedyną inwestycją jest właśnie wspomniany czas, bo to wszystko bezpłatnie.
4: Dokładnie czas. A żeby to dookreślić, to prosimy o ofiarowanie 52 godzin dydaktycznych, to są spotkania, warsztaty, rozmowy i 10 godzin dydaktycznych przeznaczone na praktyki zawodowe, gdzie spotykamy się z rodzinami, które od wielu, wielu lat stanowią rodziny zastępcze i z miłą chęcią pokazują od kuchni warsztat rodzicielstwa zastępczego.
2: Do jak licznej grupy Państwo to zaproszenie kierujecie, jeśli chodzi o te grupy warsztatowe? Jak duże jest to grono?
7: My przez cały czas, przez cały rok szukamy kandydatów i zachęcamy wszystkich do tego, żeby składać wnioski do nas, dowiadywać się. Mamy taką swoją zasadę, że od 8-10 osób już chętnych, które złożyły wnioski, rozpoczynamy szkolenie. Tak jak tutaj Piotr powiedział, tak naprawdę to jest inwestycja swojego czasu, a my gwarantujemy ze swojej strony świetnie przygotowanych trenerów, którzy wprowadzą świat rodzicielstwa zastępczego i tak naprawdę poznanie ciekawych osób, bo to są grupy, które później nawet utrzymują ze sobą kontakt, wymieniają się doświadczeniami, spotykają się ze sobą. To jest inwestycja tak naprawdę, chociaż wiem, że w świecie, gdzie cały czas gonimy, czas jest bezcenny, ale to jest naprawdę dobrze spędzony czas na rozwój własny, a być może tak naprawdę na rozpoczęcie nowego etapu w życiu.
4: I nie chcemy być gołosłowni, bo już na rozpoczętych warsztatach, które obecnie trwają, mamy 4 małżeństwa i 1 osobę samotną, tak? Że 9 osób współpracuje z nami. Wraz z nimi zapraszamy, żebyście ruszyli z nami w podróż takim zaczarowanym pociągiem, jak my to mówimy, który zatrzymuje się na różnych stacjach i opowiadamy sobie na tych warsztatach o różnych sytuacjach. Mówimy o adopcji, mówimy o zależnieniach, mówimy o fazach rozwojowych dziecka, o chorobach, z jakimi można się zmierzyć, ale dodatkowo gwarantujemy, że w tym pociągu znajduje się wagon z napisem WARS. Jest też kino, zapraszamy na bal karnawałowy, tak. Także dużo, dużo dzieje się ciekawych rzeczy na tych naszych warsztatach, szkoleniach. A po każdych przystankach w taką finalną stacją jest szczęśliwe dziecko, które trafia do rodziny zastępczej.
2: No właśnie, o samym programie powiedzmy, bo 52 godziny to jest liczba, która z jednej strony działa na wyobraźnię, bo troszkę tego czasu trzeba spędzić, z drugiej zaś, biorąc pod uwagę temat, z jakim się mierzymy, czyli tworzenie rodziny zastępczej, wydaje się to stosunkowo niewiele. Więc pytanie, czy to grono, które chce skorzystać, czy to są osoby, które muszą mieć już jakieś predyspozycje, muszą mieć doświadczenie, czy zupełnie nie?
7: Przede wszystkim zaczynamy od dobrej woli. To są osoby, które mają gotowość, albo przynajmniej zrodziła się taka myśl w nich do tego, żeby stać się rodzicami zastępczymi dla dzieciaków, które tego bardzo potrzebują. Potrzebują uwagi, czasu, miłości, domu. Nie ma tutaj żadnych wymagań co do wykształcenia, tylko ta gotowość i otwartość tak naprawdę. Tak jak Piotr powtarza wszystkim osobom, które biorą udział w szkoleniu, to, że ktoś się zdecyduje ukończyć to szkolenie, nie jest jednoznaczne z tym, że od razu otrzyma od nas dzieci. Owszem, my jesteśmy z tymi osobami w kontakcie, my za każdym razem pytamy, my też po samym szkoleniu tym osobom już się klaruje tak naprawdę chociażby to, jak, w jakim wieku dziecko są gotowi przyjąć do swojej rodziny, żeby pasowało do struktury i do ich możliwości i kompetencji wychowawczych. Powiem tak, samo szkolenie, tak jak pan słusznie stwierdził, to może nie jest bardzo dużo godzin. Później, kiedy ktoś stanie się tą rodziną zastępczą, my dalej te osoby wspieramy i proponujemy im też inne warsztaty, bardziej rozwijające ich kompetencje. To jest tak naprawdę ten pierwszy krok, pierwszy, najważniejszy krok.
4: Warsztaty to takie troszkę budzenie świadomości wewnętrznej i takie przyznanie się i zmierzenie, dopasowanie swojego szablonu do tego, o czym mówimy. I jeżeli to się pokrywa, no to wówczas dzieją się cudowne rzeczy. Też bardzo prosimy o to, żeby budować to rodzicielstwo na takich dwóch kolumnach. Jedna to jest miłość, serce, a drugie to jest taki rozum, odpowiedzialność. I wtedy jak te dwie kolumny równo budujemy, to wtedy łatwo jest zbudować taki prawidłowy dom.
2: O pieczy zastępczej mówiliśmy wielokrotnie, wy zapraszaliście, informowaliście, ba, nie tylko na słowach, ale także na czynach się kończyło. No i tutaj wracamy do bajkowych, literackich postaci Maryli i Mateusza, którzy dobrze znani już w Wałbrzychu są, więc jakieś fundamenty budowania tej świadomości mamy. Natomiast ciekawi mnie, jak to wygląda z perspektywy tych osób, które się tutaj pojawiają. Jak na te zaproszenia reagują wałbrzyszanie, z którymi po raz pierwszy na przykład podczas tego pierwszego spotkania się stykacie. Kto to jest? Jak ci ludzie mówią o swojej obecności? Skąd się dowiedzieli? Jak wpadli na ten pomysł?
7: No my mamy to szczęście, że my poznajemy bardzo różne osoby. Są osoby, które do nas się zgłaszają i odpowiadają na ten apel o to, żeby wziąć udział w szkoleniu. Są to też osoby, które są zobligowane chociażby przez sąd do tego, żeby takie szkolenie ukończyć, dlatego że już przyjęły pod swój dach dzieci swoich najbliższych i są zobligowane do tego, żeby ukończyć to szkolenie, ale są to też osoby, które zdecydowały się właśnie dzięki postaci Mateusza, Maryli i Ani z Zielonego Wzgórza. Odpowiedzieli na nasz apel, dali się porwać w tą naszą historię wałbrzyską, gdzie staraliśmy się jako Mateusz i Maryla pokazać, jak to wygląda od samego powzięcia informacji, pomysłu, potrzeby, po szkolenie i przyjęcie dziecka. I to są piękne historie, naprawdę, które nas bardzo wzruszają i pokazują nam, że to, co robimy, ma naprawdę sens.
4: Dodatkowo też są osoby, które gdzieś może wśród sąsiadów, wśród bliskich zauważyły rodziny zastępcze, widzą, że to się sprawdza, no i chcą zmierzyć się z tym dziełem.
2: A jakie stereotypy związane są z życiem rodzin zastępczych, z ich tworzeniem, z jakimi mitami stykają się na co dzień pracownicy Wałbrzyskiego Ośrodka Pomocy Społecznej? O tym wszystkim porozmawiamy z naszymi gośćmi już za chwilę, bo teraz krótka przerwa i na ten czas, na tych kilka najbliższych minut mikrofon przejmuje Bogdan Widawka.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
3: Witam. Czy Wałbrzyskiemu Szpitalowi grozi paraliż komunikacyjny? Od takiego pytania zaczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu, a takie pytanie postawił niedawno dziennik wałbrzych.pl. Specjalistyczny szpital imienia dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu jest systematycznie rozbudowywany, ale wraz z kolejnymi inwestycjami ubywa miejsc parkingowych. To jednak nie jedyny problem szpitala. O tym, że pod szpitalem brakuje co najmniej kilkuset miejsc parkingowych, mówi się już od dłuższego czasu. Pomysłów na rozwiązanie problemu przybywa proporcjonalnie do kurczącej się przestrzeni, w której można zostawić samochód. Jednym z najczęściej pojawiających się rozwiązań jest zagospodarowanie terenu w pobliżu lądowiska dla śmigłowców ratunkowych. Budowa szpitalnego lądowiska jest o tyle ważna, że obecnie mogą na nim lądować tylko stosunkowo niewielkie śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Większe maszyny, takie jak Sokół czy Black Hawk, muszą lądować na stadionie przy ulicy Kusocińskiego. Innym problemem wymagającym pilnego rozwiązania jest budowa drugiej, alternatywnej drogi dojazdowej do szpitala. Obecnie dostęp do placówki prowadzi wyłącznie ulicą Sokołowskiego. W przypadku jej zablokowania szpital mógłby zostać całkowicie sparaliżowany komunikacyjnie. Czytamy na portalu dziennikwałbrzych.pl. Funkcjonariusze wałbrzyskiej drogówki w ostatniej chwili wyeliminowali z ruchu autokar, którym dzieci miały jechać na wycieczkę do Wrocławia. Kontrola ujawniła poważną nieszczelność w układzie hamulcowym. Do tego zdarzenia doszło rano. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przeprowadzili rutynową kontrolę stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem grupy dzieci. No i w trakcie sprawdzania mundurowi wykryli wyraźny wypływ powietrza z układu hamulcowego tylnej osi. Usterka została zakwalifikowana jako stwarzająca zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z tym policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny autokaru. Kierowca był trzeźwy i miał wymagane uprawnienia. Ze względu na usterkę dzieci nie mogły jednak kontynuować podróży tym pojazdem. Ostatecznie wycieczka odbyła się po podstawieniu sprawnego technicznie autokaru zastępczego. Policjanci podkreślają, że regularne kontrole autokarów przed wyjazdami szkolnymi mają na celu ochronę najmłodszych uczestników ruchu drogowego i apelują do organizatorów wycieczek i rodziców, by zgłaszali pojazdy do kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem. Całą tą sytuację opisywał portal Wałbrzych24.com. Znamy datę uruchomienia przystanków Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Pierwsze przejazdy pasażerskie zaplanowano na 14 czerwca. Nie będzie już trzeba przesiadać się do autobusów, by dotrzeć do atrakcji turystycznych, mówi burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj.
8: Myślę, że to bardzo mocno podniesie atrakcyjność turystyczną naszego miasta i ułatwi przede wszystkim osobom spoza Bielawy dotarcie do tego właściwego punktu, który jest ich zainteresowaniem.
3: A 18 maja ruszą przejazdy testowe, podczas których maszyniści będą zaznajamiać się z nową trasą. I to już wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
2: To oczywiście tylko część wydarzeń i tematów, którymi Wałbrzych żył w minionym tygodniu. Bogdanowi Widawce bardzo dziękujemy, a ja zapraszam na dalszą część naszej wałbrzyskiej audycji. Ruszył budżet obywatelski na rok 2027. Będzie więc o tym, jak miasto się zmieni, jak może się zmienić i jak się zmienia także już teraz. Za sprawą miejskich inwestycji powstaje w mieście nowa szkoła. Sporo będzie informacji także dla miłośników rowerów, bo sezon na Dolnym Śląsku wystartował. Wystartował także w Wałbrzychu. W związku z tym szykuje się sporo atrakcji. Ale teraz wracamy jeszcze do naszych gości, a są nimi Piotr Sapalski i Agnieszka Niewada z działu pieczy zastępczej. Rozmawiamy w Radiu Złote Przeboje o szkoleniu dla rodzin zastępczych, które właśnie wystartowało. Podpowiadamy Wam, w jaki sposób taką rodzinę zastępczą można stworzyć, z czym się to wiąże i dlaczego warto.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
2: A z jakimi wyobrażeniami dotyczącymi pieczy zastępczej wy się stykacie, kiedy ci ludzie się pojawiają? Bo domyślam się też, że to jest taka płaszczyzna do tego, żeby z jednej strony, no, z waszej perspektywy opowiedzieć, jak to wygląda, jak to powinno wyglądać, z drugiej też pewnie wiąże się to z obalaniem jakichś mitów, no bo są to ludzie, którzy, szczególnie ci, którzy nie mają jakichś takich kontekstów i historii, a po prostu wpadają na pomysł, żeby się z tym zmierzyć, no to z jakimiś własnymi wyobrażeniami się pojawiają.
4: No często bywa tak, że pierwsze słowo, które się pojawia, to chcielibyśmy pomóc dzieciom zaniedbanym, zapomnianym, gdzieś tam powiedzmy, które zostały pozbawione miłości, i ta kwestia pomocowa wybrzmiewa najbardziej. Dopiero po pewnym czasie, jak sobie opowiadamy o blaskach i cieniach, to w tym momencie zdają sobie sprawę, że jest to niezwykle ciężka praca, która powoduje bardzo, bardzo dużo różnych takich sytuacji przedziwnych w życiu rodzinnym.
7: Osoby, które tutaj przychodzą, tak jak pan powiedział, no mają swoje wyobrażenie, tak naprawdę startują też z bardzo różnych poziomów, bo jeżeli to są bliscy, którzy chcą dać dom swoim krewnym dalszym, to tutaj jest potrzeba serca, chwili i oni po prostu dostosowują się do sytuacji, ale są też osoby, tutaj tym największym takim, pierwszą taką, najtrudniejszą dla nas sytuacją, z którą się spotykamy, to czasami musimy wytłumaczyć ludziom, na czym polega różnica między rodzicielstwem zastępczym a adopcją. I tutaj bardzo mocno i twardo stawiamy granicę, że rodzicielstwo zastępcze to nie jest trwałe przysposobienie, czyli ta adopcja. I tutaj rodzice muszą być gotowi do tego, że założeniem pieczy zastępczej jest ta czasowość. I na to też, do tego też przygotowujemy w czasie tych warsztatów. Przede wszystkim najważniejsze to jest potrzeba miłości, dania domu i pomocy tak naprawdę drugiemu człowiekowi.
2: Pojawiają się też obawy, wątpliwości, tu wracając do mitów czy też wyobrażeń. No z tymi trudnościami pewnie też się musicie mierzyć, bo jak wspomnieliście, są blaski i cienie.
4: Największym takim niebezpieczeństwem, który może zdarzyć się tutaj w tej sytuacji stania się rodziną zastępczą, to jest nadwyrężenie rodziny biologicznej, którą sami stanowimy. Dlatego też bardzo dużo na ten temat rozmawiamy i tak przekazujemy informacje rodzinom, że ich gniazdo, ich małżeństwo, często ich cała rodzina jest najważniejsza i robimy wszystko, żeby nie popsuć tej struktury, którą tworzą. dziecko, które może do nich trafić, powinno ich niejako dopełnić tą rodzinę, a nie spowodować rozburzenia czy jakichś takich zachwiań, kłótni. Także to jest bardzo, bardzo istotne. Tutaj jeszcze należałoby zaznaczyć, że łamiemy pewnego rodzaju stereotypy, że tylko małżeństwo może stać się rodziną zastępczą. Raz jeszcze chcielibyśmy powtórzyć, że osoba samotna również może stanowić całkiem odpowiedzialny, prawidłowy i radosny rodzinny dom dziecka.
2: Powiedzieliśmy o cieniach, blaskach, może na tych pozytywnych stronach się skupmy, bo pewnie lista wątpliwości i trudności, z którymi trzeba się będzie zmierzyć, jest na tyle długa, że to już jest taki materiał do pracy na tych spotkaniach, które się aktualnie w waszym gronie i w waszym towarzystwie odbywają. O korzyściach powiedzmy, no bo chcemy zachęcać. Oprócz tej motywacji związanej z chęcią pomocy, o której też wspomnieliście, że pojawiają się te osoby, które chcą sprawić radość dziecku, stworzyć mu bezpieczne miejsce, to co jeszcze taką motywacją może być?
4: No, Ekstraklasa tutaj zostało pokazane, jak ta jedna kolumna została wybrzmiała, czyli opieka, miłość, serce, ale tak jak już mówiliśmy, ważna jest ta druga, czyli warunki finansowe. Także to należałoby zauważyć, że każda rodzina otrzymuje wsparcie finansowe. Na chwilę obecną jest to 1517 zł na jedno dziecko plus dodatkowe fundusze, jeżeli dana rodzina zdecyduje się być rodziną zawodową czy rodzinnym domem dziecka. Oczywiście należy pamiętać o tym, że każda rodzina może liczyć na wsparcie pedagoga, psychologa, koordynatora i na ścisłą współpracę tutaj z naszym ośrodkiem.
7: Tak, osoby, które stają się rodziną zastępczą, otrzymują od nas wsparcie na takie, które przewidują przepisy, ale też właśnie otrzymują to wsparcie koordynatora, pedagoga i psychologa w rozwiązywaniu codziennych trudności, na ile jest to możliwe oczywiście. Zapraszamy też do udziału w spotkaniach grupy roboczej, w warsztatach, w szkoleniach, po to, żeby jak najbardziej podnosić kompetencje, kwalifikacje tych osób i im po prostu pomagać. Poszukujemy też osób z zewnątrz, które wspomagają nasze rodziny zastępcze i organizujemy w ciągu roku burzą mózgów naszego działu, różnego rodzaju wyjścia, spotkania kolędowe, świąteczne, po to, żeby pokazać, że tak naprawdę jesteśmy zieloną drużyną, która stoi murem za rodzicielstwem zastępczym i staramy się chociażby w taki sposób wspierać te rodziny zastępcze i być ich częścią.
2: Chciałem zapytać o statystyki jeszcze i o to, jak te osoby, które pojawiają się na tych szkoleniach i warsztatach, jak to przekłada się liczbowo, czy jesteśmy w stanie tak to oszacować na rodziny zastępcze, które się później już tworzą. Czyli pytanie upraszczając, czy są takie historie, że po tych 52 godzinach ktoś mówi: okej, dotrwaliśmy do końca, nie zmieniliśmy zdania, chcemy, robimy.
4: Można powiedzieć, że dzieje się tutaj wszystko. Są sytuacje, kiedy rodziny zaraz po szkoleniach czekają z niecierpliwością, aby pojawiło się w ich obszarze rodzinnym dziecko, tudzież rodzeństwo, i robimy wszystko, żeby tak się zadziało. Są rodziny po szkoleniach, które dają sobie czas i wracają do nas po roku, po dwóch i mówią: właśnie to jest ten moment, że chcemy stać się rodziną zastępczą. Są niestety też takie sytuacje, że musimy troszeczkę dłużej poczekać na tą rodzinę, ponieważ po częstych rozmowach ich dzieci biologiczne mówią: stop, my na chwilę obecną nie chcemy tutaj w naszym środowisku dzieci zastępczych. Prosimy was, dajcie czas, miłość, serce na razie nam. Wyjdziemy z domu rodzinnego, z tego naszego gniazda, będziecie realizować swoje dalsze marzenia. Także tutaj przepływ sytuacji jest tak niejednoznaczny i tak dynamiczny, że bardzo, bardzo ciężko przyłożyć szablon, ponieważ z każdego szkolenia bardzo różnie procentowo się to wszystko rozbija. Ale w zasadzie po każdym szkoleniu pojawia się perełka, która staje się rodziną zastępczą i trwa.
2: I takich perełek ja Państwu życzę jak najwięcej, szczególnie, że to szkolenie trwa aktualnie, chwilę temu się rozpoczęło i mam nadzieję, że takie pozytywne zakończenia też będą miały miejsce w przypadku tego grona, które w tej materii teraz swoją wiedzę poszerza. No i jeśli ktoś nas dziś słucha, docieramy do tych, którzy pomyśleli sobie, no fajnie, może podjęlibyśmy to wyzwanie, ale skoro już się zaczęło, to jest za późno, to czy jest dobra informacja, że w tym roku jeszcze będzie szansa?
7: Tak, oczywiście, że tak. Wszystkie te osoby, które tylko zostały zachęcone naszą rozmową, zapraszamy do nas, do działu pieczy zastępczej, który mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Można nas odwiedzić osobiście, można do nas pisać maile, dzwonić. Po tym szkoleniu na pewno, jak tylko zbierzemy chętnych, rozpoczniemy następną grupę, dlatego serdecznie Państwa zapraszam. To jest ulica Kilińskiego 1, Wałbrzych, numer telefonu 74 664 08 81. Adres mailowy to jest piecza@mops.walbrzych.pl. Proszę też zaglądać na naszą stronę internetową, na nasz profil facebookowy. Tam są na nas namiary. Zachęcamy wszystkich Państwa do spotkania z nami.
4: A ja tak sobie pozwolę, korzystając z tego, że już wiosna puka do naszych drzwi, do naszych okien, pojawia się słońce, zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie na spacerek na Kilińskiego, pokój numer 207. Warto rozmawiać, po prostu twarzą w twarz spotkać się i przedyskutować pewne obawy, zadać pytania bezpośrednio, no bo tutaj rodzą się przeciekawe historie, o których później opowiadamy. I dodatkowo serdecznie zapraszamy, jeżeli zauważycie, że pojawia się na ulicach Maryla, uśmiechnięta Ania Zielonego Wzgórza i taki stonowany Mateusz, podchodźcie do nich, to są też osoby, które posiadają wiedzę, chcą się z wami dzielić, pytajcie, a my będziemy odpowiadać.
2: Do tego zachęcał Piotr Sapalski. Naszym gościem była, także przypomnę, Agnieszka Niewada. To tyle na temat szkolenia dla rodzin zastępczych. Za chwilę kolejne tematy, między innymi zaproszenie do wspólnego podróżowania na rowerach. To inicjatywa, dzięki której Wałbrzych może nieco jaśniej rozbłysnąć na rowerowej mapie Polski. Będzie także o zawodach, będzie także o miejskiej infrastrukturze, która się zmienia. No, ale to za moment, bo teraz o zmianach w Wałbrzychu, jeśli chodzi o inwestycje. Wizytę na terenie jednej z nich w minionym tygodniu relacjonował w swoich mediach społecznościowych prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej.
1: Nasz Wałbrzych.
5: Drodzy Wałbrzyszanie, zwracam się do mieszkańców Podzamcza, ale również do wszystkich tych, których interesuje nasz jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych ostatnich lat, budowa nowej szkoły 21 przy ulicy Grodzkiej. Firma Budimex, która wygrała przetarg, podpisała umowę, właśnie rozpoczęła prace przygotowawcze przy zapleczu budowy. Tworzone są drogi dojazdowe, jest ogrodzony cały teren, a za chwilę pojawią się pierwsze kontenery zaplecza budowy. Przypominam, że cała szkoła ma być zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od daty podpisania umowy, ale z informacji z Budimexu wiemy, a jest to firma duża, poważna, wiemy, że być może uda się ten proces inwestycyjny skrócić. Nie zapeszajmy, bardzo cieszymy się, budowa się rozpoczęła, nowa wielka szkoła 21 na Podzamczu dla około 1000 studzieć.
2: Wałbrzych zmienia się także z inicjatywy mieszkańców i temu właśnie służy m.in. Wałbrzyski Budżet Obywatelski. Kolejna jego odsłona niedawno ruszyła, a do zaangażowania się zachęcał również prezydent Roman Szałemej.
5: Od kilkunastu lat zmieniamy nasze miasto, realizując inicjatywy lokalne w ramach budżetu obywatelskiego, Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcam do zgłaszania projektów, które według Państwa opinii zmienią Wasze otoczenie, dzielnice, zmienią jakość życia w miejscu, gdzie wszyscy żyjemy wokół nas, najbliższej okolicy miejsca zamieszkania. Jesteśmy na Podzamczu, tutaj tych projektów jest stosunkowo dużo, bo ta aktywność mieszkańców czy Piaskowej Góry z Podzamcza, ale właściwie w całym mieście jest bardzo duża. Boisko do siatkówki plażowej będzie otwarte dosłownie w ciągu najbliższych kilku dni. Tegoroczna edycja ma ewidentnie taki akcent, powiedziałbym, drogowy. Bardzo wielu mieszkańców, na spotkaniach z mieszkańcami słyszałem to wielokrotnie, postuluje, aby zrealizować szybciej niż to

0: Zachęca koordynatorka tych obchodów Kamila Świerczyńska.
1: Aktywnie w Wałbrzychu.
2: Ważnym projektem jest Amatorska Liga Pływacka, projekt, który realizujemy w tym roku po raz pierwszy. Oznacza to 4 zawody, 4 weekendy poświęcimy dla sportowej rywalizacji na basenie. Co ważne, Paweł Korzeniowski wsparł nasz projekt, będzie z nami. Wraz z startem ligi rozpoczniemy też zajęcia pływackie. Będzie można się szkolić u nas. To też trochę konsekwencja działań szkółki pływackiej Aqua Splash, w której pływa prawie 100 osób. Przez cały tydzień te zajęcia się odbywają i zarówno Paweł Korzeniowski, jak i nasi trenerzy będą Państwa szkolić, doskonalić to pływanie. Naprawdę nieważne jest to, czy umiecie pływać perfekcyjnie, czy tylko żabką, możecie spokojnie udoskonalić swoje umiejętności. Oczywiście na najlepszych w cyklu będą czekały nagrody, natomiast każde zawody będziemy też kończyć losowaniem nagród. Może nie będzie to samochód Toyota Aygo jak w przypadku półmaratonu, ale na pewno będą to wartościowe nagrody, żeby Państwa zachęcić do aktywności sportowej.
3: Ambasada Ruchu z kolei to projekt bardzo ważny, interdyscyplinarny. Co roku podczas gali charytatywnej w Zamku Książ honorowane są kolejne osoby, które otrzymują tytuł ambasadora miasta. Są to osoby ze świata kultury, sztuki, polityki, życia społecznego, nauki i właśnie sportu. I to przedstawicieli tej ostatniej dyscypliny zaprosiliśmy do udziału w projekcie Ambasada Ruchu. Andrzej Adamek, Marcin Balcerowski, Dariusz Baranowski, Krzysztof Ignaczak to panowie, którzy będą uczestniczyć w tym projekcie, będą się spotykać z Wami, z mieszkańcami, którzy będą chcieli wziąć udział w zajęciach koszykarskich, siatkarskich czy też rowerowych.
0: Mówiła Kamila Świerczyńska, a do rowerów my jeszcze dziś wrócimy w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę druga część spotkania i rozmowy z Mateuszem Kaszubskim, oficerem rowerowym Wałbrzycha. Bądźcie z nami.
1: Ciekawy Wałbrzych.
0: Wałbrzych odzyskuje kolejną perłę swojej architektury, informuje serwis wałbrzych24.com. Zabytkowa willa przy ulicy Zamkowej 2, będąca niegdyś sercem administracyjnym potężnego majątku Hochbergów, przechodzi pod skrzydła spółki Zamek Książ. To historyczna chwila, która zapowiada powstanie nowej atrakcji turystycznej, Muzeum Hochbergów oraz nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej dla mieszkańców. Przez lata budynek przy Zamkowej 2 czekał na nowy impuls. Choć miasto od dawna zabiegało o jego właściwe zagospodarowanie, droga do obecnej decyzji nie była prosta. Początkowo planowano tu siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, jednak bariery architektoniczne, brak zgody konserwatora na elementy infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami i troska o funkcjonalność zabytku skłoniły władze do zmiany strategii. Decyzja o przekazaniu obiektu Zamkowi Książ to efekt wielomiesięcznych analiz i rozmów z historykami oraz ekspertami. Jak podkreśla Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha, kluczowe było znalezienie gospodarza, który potrafi skutecznie dbać o dziedzictwo narodowe. Uznaliśmy, że najlepiej będzie, aby ta willa stała się częścią kompleksu pałacowo-parkowego, jakim jest Książ. Wynika to z oceny tego, jak znakomicie spółka Zamek Książ potrafi sobie poradzić z trudnymi problemami o charakterze konserwatorskim, tłumaczył na łamach serwisu prezydent Roman Szałemej. Zamek stał się częścią naszego narodowego dziedzictwa jako pomnik historii. To otwiera zupełnie nowe obszary pozyskiwania środków, czego dowodem jest choćby 30 milionów złotych z programu Fenix. Od kwietnia obiekt wraz z przyległym terenem parkowym przeszedł w ręce spółki Zamek Książ, co ma zagwarantować mu nie tylko renowację, ale i nowe przeznaczenie. Plany wobec willi, która teraz nazywana będzie willą książęcą, są imponujące. Ma to być obiekt hybrydowy, łączący funkcje muzealne z potrzebami lokalnej społeczności. W zamku nie mamy już przestrzeni, w której moglibyśmy mówić o samych Hochbergach, o tym, jak duże majątki posiadali, jakie kopalnie i działalności prowadzili. Tutaj taką muzealną przestrzeń stworzymy, zapowiadała Dorota Karolewska, prezes Zamku Książ. Chcielibyśmy jednak, żeby tak jak kiedyś ta willa służyła jednej rodzinie, teraz służyła wielu rodzinom wałbrzyskim. Powstanie tu miejsce dla społeczności lokalnej, gdzie będą odbywały się zajęcia edukacyjne i kulturalne. Rewitalizacja willi ma być również impulsem dla śródmieścia Wałbrzycha. Będzie to doskonały powód do transferowania ruchu turystycznego z zamku bezpośrednio do centrum miasta, dodała prezes Karolewska. W sąsiednim budynku, który remontuje Akademia Nauk Stosowanych, powstanie sala poświęcona księżnej Daisy, co stworzy spójną ofertę historyczną. Dla rodziny Hochbergów, która przez wieki współtworzyła historię Wałbrzycha, odrodzenie willi przy Zamkowej ma wymiar emocjonalny i symboliczny. Jest to piękna okazja, żeby zobaczyć, jak dom wspólnej historii naszej rodziny i miasta otrzymuje nowe życie. Bardzo nas cieszy, że obiekt odzyska swoją urodę i splendor, mówił ze wzruszeniem książę Peter Hochberg von Pless. Wiem, że ten obiekt nie mógłby się znaleźć w lepszych rękach. Wierzę, że za 1,5 roku będziemy tutaj tutaj stali już przed pięknie wyremontowaną willą. Dlaczego ten budynek jest

0: jest tak istotny? Willa wybudowana w 1907 roku, zaprojektowana przez książęcego mistrza Paula Reznera, była niegdyś siedzibą Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych. To właśnie stąd zarządzano imperium, w skład którego wchodziły cztery miasta: Wałbrzych, Świebodzice, Mieroszów, Boguszów oraz 32 wsie. Tutaj ulokowana była siedziba wielkich majątków ziemskich rodziny von Hochberg, wyjaśnia Mateusz Mekytyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless. W tym obiekcie, nazywanym Willą Dyrekcji Generalnej, rezydował dyrektor wałbrzyskich kopalń książęcych Gustav Kaindorf. To miejsce przesiąknięte jest historią przemysłu i wielkiej fortuny. Choć wnętrza neorenesansowej willi wymagają jeszcze inwentaryzacji i sprzątania, wejście do środka nie jest obecnie możliwe dla osób postronnych, zamek książ zapowiada regularne informowanie o postępach prac.
1: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: Przed nami w programie Radia Złote Przeboje, przypominam, słuchać audycji Tydzień w Wałbrzychu, również wiadomości kulturalne. Ten weekend to prawdziwe święto w Filharmonii Sudeckiej, gdzie trwają obchody jubileuszu stulecia Józefa Wiłkomirskiego. No a na horyzoncie kolejne muzyczne atrakcje. Będziemy też sprawdzać, co wydarzy się w najbliższym czasie w Teatrze Lalki i Aktora. No a tym najważniejszym wydarzeniem niewątpliwie jest zbliżająca się wielkimi krokami premiera. O niej opowie dyrektor Zbigniew Prażmowski, ale za chwilę, bo teraz wracamy jeszcze do rowerowych emocji, których będziecie mogli zaznać już na koniec czerwca w ramach górskiego wyścigu Baranowski Tour, a do udziału w nim zachęca oficer rowerowy Wałbrzycha Mateusz Kaszubski.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
0: Zawody zawsze kojarzą się z pewnym poziomem zaawansowania. Czy w przypadku tych powracających do harmonogramu wydarzeń rowerowych można myśleć o sobie jako zawodniku, jeśli niekoniecznie mamy doświadczenie związane z innymi zmaganiami, z zawodami, jeśli to będzie nasz pierwszy raz? Warto, czy to jeszcze nie jest ten level?
2: Zdecydowanie warto, to jest impreza typowo amatorska, więc oczywiście, jak to na każdym wydarzeniu, no presja czasu i jakby trudności na samej trasie są wyzwaniem, ale warto je podjąć, bo tak naprawdę rzadko kiedy jest taka możliwość, często te wyścigi, imprezy odbywają się i to są w gronie profesjonalistów, a tutaj tak naprawdę impreza dedykowana do amatorów przede wszystkim i myślę, że warto podjąć ten trud, nawet jeżeli ktoś nie ma ze sobą jakiegoś wybitnego przygotowania, aczkolwiek wiem, że pewne treningi przygotowawcze jeszcze przed samym wydarzeniem się będą odbywać, dlatego zachęcamy do obserwowania mediów społecznościowych AquaZdroju, bo będziemy informować o tych terminach na bieżąco.
0: A dystanse jakie będziemy mieli do dyspozycji?
2: Do dyspozycji będą trzy dystanse, czyli mini 43 km i 750 metrów przewyższeń, średni to mamy 79 km i 1500 metrów przewyższeń, no i dla tych najbardziej zaawansowanych kolarzy 125 km i 2500 metrów w pionie. Wszystkie te trasy kończą się w schronisku Andrzejówka, tam będzie zlokalizowana meta zawodów, także myślę, że każdy z uczestników może dobrać trasę i profil pod swoje umiejętności, swoje możliwości, czy nawet troszkę ponad swoje możliwości, żeby w tej profesjonalnym otoczeniu spróbować swoich sił. Myślę, że warto.
0: Czasu jeszcze troszkę mamy, więc te treningi można zintensyfikować przed zawodami i sprawdzić, czy damy radę, czy jesteśmy gotowi. To jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, natomiast rowerowo zmienia nam się także Wałbrzych. Ci, którzy taką zimowo, czy też jesienno-zimową przerwę z rowerem zaliczyli, to pewnie pewne fragmenty miasta będą odkrywali na nowo. No właśnie, co się zmieniło? Co zaskoczy, co zdziwi nas tej wiosny?
2: Na pewno w tym roku, bo to nie tylko może tej wiosny, ale zaskoczy nas skala inwestycji w infrastrukturę rowerową, która no jest rekordowa, jeśli idzie o historię Wałbrzycha, bo tak dużego frontu robót jeszcze nie było. Dopiero co oddaliśmy do użytku krótki, ale ważny odcinek ulicy Ogrodowej. W chwili obecnej trwa budowa odcinka drogi dla rowerów na ulicy Wrocławskiej. Tutaj do końca czerwca ten etap powinien być zakończony, ale tak naprawdę najważniejszym wydarzeniem i największym wyzwaniem inwestycyjnym w historii miasta jest budowa tak zwanej ścieżki obwodnicowej, która prowadzona będzie aż od Piaskowej Góry w okolicy obwodnicy Wałbrzycha i kończyć się będzie w samym Śródmieściu. To największe zadanie, zresztą skala robót świadczy o tym, że zadanie zostało podzielone w ogóle na dwa niezależne zadania, które realizują dwie niezależne firmy i to w tym roku zostanie zakończone, czyli długa trasa łącząca kilka dzielnic miasta, w pełni wyposażona, oświetlona, monitorowana, wygodna, zamieszczą asfaltową, więc myślę, że rowerzyści to docenią. Dodatkowo niebawem na ulicy Uczniowskiej rozpocznie się remont najstarszego odcinka drogi dla rowerów, jaki w mieście mamy. Tam stara, zniszczona nawierzchnia z kostki zyska zupełnie nową nawierzchnię asfaltową, zostanie ujednolicona, poszerzona i ten odcinek też w tym roku będzie gotowy. Czekamy także jeszcze, czeka nas jeszcze jedno zadanie, czyli odcinek, który połączy rondo pod Palmiarnią z Zamkiem Książ, bo tam w chwili obecnej połączenia nie ma. To zadanie już czeka tak naprawdę na ogłoszenie robót budowlanych i ostatnie decyzje, także tych zadań jest bardzo dużo. Większość z nich ma być zrealizowana jeszcze w tym roku, na jesieni, dlatego ten obraz się mocno zmienia, no i na pewno będzie to zauważalne dla wszystkich rowerzystów.
0: To jak możemy podróżować, co mamy do dyspozycji? Możemy też obserwować, nie zawsze wyjeżdżając na ulicę i drogi w Wałbrzychu, można to obserwować także z perspektywy smartfonów czy też komputerów, bo warto pamiętać o tym, że mamy do dyspozycji rowerową mapę Wałbrzycha, gdzie te nowości też są zaznaczane.
2: Dokładnie tak, i jest stworzona pod adresem rowerowa.mapawałbrzych.eu mapa wszystkich istniejących inwestycji rowerowych, wszystkich dróg, stref ograniczonego jakiegoś ruchu, gdzie rowerzyści mają pierwszeństwo. To jest takie miejsce, gdzie są zebrane wszystkie istniejące i planowane inwestycje, także te drobne rzeczy typu, gdzie zostawić rower, gdzie można ewentualnie go naprawić, bo w przestrzeni miasta w ostatnim czasie pojawiły się samoobsługowe stacje naprawy rowerów, w tym jedna pod Akwazdrojem. Te wszystkie inwestycje staram się na bieżąco nanosić na tę mapę. Ona jest dostępna dla wszystkich, jest całkowicie bezpłatna. Ja zresztą też rowerzystów zachęcam do tego, że jeżeli o czymś wiedzą, co pominąłem, żeby mi to zgłaszali. Jestem dla nich dostępny pod adresem oficer.rowerowy@wałbrzych.eu. Mogą wszystkie swoje uwagi zgłaszać. Myślę, że w chwili obecnej mam już całościowy obraz tego, co w mieście jest i co będzie. Dlatego zachęcam do tego, żeby tę stronę odwiedzać.
0: I to nie tylko z perspektywy czysto technicznej i śledzenia aktualności, ale też planowania chyba tras, wycieczek, jeśli szukamy pomysłów, inspiracji, to też może być to przydatne.
2: Jasne, to jest takie narzędzie, które pozwala zobaczyć, gdzieś planujemy dojechać, można w łatwy sposób sobie zobaczyć, podpatrzeć, czy na pewno nam się uda, czy w bezpieczny sposób. Nie wszyscy rowerzyści lubią poruszać się jezdnią, dlatego tutaj można śmiało sprawdzić, czy jest jakaś inna droga alternatywna dla naszej trasy, czy ktoś gdzieś jest, a może za jakiś czas powstanie. No myślę, że to takie dosyć duże kompendium wiedzy dotyczące tego, co w mieście mamy.
0: Te wszystkie informacje znajdziecie pod adresem rowerowamapa.wałbrzych.eu, a do korzystania z tego serwisu zachęcał oficer rowerowy naszego miasta Mateusz Kaszubski. Teraz podsumowanie działań wałbrzyskiej policji.
1: Kryminalny Wałbrzych.
0: Policjanci prewencji Wałbrzyskiej Komendy w czwartek o poranku w Śródmieściu wyeliminowali z ruchu kolejnego pasjonata jednośladów, który jechał rowerem w stanie po użyciu alkoholu. Sytuacja miała miejsce 14 maja około godziny 8 rano. Wałbrzyscy funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej, jak się okazało, sprawcy wykroczenia, 27-letniego mieszkańca Wałbrzycha, który kierował rowerem na ulicy Skrzetuskiego w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało dokładnie 0,32 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Ostatecznie 27-latek ukarany został mandatem karnym w kwocie 1000 zł i do miejsca zamieszkania jednośladem już nie pojechał. Wałbrzyscy policjanci po raz kolejny przypominają, że nieodpowiedzialni rowerzyści, którzy poruszają się po drogach publicznych, w strefach ruchu lub zamieszkania w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, mogą zostać ukarani przez funkcjonariuszy grzywną, która teraz wynosi w przypadku wyniku badania do 0,5 promila alkoholu 1000 zł, a powyżej 0,5 promila 2,5 tysiąca zł. Sprawcy tych poważnych wykroczeń drogowych muszą jednak liczyć się z tym, że mundurowi skierują sprawę do sądu, a wtedy kara finansowa może być dużo wyższa. Sąd dodatkowo może orzec zakaz kierowania tym środkiem transportu na wiele miesięcy. O braku odpowiedzialności możemy mówić także w przypadku zatrzymanego przez policjantów 21-latka. Do tego zdarzenia doszło dzień wcześniej, 13 maja około godziny 19 na ulicy Konopnickiej w Wałbrzychu. Policjanci z ogniwa wywiadowczego wałbrzyskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy, za kierownicą którego siedział 21-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego. Podczas wykonywanych czynności, w tym po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych, wyszło na jaw, że kierujący posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz obowiązywał go od 20 lutego tego roku do 20 lutego 2027. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: A na koniec kultura i sztuka i zaproszenie na kolejne muzyczne święto w Filharmonii Sudeckiej. To najważniejsze w ten weekend to oczywiście obchody jubileuszu stulecia Józefa Wiłkomirskiego. Natomiast na horyzoncie kolejne muzyczne atrakcje, o których więcej już teraz Krystyna Swoboda.
3: Kolejny koncert, tym razem będzie to koncert kameralny, na który zapraszam Państwa 22 maja na godzinę 19. Będziemy prezentować Państwu utwory Agnieszki Osieckiej. To są dzieła, które są cały czas aktualne, te teksty, które pisała, do których muzykę pisali m.in. Seweryn Krajewski, no i wielu, wielu innych kompozytorów. Koncert nazywa się Bosanowa do poduszki. Oczywiście nie będziemy zachęcać Państwa, abyście usnęli na tym koncercie, bo myślę, że tutaj będzie dosyć dużo energii i ten koncert, no, w przeciwieństwie do swojego tytułu, będzie bardziej napędzał niż usypiał. A wykonawcami tego koncertu będą Daniel Moszczyński, śpiew, Waldemar Franczyk, perkusja, Bartłomiej Pitrz, gitara basowa, Adam Lemańczyk, piano i instrumenty klawiszowe, Jacek Piskosz, piano, Tomasz Orłowski, trąbka, Jan Adamczewski, saksofon, i z tym zespołem całym wystąpią instrumenty smyczkowe, na których będą grać muzycy Orkiestry Filharmonii Sudeckiej. Koncert Bosanowa do poduszki z utworami Agnieszki Osieckiej 22 maja o godzinie 19 w Filharmonii. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
0: Miłośników teatru zapraszam z kolei na scenę Wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora, bo tam trwają prężne przygotowania do kolejnej już premiery. A szczegóły zdradzi dyrektor Zbigniew Prażmowski.
4: Rozpoczęły się próby do najnowszej naszej premiery, która będzie 23 maja. To jest Królewna Śnieżka i 6 krasnoludków. Dlaczego 6 krasnoludków? To się dowiedzą widzowie ze spektaklu, ponieważ jest to napisana na nowo taka adaptacja znanej baśni, bajki, którą znamy o krasnoludkach Śnieżka i 7 krasnoludków. Napisała ją Magda Żarnecka, która znana jest w Wałbrzychu u nas już z różnych takich spektakli, choćby napisała dla nas Franie Piorun. Współautorem jest reżyser tego spektaklu Przemek Jaszczak, także premiera już na czerwcówkę, w sumie pod koniec sezonu. Zapraszamy naszych widzów na premierę. Będzie ten spektakl grany aż do końca sezonu. 31 maja zapraszamy do nas na Dzień Dziecka. Jest to przeddzień Dzień Dziecka, 31 niedziela. Zaprosimy naszych widzów właśnie na spektakl Królewna Śnieżka. Będzie można porozmawiać o tym spektaklu. Zaprosimy naszych widzów na trochę słodkości od naszego partnera Śnieżki ze Świebodzic. Także ten maj jest dość intensywny, ciepły. W międzyczasie teatr przygotowuje się do remontów, do odświeżania teatru. Mam nadzieję, że w wakacje uda nam się wyremontować nasze patio. Właśnie trwają prace projektowe nad projektem naszej sceny, widowni i całego zaplecza, który mamy nadzieję, że z początkiem przyszłego roku rozpoczniemy remont i przygotujemy dla naszych widzów, ale nie też dla widzów, dla aktorów, lepsze warunki pracy, ponieważ nasza scena chyba, odkąd ja pracuję, nigdy nie była tak kompleksowo remontowana, była odświeżana, więc potrzebne są też udogodnienia i BHP, także praca i wewnątrz, i z zewnątrz, także jesteśmy obecni w mieście, wyjeżdżamy na dużo festiwali, już na koniec maja zapraszamy też widzów do Wrocławia, w teatrze, Wrocławskim Teatrze Lalek zaprezentujemy naszą Pippi Langstrum na przeglądzie nowego teatru dla dzieci z okazji 80-lecia też teatru Wrocławskiego Teatru Lalek, także jesteśmy nie tylko w Wałbrzychu, na całym Dolnym Śląsku, jeździmy dużo po Polsce, więc też mnóstwo festiwali, właśnie wróciliśmy ze Szczecina, za chwilę wyjeżdżamy do innych miast, już mamy dosyć sporo zleceń, będzie można nas zobaczyć w wakacje i w Zielonej Górze, i w Katowicach, i w Poznaniu, także jest też czas bardzo, bardzo intensywny.
0: I by był to czas również artystycznie udany, tego gorąco życzę. O tych planach opowiadał Zbigniew Prażmowski, dyrektor Teatru Lalki i aktora w Wałbrzychu. I tym tematem kończymy to wydanie magazynu Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Jaki był to tydzień w Wałbrzychu? Czym żyją mieszkańcy miasta i regionu? Sprawdźmy. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na program Radia Złote Przeboje. Dziś między innymi o wsparciu, na jakie w mieście mogą liczyć seniorzy, szczególnie ci samotni.
2: Realizujemy usługi wszelakie, poasystenckie, usługi wytchnieniowe, opaski, czujniki, które również są taką nowością u nas. Każdy mieszkaniec objęty naszą pomocą w projekcie ma przydzielonego jednego asystenta, z którym współpracuje, z którym się poznaje, z którym może wypracować jakieś wspólne formy spędzania czasu.
1: Przed nami także przegląd wydarzeń minionego tygodnia, no i sprawy, którymi wałbrzyszanie żyli.
3: Ponad 11,5 miliona złotych długu zostanie umorzone mieszkańcom Wałbrzycha, którzy przystąpili do programu restrukturyzacji zadłużenia czynszowego.
1: Szczegóły zdradzi Bogdan Widawka dosłownie za kilka minut, a teraz czas już na pierwszych dziś gości w naszej audycji.
2: Urszula Prokopowicz-Cebula, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, koordynator projektu.
4: Ewelina Potoczek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, pracownik socjalny.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Będziemy rozmawiać o wsparciu, na jakie mogą liczyć wałbrzyszanie. To wsparcie, z tego co wiem, udzielane jest już od dłuższego czasu, ale z biegiem lat i realizacji tego projektu wachlarz możliwości się zwiększa. O tych nowościach też pewnie za chwilkę powiemy. Zacznijmy od tego, jak to wyglądało wcześniej, jak to wyglądało dotychczas i kogo dotyczy ta forma wsparcia, o której będziemy mówić.
2: Projekt, o którym mówimy, to jest projekt Rozwój Systemu Usług Społecznych w aglomeracji wałbrzyskiej, który prowadzimy wspólnie w partnerstwie z gminą Głuszyca. Projekt dotyczy przede wszystkim usług społecznych, asystentury oraz opieki wytchnieniowej. Są to główne usługi, które w tym projekcie są świadczone, ale także projekt zakłada przede wszystkim szkolenie asystentów, doszkolanie kadry oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych oraz różne dodatkowe usługi wspierające naszych już konkretnie podopiecznych typu transport door-to-door, czy z teleopieka.
1: O różnych formach asystentury mówimy w różnych okolicznościach. Często to są takie czynności, może nie prozaiczne, ale codzienne, związane z bieżącymi sprawami. Jeśli chodzi o wsparcie asystentów, w jakich okolicznościach ono ma miejsce?
2: Wsparcie asystentów oferujemy głównie osobom z niepełnosprawnościami, ale nie tylko, wszystkim osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Z kolei z opieki wytchnieniowej mogą skorzystać głównie rodziny osób, które właśnie takiego wsparcia potrzebują.
1: Czyli to dwie różne rzeczy. Z jednej strony asystentura, z drugiej opieka wytchnieniowa, to też warto rozdzielić.
2: Tak, zgadza się. To są dwie odrębne rzeczy. Tutaj w pierwszym przypadku wspiera się konkretnie osobę głównie starszą, czy osobę z problemami w codziennym funkcjonowaniu, a w drugim przypadku, w przypadku opieki wytchnieniowej, owszem, ta pomoc świadczona jest również dla osoby z niepełnosprawnościami, ale jednak wytchnienie kierowane jest dla tego opiekuna faktycznego.
1: Jesteśmy na takim etapie, w którym kolejna grupa mieszkańców Wałbrzycha będzie mogła z tego wsparcia skorzystać. Jakie było zainteresowanie i o jakiej liczbie dziś mówimy?
2: Projekt zakłada objęcie 100 mieszkańców Wałbrzycha. 80 osób zakładamy, że obejmiemy opieką asystenta, 20 osób opieką wytchnieniową. Na ten moment praktycznie wszystkie miejsca są już zajęte.
1: Co świadczy o tym, że potrzeby w mieście są chyba duże. Przypuszczam, że ograniczenia projektowe sprawiają, że jest to konkretna liczba, ale chyba chciałoby się więcej.
2: Tak, zgadza się. Oczywiście tworzymy także listę rezerwową. Oczywiście jak w przypadku takich projektów jest też, zdarza się rotacja, więc jakby są osoby, ktoś rezygnuje, ktoś potrzebuje na pilnie, więc przychodzi, tak.
1: Jak w praktyce wygląda udzielanie tego wsparcia? To jest takie działanie rozciągnięte w jakimś okresie, w roku kalendarzowym, czy zależne od potrzeb konkretnej osoby? Jak to działa?
2: Oczywiście wsparcie jest kierowane i celowane w zależności od potrzeb, ale średnio nasi podopieczni mogą skorzystać z około 53 godzin asystentury i około 51 godzin w miesiącu z opieki wytchnieniowej. Ta opieka będzie świadczona do końca projektu, czyli do 31 grudnia 2027 roku.
1: Jak wygląda podział? Czy to jest tak, że konkretny asystent jest na stałe przypisany do jednego seniora, czyli jednej, czy jednej osoby niepełnosprawnej, od osoby potrzebującej? Czy to są różne osoby? Jak to wygląda?
2: Każdy mieszkaniec objęty naszą pomocą w projekcie ma przydzielonego jednego asystenta, z którym współpracuje, z którym się poznaje, z którym może wypracować jakieś wspólne formy spędzania czasu.
1: A jak jest z perspektywy tych osób, które już korzystały dotychczas? No bo nie jest to pierwsza odsłona, więc pewnie docierają do Państwa jakieś informacje zwrotne, czy jest okej, czy to spełnia kryteria, czy zadowala uczestników projektu. Jak to wyglądało dotychczas?
4: Tak, oczywiście. Pierwsi asystenci w ramach projektu rozpoczęli współpracę z mieszkańcami w styczniu tego roku, więc mamy już kilka miesięcy za sobą obserwacji i faktycznie pojawiają się zażyłości między nimi, nawiązują się bardzo pozytywne relacje. Na przykładzie mojego mieszkańca, z którym mam przyjemność współpracować, mogę powiedzieć, że naprawdę projekt przynosi bardzo duże efekty i współpraca z asystentem umożliwiła panu z niepełnosprawnością sprzężoną możliwość wyjścia z mieszkania, wyjścia z domu, odbywania spacerów, zwykłych zakupów czy realizowania regularnych wizyt lekarskich, gdyż dotychczas nie miał motywacji do podjęcia leczenia, do zmiany, do wyjścia z domu. Także pierwsze efekty widzimy, że są pozytywne i mieszkańcy są zadowoleni.
1: A jakieś reklamacje już były, czy jeszcze nie?
4: Oczywiście zdarzają się sytuacje, że czasami nasi mieszkańcy mają inne oczekiwania wobec asystentów, a asystenci, wiadomo, mają różne też predyspozycje, więc staramy się tak to dopasowywać z firmą obsługującą projekt, żeby wszyscy byli zadowoleni i tak zdarzają się zmiany asystentów, aby współpraca układała się jak najlepiej.
1: Naturalny czynnik ludzki, w tej sytuacji trzeba się dotrzeć, a ten proces z reguły też wymaga czasu. Pierwsze doświadczenia już za nami. Kolejna rzecz, o którą chciałem zapytać, to świadomość mieszkańców, z jaką oni podchodzą do tego projektu, do tych działań. Czy oni wiedzą, czego się spodziewać? No bo hasło asystent, ono w pewien sposób sugeruje, w jaki sposób będziemy mogli z tego skorzystać, no ale często jest tak, że mieszkańcy w ogóle nie wiedzą o takiej możliwości, jak się stykają z tematem. No właśnie, to jakie mają wyobrażenie?
4: Wyobrażenia są różne, to prawda. Natomiast my jako pracownicy socjalni, wprowadzając takich asystentów w środowisko, jasno wyjaśniamy zakres usług, zakres potrzeb naszych mieszkańców i układamy taki wspólny plan pracy, który mieszkańcy akceptują. Tak, jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb. Mamy tutaj asystenturę, która ściśle powiązana jest z dodatkowymi usługami, o których wspomniała wcześniej pani koordynator. Jest to też ten transport door to door, który bardzo ułatwia wykonywanie pracy asystentowi, gdyż powoduje to, że nasi mieszkańcy mogą bez problemu dostać się na wizytę do lekarza czy rehabilitację. Również transport ten może być wykorzystywany w celach takich towarzyskich, tak? Czy wyjścia do kina, na spacer lub właśnie budowania innych relacji, więc zachęcamy ich do skorzystania z tej formy pomocy. Oraz niezwykle ważne i tutaj przy budowaniu tego planu pracy jest również rola pedagoga i psychologa w projekcie, gdyż oni również są po to, żeby wspomóc naszych mieszkańców, żeby wesprzeć asystentów i, tak jak powiedziałam, budować ten wspólny plan pomocy.
1: No właśnie, i płynnie przeszliśmy do tematu, który zasygnalizowaliśmy na początku, czyli nowości. Jedną z nich jest transport. Czy jeszcze coś mamy, jeśli chodzi o zmiany?
2: Faktycznie udało nam się w projekcie wprowadzić rzeczy, których jeszcze u nas w Wałbrzychu nie było. Przede wszystkim, tak jak już tu wspomniane, transport door to door. Kupiliśmy auto dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami i czy door to door, czyli od drzwi do drzwi, to znaczy, że kierowca wraz z asystentem mogą daną osobę przetransportować z miejsca na miejsce bez żadnych ograniczeń, można powiedzieć. Druga rzecz to nowość, chociaż też nie do końca nowość. Chodzi o teleopiekę. Jesteśmy jako Wałbrzych, tutaj gmina, liderem teleopieki, można powiedzieć, że chodzi o opaski, bo mamy ich tam bardzo dużo, już ponad chyba 400. Nowością są u nas systemy czujników domowych. Zakupiliśmy 25 takich czujników i są one już zamontowane u naszych mieszkańców. Jest to nowość, ponieważ te czujniki spełniają warunki teleopieki.
1: Opaska monitoruje, z tego co wiem i z tego co kojarzę, zdrowie.
2: Opaska monitoruje zdrowie, łączy się z centrum teleopieki. Podobnie jest z systemem czynników domowych. On także łączy się z centrum teleopieki, tam jest cały czas stała, jest podopieczny w stałym kontakcie, może za pomocą pilota wezwać sam w momencie zagrożenia pomoc, ale także system czujników bada na przykład gaz, czad i te inne różne niebezpieczne związki, ale także czujnik zalania oraz czujnik, który bada otwarcie drzwi, na przykład czy okien.
1: Czyli różne warianty, które w przypadku seniorów, osób starszych i niestety często samotnych są istotne. Można by było pomyśleć, że to jednostkowe sytuacje, ale w zasadzie takich sytuacji jest mnóstwo. Myślę, że jednak sprawa wymaga nagłośnienia, wymaga zachęcenia, bo często jest tak, że seniorzy, osoby niepełnosprawne, starsze, myślą sobie, ja dam radę, ja wytrzymam, nic mi nie jest. Do momentu, w którym rzeczywiście jednak okazuje się, że to zdrowie zaczyna nie domagać na tyle, że takie wsparcie jest potrzebne. Więc warto pamiętać o tej możliwości, warto korzystać, no bo to jest właśnie dla Wałbrzyszan.
2: Tak, oczywiście, na razie tych czujników mamy 25. Dzięki projektowi możemy spróbować ten system po prostu u nas. Jeżeli on się będzie sprawdzał, kto wie, czy nie będziemy kontynuować właśnie tej formy wsparcia.
1: A o jego zakresie jeszcze porozmawiamy w programie Radia Złote Przeboje. To nie koniec tego tematu. Za kilka chwil, po krótkiej przerwie, będziemy też rozmawiać o tej współpracy z asystentami, o tym, jak taka codzienność wygląda. Bądźcie z nami, a ja teraz zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotował dla Was Bogdan Widawka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
3: Witam. Na początek podsumowanie abolicji czynszowej. Ponad 11,5 miliona złotych długu zostanie umorzone mieszkańcom Wałbrzycha, którzy przystąpili do programu restrukturyzacji zadłużenia czynszowego. Władze Wałbrzycha ogłosiły, że do programu przystąpiły 272 rodziny, a do miejskiej kasy z tytułu wpłat wstępnych wpłynęło już 1,5 miliona złotych realnej gotówki. Program zakładał, że dłużnicy, którzy wpłacą jednorazowo 15% zaległości i będą regularnie opłacać czynsz przez kolejne rok, otrzymają umorzenie pozostałych 85% długu. Obecnie całkowite zadłużenie lokatorów wobec gminy wynosi około 150 milionów złotych, z czego dużą część stanowią narastające od lat 90. odsetki. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zaznacza, że program ma dwa wymiary. Pierwszy to pomoc społeczna dla rodzin, które przez lata narastały długami wynikającymi głównie z wysokich odsetek ustawowych. Drugi wymiar to realny wpływ do budżetu miasta. Tylko z tytułu tzw. opłaty wstępnej wynoszącej 15% długu gmina pozyskała 1,5 miliona złotych. Dodatkowo osoby te zaczęły regularnie opłacać bieżące rachunki, co zwiększa ściągalność czynszu w skali całego miasta do poziomu 98%. Miejski Zarząd Budynków oferuje dłużnikom także inne formy spłaty, takie jak rozłożenie zaległości na raty, czy odpracowanie długu przez prace porządkowe na terenie miasta lub w placówkach oświatowych. Dla wielu rodzin to jedyna droga wyjścia z tzw. pętli zadłużenia i uniknięcie egzekucji komorniczej, pisał o tym dziennik wałbrzych.pl. Od 14 czerwca pociągi kolei dolnośląskich będą dojeżdżać do Jeziora Bielawskiego i Góry Sowie. Turyści jadący do Bielawy z Wrocławia będą mogli wysiadać tuż przy samej atrakcji turystycznej, bez konieczności przesiadania się do autobusów. To duże ułatwienie, szczególnie dla osób korzystających z kempingu Sudety, mówi Andrzej Hordy, burmistrz Bielawy.
5: Będą sobie wsiadać w kolejkę tuż przy kempingu i później spacer po górach, być może wejście na wieżę na Kalenicy, być może na Wielką Sowę jeszcze i zejście z powrotem do kempingu.
3: A już od 18 maja maszyniści będą zapoznawać się z nową trasą podczas przejazdów testowych. Policjanci z Milicza i przedstawicielka ośrodka terapii dla skrzywdzonych zwierząt interweniowali niedawno na terenie gminy Krośnice po zgłoszeniu dotyczącym zaniedbanego psa. W czasie kontroli funkcjonariusze potwierdzili, że zwierzę przebywało w niewłaściwych warunkach. Na miejscu okazało się, że mały pies rasy mieszanej był trzymany na krótkim łańcuchu przymocowanym na stałe do budynku gospodarczego. Buda nie była odpowiednio ocieplona i stała bezpośrednio na ziemi bez wyściółki i podłogi. Mundurowi mieli też zastrzeżenia dotyczące dostępu psa do czystej wody. Pies trafił do ośrodka terapii dla skrzywdzonych zwierząt, gdzie zapewniono mu opiekę i schronienie, a pisał o tym dziennik Wałbrzych.pl. I to wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Kończymy przegląd wydarzeń tygodnia, ale nie kończymy naszego magazynu. Przenosimy się do autora programu Tydzień w Wałbrzychu, Igora Kociubińskiego.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A w zasadzie to wracamy do spotkania z naszymi gośćmi. Przypominam, są dziś z nami w programie Urszula Prokopowicz-Cebula, koordynatorka działań pomocowych dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych oraz pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewelina Potoczek. Rozmawiamy o projekcie, w ramach którego wałbrzyszanie, czyli w podeszłym wieku, czy też z niepełnosprawnościami, mogą skorzystać z pomocy m.in. asystenta osobistego.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Więc możliwości jest kilka, oprócz tych czujek, oprócz opasek, z których wałbrzyszanie licznie już korzystają od kilku lat, to projekt ma też taki dodatkowy walor, już poza kwestią samego bezpieczeństwa, bardzo prozaiczna i prosta rzecz, mianowicie kontakt z drugim człowiekiem. To chyba też jest istotne, że oprócz tego, że oczywiście w kontekście asystentów możemy liczyć na pomoc, że pójdziemy razem na zakupy, do apteki, czy do lekarza, czy na spacer po prostu, to z tym drugim człowiekiem możemy się spotkać i czasem chyba ten sam kontakt też jest istotny.
2: Zgadza się, jest bardzo ważny ten kontakt, dlatego też w projekcie założyliśmy wsparcie także dla opiekunów faktycznych, czyli tych osób, które na co dzień zmagają się z opieką, często nad swoimi bliskimi, i w związku z tym także wspieramy ich za pomocą psychologa, ale także organizujemy różne merytoryczne zajęcia, w tym elementy terapii Simontonowskiej. Mamy w naszym ośrodku dwóch specjalistów w tej dziedzinie oraz także nowością są takie warsztaty głowa i ciało, gdzie uczestnicy mogą wziąć po prostu udział w takich warsztatach relaksacyjnych typowo dla siebie.
1: Często tematy związane z pomocą czy wsparciem psychologicznym wydają się niektórym obce, odległe, dalekie, nieznane. Czy bywają takie sytuacje, że uczestników projektu trzeba troszkę bardziej z tym oswoić, pokazać, że to nie jest nic złego, że takie wsparcie jest możliwe i że warto z niego skorzystać. Takie obawy się pojawiają, czy nie ma z tym problemu?
4: Przyznam szczerze, że są duże obawy, że bardzo długo musimy nieraz ich namawiać, tak, czy nawet organizować spotkania z psychologiem po to tylko, żeby go przedstawić na pierwszym spotkaniu, żeby pokazać, że właśnie przychodzi po to, aby udzielić wsparcia, i często kończy się to właśnie na późniejszej kontynuacji takich spotkań i realnym wsparciu dla mieszkańca.
1: Z tego, co wiem, z tego, co zaobserwowałem i zauważyłem, seniorzy często mają takie podejście, że jeśli ktoś się pojawia i chce pomóc, to jest trochę uderzenie w ich ego, no bo przecież ja sobie poradzę, to o czym mówiliśmy, ja mam siłę, ja mam możliwości, dam radę. No i tak sobie myślę, że sama postać asystenta też może być na początku, no nie chcę używać tutaj brutalnego słowa intruz, ale że gdzieś może być takie zachwianie poczucia bezpieczeństwa, że to jest ktoś obcy w moim domu. Czy takie obawy się pojawiały?
4: Nie, osobiście nie spotkałam się tutaj w swoim dotychczasowym działaniu. Nasi podopieczni, którzy zgłosili się do projektu, byli przygotowani na taką formę pomocy i sama osoba asystenta wzbudzała, mogę powiedzieć od razu, taki dosyć pozytywny oddźwięk i wręcz była oczekiwana, tak, ta forma pomocy. Także byli fajnie przyjęci i tak jak mówię, współpraca na razie układa się bardzo dobrze.
1: To ja życzę, żeby tak było niezmiennie do końca realizacji tego projektu. Mówimy przede wszystkim o tym z perspektywy beneficjentów, odbiorców tych działań, no ale jest też druga strona, bo są asystenci i o nich też przy okazji chciałem zapytać. Czy to jest liczna grupa w Wałbrzychu?
2: Dzięki naszemu projektowi jest to grupa liczniejsza, bo nasz projekt rozpoczął się od szkoleń i do naszego projektu przystąpiły 32 osoby zupełnie bez doświadczenia. Dzięki szkoleniom, które przeszły w projekcie, mogą z powodzeniem pełnić tę funkcję, więc jakby rynek, można powiedzieć, asystentów w Wałbrzychu powiększył się o te 30 osób.
1: Wracając do statystyk i cyferek, które z jednej strony duże, ale z drugiej jednak odstające troszkę od potrzeb, jeśli chodzi o asystentów, rozumiem, że to też będzie taki proces, który będzie postępował, że ta liczba też będzie, czy też powinna być większa, czyli będziemy chyba generować takie okazje, takie możliwości do tego, żeby tych asystentów było więcej w przyszłości.
2: Tak, oczywiście mamy taką nadzieję, że może uda się jeszcze zwiększyć liczbę asystentów, bo są bardzo, bardzo potrzebni.
1: Mówiliśmy mniej więcej o tych widełkach czasowych działania projektu. Ja mam nadzieję, że ta nasza rozmowa i to spotkanie trafiło dziś do tych, którzy być może w przyszłości będą mogli skorzystać, będą też chcieli skorzystać z tej formy wsparcia. No i już teraz może pojawić się taka myśl, że rzeczywiście to może takie wyjście na zakupy, czy na spacer w towarzystwie drugiej osoby, aby to zwiększy moje bezpieczeństwo, poprawi mój standard życia, więc może pojawić się potrzeba, ja chcę tu i teraz, jeśli nie teraz, no to może w przyszłości. Czyli kiedy? Czy możemy liczyć na to, że ten projekt będzie się ponawiał jeszcze w kolejnych latach?
2: To znaczy, my całkiem możliwe, nie wiemy, czy będą takie możliwości. Oczywiście, bo projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, więc jeżeli będą takie możliwości, to owszem, ale w tej chwili nawet, jeżeli są osoby, które czują, że to jest projekt dla nich, mogą się jeszcze zgłosić do nas, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, miejsca się zwalniają, więc jest rekrutacja ciągła, można powiedzieć, można się jeszcze zgłosić, także zapraszamy.
1: Jeśli więc taką wolę wyrażamy, to rozumiem, że formy kontaktu przeróżne. Osobiście w przypadku, jeśli chcemy ustalić szczegóły telefonicznie, mailowo też się można kontaktować zapewne.
2: Tak, oczywiście. A nawet jeżeli nie udałoby się w naszym projekcie, ponieważ miejsc się nie zwolni, no to wiadomo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wspiera wszystkie osoby. Jeżeli jest taka potrzeba, możemy znaleźć jeszcze inne możliwości czy inne formy wsparcia.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
4: Dzień dobry, Ewa Story, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
1: Niestety mówimy coraz częściej o tym, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, linia czasu postępuje, więc też pewne formy wsparcia, usługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sfokusowane są w dużej mierze na osobach starszych. Dotychczas przede wszystkim ten zakres dotyczył takiego codziennego wsparcia i pomocy, ale wachlarz możliwości się zwiększa, no i otwieramy też miasto na seniorów, na osoby niepełnosprawne, tak by mogli oni wyjść z domu. To jedna z tych nowości.
4: Tak, tak. Jakby realizujemy dodatkowe działania, te, które jakby wykraczają poza takie standardowe działania ustawowe, które jako Ośrodek Pomocy Społecznej jesteśmy zobowiązani realizować. Stąd też pomysły i potrzeby na poszukiwanie różnych rozwiązań w ramach dodatkowych środków, dodatkowych projektów. Tak, wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, ponieważ jako pracownicy bardzo dobrze widzimy, że skala jakby potrzeb wśród osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób zależnych jest zdecydowanie większa niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu.
1: Na zdrowiu najczęściej się skupiamy, to też jest istotny element, bo opaski, bo od niedawna też czujniki, więc no, zwiększenie możliwości zapewnienia form bezpieczeństwa, szczególnie w chyba przypadkach osób, które są samotne, które mieszkają w pojedynkę, gdzie ten kontakt z bliskimi, z rodziną, sąsiadami nie jest tak częsty.
4: Tak. W ramach tych wszystkich działań, które my jakby realizujemy, jest dokładnie to, o czym pan wspomniał. Realizujemy usługi wszelakie, poasystenckie, usługi wytchnieniowe, opaski, czujniki, które również jakby są taką nowością u nas. Natomiast jakby te usługi, chociażby asystenckiej opieki wytchnieniowej, realizujemy w ramach różnych programów i różnych możliwości. Także jakby każdą osobę, która jakby czuje, że wymaga wsparcia, serdecznie zachęcam do tego, żeby się do nas zgłaszała, bo tych jakby alternatyw i tych możliwości mamy więcej. Zachęcam do kontaktu, dlatego że mamy jakby dedykowany dział pracowników, którzy jakby bezpośrednio zajmują się jakby pomocą właśnie osobom, jak wcześniej wspomniałam, starszym osobom, osobom z niepełnosprawnościami, osobom, które po prostu są osobami samotnymi i wymagają wsparcia. Więc myślę sobie, że zawsze znajdziemy alternatywę, żeby tej osobie udzielić odpowiedniej pomocy, zwłaszcza, że pracujący tam chociażby pracownicy socjalni jakby podejmują współpracę z różnymi naszymi lokalnymi instytucjami, bo Wałbrzych to nie tylko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z tym no, taka moja sugestia i prośba do osób, które wymagają wsparcia, ale również ich otoczenia. Jeżeli jest jakaś wątpliwość co do tego, czy konkretna osoba sobie potrafi radzić z czynnościami życia codziennego, zachęcam do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
1: O nowościach mówimy przede wszystkim w kontekście tego najświeższego projektu, czyli możliwości realizowania tego transportu door-to-door. Mówimy o opaskach, o tych czujkach, które mogą pojawić się w domach seniorów i osób niepełnosprawnych. Są też formy, które dzieją się poza projektami. Jest infolinia też dla seniorów, o której warto wiedzieć, bo to taka forma, która jest dostępna od ręki dla każdego.
4: Tak, na naszych stronach internetowych te informacje są u nas zamieszczane na bieżąco. Faktycznie jest infolinia, na którą można chcieć się skontaktować codziennie do godziny 18 i tam jakby odbierający telefon pracownicy są w stanie też przez telefon jakby udzielić takiego pierwszego kompleksowego wsparcia i informacji.
0: Zmieniamy temat.
1: Ta audycja nazywa się Tydzień w Wałbrzychu. Słyszymy się w Radiu Złote Przeboje w każdy weekend. Przede wszystkim po to, by o życiu Wałbrzycha rozmawiać, ale nie ograniczamy się tylko do granic, ścisłych granic miasta. Sprawdzamy też, co dzieje się w okolicznych miejscowościach. Często zaglądamy do Kamiennej Góry, rozmawiamy o Świdnicy i tak też będzie również w tym wydaniu naszego magazynu, bowiem za kilka chwil porozmawiamy o czworonogach, które mogą znaleźć się pod waszą opieką. Będziemy zachęcać do adopcji. Z mikrofonem Radia Złote Przeboje odwiedziłem świdnickie schronisko dla zwierząt. Oczywiście taką decyzję można podjąć również w naszym wałbrzyskim schronisku. I w obu tych miejscach niestety statystyki są zatrważające. Chciałoby się, by przejeżdżając obok obu tych miejsc panowała cisza, świadcząca o tym, że nie ma tam podopiecznych, bo mają swoje domy, mają swoje bezpieczne schronienie, ale niestety taki scenariusz jest raczej niemożliwy. Sporo kociaków, sporo psów do zaopiekowania, do wzięcia. Jak ten cały proces wygląda, o tym usłyszycie już niebawem. A teraz jeszcze o historycznych eksponatach, które już niebawem będziecie mogli podziwiać w Tyglu, czyli Muzeum Wałbrzyszan. Wsparł je ostatnio wałbrzyski oddział Sybiraków, o czym więcej opowiedział mi Wacław Kwieciński.
0: Historia, którą warto poznać.
6: Tak, właśnie przygotowujemy zestaw kilku pamiątek od Sybiraków, ale taką najbardziej wartościową pamiątką, jaka tam się pojawi w muzeum, jest modlitewnik miniaturowy, który został wydany w roku 1924, czyli ma w tej chwili 102 lata. Historia tego modlitewnika jest taka, że wpadła rewizja do rodziny sybirackiej, która mieszkała w Kazachstanie, zesłana, i szukali takich materiałów antysowieckich, żeby znaleźć dowody, że ktoś występuje przeciwko władzy. No i mama, gdy ta rodzina wpadła, jednego z Sybiraków, szybko schowała w pieluchę do dziecka ten właśnie modlitewnik. No i oczywiście rewizja znalazła tam jakieś materiały. Męża, czyli ojca tego niemowlęcia, dzisiejszego Sybiraka, skazano na 10 lat łagrów, ale gdyby ten modlitewnik jeszcze przy nich znaleziono, to by dostał jeszcze dodatkowe 15 lat łagrów. Więc jest to taka bardzo wymowna pamiątka, którą właśnie ten Sybirak chce nam ofiarować. Ponadto mamy jeszcze piękną zieloną chustę wełnianą, ofiarowaną przez naszą Sybiraczkę. Mamy taką drewnianą walizkę, już ponad 80-letnią, więc kiedy będzie końcem roku otwarte to muzeum Tygiel w Wałbrzychu, to serdecznie zapraszam do odwiedzin. Z pewnością ukażą się te pamiątki.
1: No i też chyba apel do wałbrzyskich rodzin, mieszkańców naszego miasta i regionu, by przemyśleli, czy w ich domach takich pamiątek nie ma, takich niemych wspomnień tego, co było, bo często to dla nas bardzo oczywiste przedmioty drobne, które są z nami od kilkudziesięciu lat i nie rozpatrujemy ich w kategorii muzealnych eksponatów, ale ten mały modlitewnik liczący ponad 100 lat, no dziś jest wyjątkowo wymowny i być może takie przedmioty też w zakamarkach naszych domów jeszcze się kryją. Warto o tym pomyśleć chyba.
6: Tak, tak, bardzo też zachęcam mieszkańców do przeszukania swoich zbiorów, bo może właśnie znajdą się pamiątki, niekoniecznie sybirackie, bo tutaj w Wałbrzychu są różne środowiska i jeszcze poniemieckie i z Kresów Wschodnich i greckie są też, więc francuskie, więc warto przeszukać te materiały i co tutaj ciekawsze, dać właśnie, przekazać do Muzeum Wałbrzyszan Tygiel, żeby zachować to dla kolejnych pokoleń.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Zmieniamy temat w audycji Radia Złote Przeboje. Dom bez zwierząt to tylko mieszkanie, tak twierdzą niektórzy. Oczywiście decyzja o adopcji przy garnięciu czworonoga musi być przemyślana i odpowiedzialna, ale dziś w programie Tydzień w Wałbrzychu do tego właśnie będziemy was zachęcać. Tych, którzy mają oczywiście takie możliwości i chcieliby swoje rodziny powiększyć o takiego futrzastego przyjaciela. Najlepszym sposobem jest odwiedzenie na przykład wałbrzyskiego schroniska dla zwierząt lub tego, które działa w Świdnicy. Tam też miałem przyjemność spotkać się z kierowniczką tego obiektu, Adrianną Kaszubą, by o tym procesie adopcji porozmawiać.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Jak już dotarliśmy do tego jakże ważnego tematu adopcji, no proces sugeruje jakąś ciągłość, ale myślę, że jeśli trafiamy dzisiaj do tych, którzy może nie rozważają na tu i teraz, ale gdzieś tam w głowie tli się taka myśl, że może kiedyś, może ja znajdę taką przestrzeń, taką możliwość, to jak to wygląda w praktyce?
7: W praktyce to zależy, to jest moja ulubiona odpowiedź. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli jest pies, kot przygotowany do adopcji, widzimy go ogłoszenie na stronie internetowej. To jest taki jasny sygnał, że to zwierzę może zmienić dom. W tym momencie zapraszamy na taki spacer, wizytę zapoznawczą. Pracownik czy opiekun danego zwierzęcia przeprowadzi nas tutaj przez ten taki opis charakteru. Zobaczymy na żywo, jak to zwierzę wygląda. I tak naprawdę, jeżeli nie ma żadnych tutaj przeciwwskazań, czy to ze strony adoptującego, który na przykład, nie wiem, musi ogrodzenie dokończyć, bo to są też często takie remontowe sprawy, czy na przykład jest już przygotowany, wie, że to jest ten dzień, jest gotów, to zwierzę może opuszczać schronisko. Natomiast czasami jest tak, że jeżeli mamy zwierzę, które na przykład jest z trudnej interwencji, jest po jakichś przejściach, wiemy, że ta adaptacja no, będzie trudniejsza, no bo nie oszukujmy się, tutaj mamy bardzo różne zwierzęta o bardzo różnych temperamentach i charakterach, to na przykład sugerujemy przyjść kilkukrotnie, albo odbywamy taką wizytę w miejscu docelowym, że tak to nazwę, żeby na przykład upewnić się, że nie wiem, jeżeli zwierzę ma kojec, ten pies, no to, że tam jest ocieplona buda, albo kojec jest też tak zabezpieczony, że on z niego nie ucieknie, więc no, robimy wszystko po to, żeby te adopcje nie kończyły się powrotami do schroniska, bo tak naprawdę dla zwierzęcia największym dramatem jest to, że ono wychodzi, jest, nie wiem, kilka dni, tygodni w nowym domu, i później tutaj wraca. Ten pupil nie rozumie, co mu się przydarzyło i w tym momencie on jest w wielkim, ciężkim szoku i bywało, że mieliśmy taki przypadek psa, no, który bardzo ciężko przechorował, przeszedł taką psią depresję, byśmy nazwali, bo on się całkowicie załamał po powrocie akurat z domu, bo to była właśnie sytuacja, w której się tam z rezydentem nie porozumiał do końca, więc też właśnie bardzo, bardzo naciskamy na to, żeby przyjść właśnie na taką wizytę, zapoznanie, słuchać tego, co my też mówimy, bo my staramy się przekazać wszystko uczciwie, nie oszukujemy nikogo, że piesek jest miły, a pies na przykład jest wylękniony czy wystraszony. Wolimy przedstawić taką no, najgorszą prawdę niż właśnie kłamstwo, które skończy się zwrotem zwierzęcia z adopcji.
1: Tak się zastanawiałem chwilę temu, czy mówiąc o tym, jak dobieramy sobie partnera życiowego, czy też przyjaciół, no to robimy to z konkretnych względów na podstawie jakichś rzeczy, których potrzebujemy, które uważamy za stosowne, czy to porównanie będzie zasadne, ale skoro mówimy o psiej depresji, która może być efektem takiego nieudanego, nie do końca przemyślanego wyboru, no to chyba jednak jest to sygnał, że szczególnie powinniśmy przemyśleć i swoje potrzeby, no i okoliczności, w których takiego zwierzaka wybieramy, no bo rzeczywiście on musi być dopasowany do nas.
7: Zawsze kierujmy się, wybierając zwierzaka, charakterem. To jest najważniejsze, chociaż wiem, że to jest bardzo trudne, bo jesteśmy wzrokowcami. Mimo wszystko przechodzimy przez te kojce, przeglądamy tą stronę internetową i nasze oczy zwrócą się ku temu zwierzakowi, który tam akurat w jakiś sposób wydał nam się atrakcyjny, tak? Czyli mówimy o tej fizyczności. No i czasami to jest w porządku, to znaczy jeżeli adoptujący ma bardzo dużą elastyczność, otwartość i zrozumie wiele rzeczy, które się mogą wydarzyć po tej adopcji i na przykład adaptacja będzie dłuższa, ten pies będzie, nie wiem, pierwsze dni spędzał śpiąc albo gdzieś tam w kącie skulony obserwując domowników i nie będzie od razu częścią tego naszego życia, bo wszystkie się muszą przyzwyczaić, tylko niektórym zajmuje to mniej czasu, niektóre robią to dużo szybciej. I w tym momencie, no mimo wszystko wybieranie po wyglądzie, no zawsze jest takim pierwszym, otwarciem pierwszego kręgu piekieł, my to tak sobie nazywamy.
1: Czyli tutaj też zasada się sprawdza, że liczy się wnętrze przede wszystkim.
7: Zawsze się liczy wnętrze, mimo wszystko pamiętajmy o tym, bo tutaj później wybierając wzrokowo, no trochę odłączamy racjonalizm, a mimo tego, że tutaj no pracujemy bardzo, bardzo mocno na emocjach, no bo jednak mamy zwierzęta bezdomne, mamy zwierzęta skrzywdzone, one tu są, one czekają, one chcą stąd wyjść i ja wiem, jakie to jest trudne, bo ja biorąc zwierzęta osobiście, czy to właśnie tu ze schroniska, czy gdzieś tam z interwencji, bo też posiadam liczne stado, no to były takie impulsy emocji, ale gdzieś tam no za chwilę fajnie, jak ktoś zrzuci ten kubeł zimnej wody na głowę i tu zazwyczaj moi współpracownicy pełnili tę rolę i ja zawsze jestem wdzięczna za to doświadczenie i każdemu też polecam taką otwartość, bo to nie jest wrogość człowieka, który mówi, że no ten pies do państwa nie pasuje, to nie chodzi o jakieś uprzedzenie, jedzenia, tylko jeżeli mamy na przykład psa, który jest bardzo aktywny, bardzo energiczny i ma trafić do domu osoby, która ceni sobie spokój, no to może być trudno, chociaż czasami takiemu psu wyjdzie to na dobre, bo ta jego reaktywność będzie nieco przygaszona, ale właśnie, wracamy do tej elastyczności adoptującego, który wielbiąc ciszę zrozumie to, że ten pies przez pierwsze kilka tygodni czy miesięcy będzie nerwowo na przykład się kręcił po mieszkaniu i czasami dla niektórych osób to jest to nawet coś takiego jak to tupanie pazurkami po panelach bywa bardzo irytujące i też no mieliśmy niestety takie doświadczenie, kiedy kot akurat wrócił z adopcji, bo był bardzo aktywny w nocy. No to jest właśnie to niezrozumienie zwierzęcia i w ogóle brak dostosowania się do jego potrzeby i tutaj akurat wiadomym jest, że żaden kot nie będzie pasował do tego domu, bo to są zazwyczaj z natury zwierzęta nocne. Natomiast no bywały takie domy, które wybierając nawet kontrastowego psa, no przepracowywały to, tylko że no to jest proces, to nie potrwa dzień czy dwa, to są często miesiące ciężkiej pracy tych ludzi z behawiorystami, z lekarzami weterynarii, tu z naszymi pracownikami, żeby to zwierzę się zaaklimatyzowało tak w 100%.
1: Jeśli chodzi o zwierzaki, a w zasadzie o tych ludzi, którzy rozważają adopcję, którzy się pojawiają w schronisku, odczuwacie jeszcze taki problem czy taki dystans związany z tym, że jest to stereotyp, że to zwierzak ze schroniska właśnie, że on może być problematyczny, że, no, że z góry zakładamy, że to będzie komplikowanie sobie życia, więc wybieramy hodowlę, kupno albo po prostu poszukanie zwierzaka w internecie.
7: Niestety to przekonanie o tym, że te zwierzęta bezdomne ze schronisk są gorsze, ono nadal jest i jest bardzo mocno w ogóle utrwalone w naszym przekonaniu. Ja kiedyś tak zauważyłam i to jest w sumie coś, nad czym cały czas gdzieś tam się zastanawiamy, jak wyprzeć ten mit, że to zwierzę ze schroniska jest brudne, bo nie wiedzieć czemu zawsze te schroniska, zawsze właśnie ta cała taka narracja wokół psów, kotów mieszkających, wychodzących stąd, toczy się wokół brudu, smrodu, no bo oczywiście one konwalią nie pachną jak stąd wyjdą, bo jednak bytują w kojcach, w grupach i tak dalej. Natomiast w dobie dostępności groomerów przykładowo, fryzjerów dla zwierząt i tak dalej, no to uważam, że to jest najmniejszy problem z tego wszystkiego. I rzeczywiście też łatwość dostępu do zwierząt z hodowli i ja nie chcę tutaj też demonizować kupowania zwierząt z hodowli, czy w ogóle dobrych hodowców. No niestety rynek został brzydko mówiąc zepsuty złymi hodowlami, które to później tutaj trafiają te zwierzęta, bo mamy takie pseudorasowe psy, koty. I w tym momencie ta łatwość dostępu i takie skojarzenie, że jak z hodowli to będzie fajnie, lekko, bezproblemowo, trochę nam przesuwa to w takim kierunku, że a to bierzemy z tej hodowli. Mimo tego, że też zwrócę uwagę na to, te psy, które są tutaj w schronisku, czy te koty, które do nas trafiają, to w większości są zwierzęta, które dom miały. Powiem w większości, no bo to w przypadku kociąt, które się rodzą na przykład na działkach, no to wiadomym jest, że to są takie, no,

0: Więc nie trzeba się bać, naprawdę.
1: A o tym dziś w audycji Radia Złote Przeboje zapewnia Adrianna Kaszuba, kierowniczka Świdnickiego Schroniska dla Zwierząt. Do tego tematu i spotkania wracamy w Radiu Złote Przeboje już za kilka chwil. Bądźcie z nami. Teraz czas na sport.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Ostatnio pogoda rowerzystom sprzyja, więc dziś o tym, gdzie wyruszyć na wycieczkę. Jedną z propozycji, jeśli chodzi o region, jest trasa na Chełmiec. Łatwo technicznie, ale jej pokonanie wymaga dobrej kondycji z uwagi na długi 8-kilometrowy podjazd na szczyt. Przeważa nawierzchnia szutrowa, na krótkich fragmentach do dyspozycji rowerzystów jest asfalt. Na Chełmcu wieża widokowa, przekaźnik telewizyjny, wielki krzyż milenijny, no i oczywiście wspaniałe widoki. W drodze powrotnej 8 kilometrów emocjonującego zjazdu. Czas przejazdu szacowany jest na około 1,5 godziny. Początek trasy u zbiegu ulicy Andersa i Ratuszowej, dalej ulicą Piasta w kierunku Chełmca, początkowo asfaltem, później drogą szutrową na szczyt. Zjazd do rozejścia szlaków niebieskiego i zielonego poniżej Małego Chełmca, stąd w lewo do przełęczy Rozochatka i dalej do drogi, którą wjeżdżaliśmy na szczyt. Takich rowerowych możliwości w okolicach Wałbrzycha jest całe mnóstwo. Do dyspozycji są również takie trasy jak trasa wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego, trasa wokół Ptasiej Kopy, czy też wokół Borowej. Te wszystkie propozycje znajdziecie m.in. w przewodniku wydanym przez miasto Wałbrzych.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Marek Krajewski jakiś czas temu odwiedził nasze miasto i przez dłuższy czas stacjonował w bibliotece pod Atlantami, pisząc książkę o Wałbrzychu. Ta zostanie wydana z okazji 600-lecia miasta. Rok 2026 to obchody tego jubileuszu. Zatem wyjątkowa okazja, by o twórczości tego autora przypomnieć. Książka może nie o samym Wałbrzychu, ale w Wałbrzychu osadzona. I jak się okazuje, Marek Krajewski jest tym jednym z najbardziej poczytnych autorów w naszym regionie. A kto jeszcze? Po co najczęściej wałbrzyszanie sięgają? O tym wszystkim opowiedziała mi zastępczyni dyrektora Biblioteki pod Atlantami Arleta Wojciechowska.
3: To zauważamy po użytkownikach pracowni regionalnej głównie, gdzie wypożyczane są, jeśli chodzi o beletrystykę, bo również takie zbiory tam mamy, to głównie są właśnie Olga Tokarczuk, Joanna Bator, w mniejszym stopniu, ale Marek Krajewski, Katarzyna Zyskowska ostatnio ze swoimi powieściami Szklane Ptaki czy Nocami krzyczą sarny. Franciszek Mur, czyli mieszkaniec Świebodzic, który wydał horror Wszyscy zginiecie. Ostatnio do tego grona poszukiwanych właśnie regionalnych autorów dołączyła również pani dr Monika Bisek-Grąs, która zadebiutowała właściwie powieścią Przystanek. No i czytelnicy często przychodzą pytać o następną część. Nie mogą się już doczekać, ponieważ pani Bisek-Grąs zapowiedziała kontynuację. Także pani Moniko, prosimy o szybszą pracę nad drugą częścią. Dla dzieci dużym powodzeniem cieszy się wydana przez Zamek książeczka o Daisy. No i jeśli chodzi o tą literaturę taką już popularno-naukową, to przede wszystkim historia związana typowo z naszym regionem, cały czas tajemnice Rize i inne zagadki tutaj z tego regionu, ale również architektura, czy książki, takie typowe przewodniki po najbliższej okolicy.
1: To jeszcze zapytam z drugiej strony, bo z tymi nowościami różnie bywa i nie zawsze udaje się je uzyskać w takim najbardziej pożądanym momencie, kiedy rzeczywiście już na półce być powinny, więc pytanie brzmi, czy mieszkańcy Wałbrzycha, użytkownicy i goście biblioteki pod Atlantami mają jakiś wpływ na to, co na tych półkach się znajduje, czy mogą w jakiś sposób sygnalizować swoje potrzeby. Jak to działa?
3: Oczywiście w każdej z naszych komórek prowadzony jest rejestr tak zwanych dezyderat, czyli życzeń czytelników, jeśli chodzi o zakup nowości książkowych. Oczywiście nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim, ale te, które się powtarzają, stanowią zawsze trzon naszego zakupu. Chcielibyśmy, żeby te nowości trafiały jak najszybciej do czytelnika, niemniej jednak zakup nowości poprzez Bibliotekę Narodową bywa czasami kłopotliwy, to znaczy ciągnie się sporo w czasie i nie jest to tak, jak powinno być.

0: być, że książka wychodzi i za chwilę trafia do biblioteki. Czasami tutaj ten okres oczekiwania jest zbyt długi dla nas i dla czytelnika również.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
2: Jeśli więc macie taką listę życzeń, to warto swoimi przemyśleniami i pragnieniami podzielić się z pracownikami Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami. Do tego zachęcała Aleta Wojciechowska, a ja zapraszam na drugą część naszego spotkania z Adrianną Kaszubą, kierowniczką Świdnickiego Schroniska dla Zwierząt. Wracamy do tematu adopcji. Przypominam, dziś w radiu Złote Przeboje rozmawiamy o tym, dlaczego warto adoptować zwierzaka ze schroniska, ale przede wszystkim dlaczego powinna być to decyzja przemyślana i odpowiedzialna.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Nie ukrywam, że czasem w mojej głowie pojawiała się taka myśl, a sam jestem posiadaczem zwierząt, że no jest jakaś taka wątpliwość w nas związana z przyszłością tych zwierzaków, które tutaj trafiają. Oczywiście, tak jak mówisz, one miały domy, były bezpieczne często, z różnych powodów do tego schroniska trafiły. No właśnie, ale te historie mogły się jakoś tam na ich psychice odbić. Jak sobie weźmiemy szczeniaczka z pewnego źródła, no to wiemy, że go wychowamy, nic złego się nie stanie. A tutaj, no mamy do czynienia z psami, które nie do końca znamy. Oczywiście one merdają ogonami, mają często maślany wzrok, jest cudownie. No ale może być jakiś taki dystans, strach, że jak ja zostanę z tym zwierzakiem sam na sam, no to nie wiem, ugryzie, zdenerwuje się, coś wydarzy się, czego nie jestem w stanie przewidzieć.
3: To jest właśnie powód, dla którego my tak bardzo, bardzo dużo piszemy o tych zwierzętach. Staramy się poznać jak najlepiej ich charakter. Z kotami zawsze jest minimalnie łatwiej, ponieważ te koty, no mimo, że są wyposażone w zęby i w pazury, jednak gabarytowo robią mniejszą krzywdę i też są mimo wszystko kotami. Ja czasami mówię, że koty to są przybysze z kosmosu. Ich komunikacja jest jeszcze taką mityczną trochę czasami.
2: Nikt nie zrozumiał tego języka dotychczas.
3: Nie, mimo, że mam koty od lat, nadal ich nie rozumiem, które mieszkają ze mną kupę czasu. Co do psów, tutaj jest bardzo, bardzo dużo takich informacji, które zbieramy. Staramy się sprawdzać, jak te psy funkcjonują z innymi psami, jak przechodzimy z nimi gdzieś na spacery, to czy mają problem z napotkanymi ludźmi, czy na przykład, nie wiem, auta, ruch uliczny jakiś tutaj, który i tak mamy w małym natężeniu wokół schroniska, ale jednak jest to dobry tester. Czy on sprawia im jakąś trudność, czy zwierzę potrafi chodzić na smyczy, jak się zachowuje właśnie w kontekście człowieka tutaj znanego sobie, czyli opiekunowie, jak tam jest przy jego oporządzaniu, czyli karmieniu, sprzątaniu. I z tą informacją on wychodzi od nas. I teraz, oczywiście, że my się możemy pomylić, bo my nigdy nie mówimy, że jesteśmy nieomylni i zdarzało się, że zwierzak się ujawniał z różnej strony, bo czasami na plus, czasami na minus faktycznie. To w tym momencie, no, po to mamy też i behawiorystów, i pracowników, którzy są przeszkoleni, żeby doradzić. I też tutaj tak naprawdę pies jest bardzo ciekawą istotą, bo to są zwierzęta społeczne i one bardzo chcą być częścią, powiedzmy, tego stada, grupy i one bardzo dużo obserwują, bardzo uważnie. I mimo wszystko, po jakimś tam czasie od adopcji, bo najwięcej problemów wynika tak najczęściej z tego okresu adaptacji, czyli kiedy zwierzę jest jeszcze w bardzo takich skrajnych emocjach, bo ono z jednej strony dostaje wszystko, czego potrzebuje. W końcu ma te potrzebne spacery w ciągu dnia, bezpieczeństwo, dach nad głową, tak? Nie ma tej zgrai stu szczekających mu psów i jest spokój, jest cisza, ale zanim ten pies zrozumie ten spokój i tę ciszę, no mijają 2-3 tygodnie, a ostatnio nawet czytałam badania mówiące o tym, że zacieśnienie takiej więzi i ta faktycznie ukształtowana już relacja, to jest kwestia pół roku, roku po adopcji. Patrząc na osobiste doświadczenia i ludzi, z którymi gdzieś tam rozmawiam czasami, ich wspierając w procesie po adopcji, no rzeczywiście tak jest, że to jest ten czas. To zwierzę nabiera wtedy tej swojej właściwej tożsamości, naszego psa, bo tak jak wspomniałam, cały czas z kotami to jest naprawdę różnie. Więc w tym momencie no my się musimy uzbroić w cierpliwość i to jest też to, że musimy zrozumieć, że to zwierzę tu w schronisku jest cały czas pobudzone, bo my mamy, tak jak są pory otwarcia, tu ciągle jest coś. Przechodzi lekarz weterynarii, przechodzi karmienie, przejdzie pies, który wyszedł na spacer. To jest cały czas pobudzenie, pobudzenie, pobudzenie i zwierzęta w schroniskach po prostu nie śpią. One nie dosypiają i tak jak my ludzie jesteśmy sfrustrowani brakiem snu, tak samo się dzieje z nimi tutaj. Więc jak trafią do nowego domu, no to są dwie drogi. mówi. Albo to odreagują i po prostu mają jeszcze taki trochę szał, bo je tam jeszcze te hormony, stres i to wszystko się zadzieje, bo to jest już cała fizjologiczna regulacja. Albo odsypiają, bo to też się bardzo często zdarza, że one nagle zapadają w taki sen i 2 tygodnie są takie w ogóle orety. I na przykład idą na wizytę u weterynarza właściciela z takim psem, kotem, bo on strasznie dużo śpi, ale on ma prawo odespać po adopcji po prostu. Więc dzieje się to bardzo różnie, bo to zwierzę musi sobie odnaleźć swoją własną równowagę, musi się wpasować w ten rytm i to no tak na dobrą sprawę, no ja zawsze mówię i zawsze powtarzam, cierpliwość i oczywiście też jasne wyznaczenie zasad, bo jeżeli pierwszego dnia, drugiego, trzeciego pozwalamy im na wszystko, bo to są biedne zwierzaczki ze schroniska, a później zaczynamy respektować zasady, które no jakoś tak mętnie zostały wprowadzone w tym procesie, no to w tej sytuacji zaczyna się ten zgrzyt i to są właśnie najczęstsze te później konsekwencje w postaci podrapania, pogryzienia, chociaż osobiście tutaj nie mam za dużo do czynienia z pogryzieniami po adopcji, to są częściej te tam, nie wiem, podwarkujące pieski, które nie pozwolą właścicielowi siadać na narożni na przykład. I w tej sytuacji to jest właśnie ta konsekwencja, że my musimy być rozumiejący, ale konsekwentni, żeby to zwierzę wchodząc do tego domu czuło się uczciwie potraktowane. Tu jest tak, na kanapę wchodzę, nie wchodzę, nie wchodzę, no to dobrze, to nie wchodzisz i koniec. A nie, że dziś wchodzę, jutro nie wchodzę i później jest tak, że no, różnie jest.
2: Jak z dzieckiem, jednym słowem. No dobrze, to tutaj moje wątpliwości zostały rozwiane. O jeszcze jeden stereotyp chciałem zapytać, tym razem ten pozytywny. Czy jest rzeczywiście tak, że te zwierzaki ze schroniska są bardziej wdzięczne?
3: Ja tak nie do końca jestem fanką tego sformułowania, ze względu na to, że my tej wdzięczności oczekujemy, bo mamy takie przekonanie, że ona nastąpić musi i nie mamy tej wyrozumiałości, dlatego że to zwierzę przez coś teraz przechodzi, ono się czegoś uczy nowego, nabywa jakichś nowych kompetencji, umiejętności, zmienia swoje życie totalnie. Więc jeżeli tą wdzięczność traktujemy jako ten efekt tego, że budujemy tą relację, traktujemy to zwierzę właśnie z takim no, szacunkiem zgodnie z jego potrzebami, też rozumiejąc trochę jego osobowość, bo one też mają swoje temperamenty. Tutaj nawet teraz leżą 2 psy wielkie, których każdy jest inny, bo jeden jest taki nadreaktywny, bardzo ciekawski świata i on zawsze będzie takim psem, a druga jest starszą suczką, która już swoje w życiu przeżyła i ona będzie asertywnie stawiać granice. I no, musimy wiedzieć, że więcej nie zrobimy, to znaczy, że jeżeli ten temperament jest takiego ciekawskiego, odważnego psa, to tak będzie po prostu. I w tym momencie ta wdzięczność nadchodzi w tej sytuacji, przynajmniej ja to tak definiuję, kiedy ten pies uczy się reagowania na swoje imię, jest już taki, że widać po jego pysku, że on jest z nami, to jest ta mimika, którą on nabiera, bo kiedyś tak rozmawiałyśmy tu z naszą behawiorystką, że zwierzęta w schronisku czasami mają takie nieobecne spojrzenia, że one mają te pyski, one są oczywiście różne, ale jednak, że tam nie rysuje się za wiele jakichś takich emocji, które no, są je wyróżniające. I później to zwierzę nabiera właśnie tej tożsamości. No, w kwestii wdzięczności to jest też znajomość tej rutyny. Jeżeli czekamy na tą wdzięczność tak cierpliwie i to nie jest takie, że muszę tu teraz natychmiast, bo ja chcę, ja człowiek potrzebuję, tylko rozumiem, że to zwierzę przyjdzie do mnie z tym, kiedy będzie na to gotowe, to tak, myślę, że one są bardzo, bardzo wdzięczne i to jest w ogóle bardzo, uważam, też ciekawe obserwować taki proces tego rozkwitu tego zwierzęcia. Ile ono się uczy też, bo one się bardzo dużo uczą. Nawet jeżeli ma lat 7 czy 10, to tak jak do nas trafiają, nie mają imion, bo często są bezdomne, znalezione na ulicy, to my im nadajemy te imiona i wtedy one się uczą na nie reagować i one się naprawdę, naprawdę szybko łapią w tym.
2: No dobrze, nasza rozmowa zatoczyła koło. Wracamy do tego, że kluczem jest chyba po prostu poznawanie się i do tego poznawania odpowiedzialnego, przemyślanego zachęcamy. No i zapraszamy do schroniska w Świdnicy.
3: Serdecznie zapraszamy. Czeka tutaj ponad 100 mokrych nosków, więc liczymy na adopcję, na wsparcie i zapraszamy też do wolontariatu.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Zapraszała kierowniczka Świdnickiego Schroniska dla Zwierząt Adrianna Kaszuba. No i pamiętajcie o tym, że jeśli w waszym wypadku ta adopcja nie wchodzi w grę, to możliwości wsparcia schronisk w naszym regionie są bardzo różne. Od najdrobniejszych rzeczy, jak chociażby wizyta w tym miejscu i spacer z psami i innymi podopiecznymi, po wsparcie finansowe, materialne, rzeczowe. Jeśli chodzi o szczegóły, warto zasięgnąć informacji zarówno w Świdnicy, jak i w Wałbrzyskim schronisku dla zwierząt. Do tego gorąco zachęcam.
1: Kryminalny w Wałbrzych.
2: To był wyjątkowo nieudany poranek dla jednego z mieszkańców Piaskowej Góry. 14 maja, czyli w miniony czwartek, przed godziną 5:30, policjanci prewencji pierwszego komisariatu zatrzymali do kontroli drogowej 50-letniego mieszkańca naszego miasta, który kierował na ulicy Wrocławskiej na Piaskowej Górze samochodem osobowym, jak się okazało, w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało 0,31 promila w organizmie wałbrzyszanina. W momencie kontroli drogowej mundurowi kierującemu za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym zatrzymali prawo jazdy. Teraz grozi mu długotrwały zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna. Chwilę wcześniej podobna sytuacja miała miejsce na ulicy 11 listopada na Starym Zdroju. Był to wtorek. Mający dokładnie 1,57 promila alkoholu w organizmie 27-latek wpadł w ręce funkcjonariuszy ogniwa wywiadowczego. Po godzinie 16 ta sytuacja miała miejsce. Jak się okazało, mieszkaniec powiatu płockiego decyzją starosty powiatu płockiego utracił w 2023 roku prawo jazdy, a dwoma już wyrokami sądu rejonowego w sierpcu dodatkowo miał orzeczone zakazy poruszania się pojazdami mechanicznymi obowiązującego łącznie do 2028 roku. W związku z tym zdarzeniem samochód kierowany przez mężczyznę został przez policjantów zabezpieczony na parkingu strzeżonym przy ulicy Ceglanej na jego koszt, a podejrzany noc spędził w policyjnej celi.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
2: Ten weekend również w wałbrzyskim kinie Apollo to festiwal Millennium Dogs Against Gravity, 23. odsłona tej filmowej uczty, więc zapraszam bardzo serdecznie. No i po weekendzie także przed srebrny ekran zapraszam, bo do dyspozycji kinomaniaków jest kilka tytułów. Wśród nich druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady. Miranda Priestly wraca, wraz z nią świat wielkiej mody, ambicji i perfekcji, który przed laty podbił serca widzów na całym świecie. 20 lat po wydarzeniach znanych z kultowego filmu Diabeł ubiera się u Prady, bohaterowie tej historii ponownie spotykają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich wnętrzach magazynu Runway. Powrót do tego uniwersum zapowiada się jako jedno z najbardziej wyczekiwanych filmowych wydarzeń, szczególnie dla tych, którzy do dziś z sentymentem wracają do jednej z najgłośniejszych produkcji lat 2000. W kontynuacji ponownie zobaczymy Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tucciego, którzy wracają do swoich ikonicznych ról. Ich bohaterowie na nowo zanurzą się w świecie, w którym liczą się nie tylko styl i prestiż, ale także wpływy, napięcia i nieustanna walka o pozycję. Wszystko wskazuje na to, że Diabeł ubiera się u Prady 2 ponownie połączy błyskotliwy humor, wyraziste postaci i kulisy branży, która od lat fascynuje widzów swoim tempem, bezkompromisowością i estetyką. Mamy także Wolność po włosku. To kolejna premiera tego weekendu. Niespełniona pisarka trafia do więzienia, a znajomości, które tam zawiera, na zawsze zmieniają jej życie. Wolność po włosku Mario Martone to poruszający i elektryzujący portret Goliardy Sapienzy, kobiety niepokornej, wyzwolonej, żyjącej wbrew oczekiwaniom świata. Opowieść o artystce, która w burzliwych realiach Włoch lat 80. nie rezygnuje z własnej wrażliwości, pasji i prawa do życia na własnych zasadach. W postać Sapienzy wciela się Valeria Golino, tworząc złożony portret kobiety pełnej sprzeczności. Intelektualistki i kochanki, buntowniczki i osoby kruchej, melancholijnej, a jednocześnie odważnej. Film stawia pytanie o to, czym naprawdę jest wolność i czy można ją ocalić w świecie, który próbuje człowieka zamknąć w narzuconych rolach.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
2: To propozycje na najbliższe dni, no a na horyzoncie kolejne premiery, m.in. film Romeria, intymna opowieść o rodzinnej tajemnicy i przemilczanej historii. Carla Simon łączy fikcję z prywatnymi wspomnieniami, tworząc poetycki hołd dla ofiar AIDS i tych, których wymazano z rodzinnych narracji. Będzie także na wesoło, to za sprawą tytułu, jakim jest Miłość w czasach apokalipsy. Pełna ciepła i optymizmu komedia romantyczna rozgrywająca się w cieniu kryzysu klimatycznego. Na dużym ekranie pojawią się także bohaterki filmu Młode Matki. Jessica Perla, Julie, Ariane i Naima mieszkają razem w domu samotnej matki, próbując zawalczyć o lepsze życie dla siebie i swoich dzieci. Bracia Darden opowiadają o młodych kobietach z czułością i realizmem, pokazując ich samotność, zagubienie i pragnienie bliskości. To tylko kilka tytułów, które jeszcze w maju na dużym ekranie się pojawią. Na pewno do tych filmowych premier będziemy jeszcze wracać w Radiu Złote Przeboje w kolejnych odsłonach magazynu Tydzień w Wałbrzychu. A dziś to już wszystko. Czas płynie bardzo szybko, zmuszony, więc jestem się z wami pożegnać, bo to wszystkie informacje, które przygotowałem dla was w tej odsłonie naszej wałbrzyskiej audycji. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję, że byliście z nami.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz radia Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje. Stoi. Loka.